0: i ilu dokładnie żołnierzy USA pojawi się w Polsce. Na konferencji szefa MON-u był nasz reporter. Podczas spotkania minister przekonywał, że jest szansa, że nawet zwiększy się obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Na czym opiera się ta pewność? O tym Michał Rutkowski.
1: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami. Przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowo o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
2: Prezydent, premier, ministrowie, wojsko, mówimy jednym głosem o obecności żołnierzy amerykańskich, o ich zaangażowaniu i o roli, którą Polska odgrywa i dlaczego ma prawo oczekiwać takiego zaangażowania.
0: Przekonywał podczas konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz. To moja pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna jako premiera Węgier i naprawdę cieszę się, że mogłem rozpocząć ją właśnie tutaj. To nie był przypadek ani coś niezamierzonego. Była to moja szczególna prośba, moje marzenie, mówił o dwudniowej wizycie w Polsce premier Peter Madziar przed dworem Artusa w Gdańsku.
3: Polak, Węgier, dwa bratanki.
4: Polak, Węgier, dwa bratanki, po węgiersku jest Lengyel, Magyar, Kéty, Oborát. Przez wiele lat nie mogliśmy odczuć tych naszych relacji polsko-węgierskich. Bardzo, bardzo trudno było jeździć na Węgry. Ja bardzo często jeździłem na Węgry i odczuwałem to, że Węgrzy chcą zmian.
5: W tym momencie i tak naprawdę od czasach wyborów jestem bardzo dumna znowu z tego powodu, że jestem Węgierką. Jest mi bardzo ważne, żeby stosunki polsko-węgierskie znowu byłyby godne naszej historii.
0: Usłyszał w Historycznym Centrum Gdańska nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. To był drugi, a zarazem ostatni dzień ćwiczeń wojskowych na Lubelszczyźnie. Wczoraj przy naszej wschodniej granicy testowane były systemy obrony powietrznej. Manewry zaniepokoiły mieszkańców, przekonał się reporter RMF FM Dominik Smaga. Gdzie pojawił się problem?
6: Drony i samoloty nad miastem zaniepokoiły mieszkańców Chrubieszowa, leżącego tuż przy granicy, za którą toczy się wojna. Mieszkańcy nie byli uprzedzeni o ćwiczeniach, nie dostali ani komunikatu, ani alertu RCB. W tym przypadku wojsko uprzedziło starostę, który, jak sam mi przyznał, takie pismo dostał tydzień przed ćwiczeniami, ale informacji nie przekazał mieszkańcom. Dlaczego zachował ją dla siebie? Starosta odpowiada, że w piśmie była mowa o testach nowego bezzałogowego statku powietrznego na potrzeby polskiej armii, więc uznał, że gdyby poinformował publicznie o takich testach, mógłby być posądzony o zdradę.
7: Polska nauka. W faktach RMF FM.
0: W Muzeum Inżynierii i Techniki, ale też innych miejscach w Krakowie do niedzieli potrwa Copernicus Festival 2026. Jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń popularyzujących naukę. Tegorocznym tematem festiwalu jest złożoność. Grzegorz Jasiński rozmawiał z jednym z twórców festiwalu, profesorem Bartoszem Broszkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8: Panie profesorze, można odnieść wrażenie, że w tym roku łączymy takie trzy światy podczas Copernicus Festival. To znaczy z jednej strony świat makro, wszechświat, fale grawitacyjne, największe struktury. Z drugiej strony komórki, rośliny. No i wydaje mi się, że jest jeszcze ta trzecia strona, czyli nasze komórki w mózgu. Jak pan to widzi? Jak się w tej chwili, na tym etapie te trzy rzeczywistości wiążą?
9: Myślę, że dodałbym jeszcze inne wymiary do tego. Hasło tegorocznego festiwalu to złożoność i to jest takie hasło, które pozwala nam sięgnąć nie tylko do fizyki i tej w mikroskali, i tej w makroskali, nie tylko do biologii, choćby w kontekście teorii ewolucji, nie tylko do nauk kognitywnych, czyli próby odpowiedzi na pytanie, czym jest umysł, skąd się wziął i dlaczego tak niezwykłe rzeczy z pomocą tego narzędzia potrafimy zrobić, ale także na przykład do nauk społecznych możemy zadać pytanie o to, czemu społeczeństwa zachowują się tak, a nie inaczej. Złożoność jest pojęciem, które jak w soczewce pokazuje, że nauka to nie są oddzielone od siebie dyscypliny, ale to jest system naczyń połączonych. Nie da się dzisiaj robić poważnych odkryć w naukach społecznych, w naukach kognitywnych, na przykład bez wykorzystania wyrafinowanych narzędzi matematycznych. Te same narzędzia wykorzystywane są przez fizyków. To pokazuje, jak nauka jako nasza próba zrozumienia świata, choć na uniwersytetach mamy podział na wydziały, katedry, instytuty, to tak naprawdę jak nauka jest jedną wielką przygodą człowieka.
8: Wspomniał pan tu już dzisiaj o tym, że tak naprawdę my nie do końca rozumiemy, jak działa nasza własna inteligencja i nasz własny mózg teraz jeszcze będziemy pod presją technologii, której też nie rozumiemy. Czasem się wydaje, że jej twórcy też nie rozumieją, czyli sztucznej inteligencji. I jakoś musimy się dopasowywać z naszą głową do tego, co nam proponuje sztuczna inteligencja. Na jakim etapie jesteśmy w tej chwili, pana zdaniem?
9: Proszę o następne pytanie.
8: Także filozoficznie.
9: Żartuję trochę oczywiście. To jest duże wyzwanie. Rzeczywiście nasze umysły skonstruowane są w ten sposób przez setki tysięcy i miliony lat ewolucji, że my bardzo nie lubimy nowości, bardzo nie lubimy, jak pojawia się coś nowego, czego do końca nie rozumiemy. Wielkie modele językowe i uczenie maszynowe to jest ogromna zmiana w naszej rzeczywistości. Każdy, kto próbował zaangażować jakiegoś takiego agenta sztucznej inteligencji, jakiegoś czata na przykład, do tego, żeby podpowiedział mu, jak napisać list, albo wykorzystał takiego czata do tego, żeby zebrać i uporządkować jakieś informacje go interesujące, widzi, że to jest jakieś trochę tajemnicze. Nie wiadomo tak naprawdę, my znamy podstawowe zasady budowy takich modeli, ale do końca nie wiemy, co się tam w środku dzieje, żeby na wyjściu pojawiła się taka odpowiedź, jak się pojawia. I to wzbudza w nas pewien niepokój. Do tego, na to nakładają się inne niepokoje, które podsycane są w dyskursie publicznym, na przykład pod takim hasłem, że sztuczna inteligencja zwolni dużo ludzi z pracy, bo będzie za nich w dużo bardziej efektywny, szybki i tani sposób ich zadania wykonywać. Takie miejsca jak Copernicus Festival są po to, żeby w sposób zobiektywizowany i spokojny o tym rozmawiać. My nie stawiamy na krótkie, chwytliwe hasła, dlatego że one zwykle zbyt upraszczają złożoną rzeczywistość i powodują, że do szerokiej publiczności trafiają tak naprawdę niesprawdzone informacje. Żeby na serio odpowiedzieć na pytanie, co sztuczna inteligencja już zmieniła, czy co zmieni w naszym życiu, potrzeba więcej niż trzy krótkie zdania albo jeden nagłówek w gazecie. Dlatego też ja zaprzeczyłbym sam sobie, gdybym teraz coś więcej powiedział i spróbował udzielić odpowiedzi na pytanie, żeby podejść do tego na serio. Trzeba więcej czasu, spokoju i dystansu. I to właśnie, czyli ten spokój, racjonalną rozmowę i nieco więcej czasu oferujemy w trakcie Copernicus Festival.
8: To może jeszcze ostatnie pytanie, takie troszeczkę dotyczące samego festiwalu. Jak pan odbiera, jak pan ocenia rozwój tej imprezy? Bo to już jest trochę lat. Ta impreza się wpisała właściwie w taki intelektualny pejzaż Krakowa, nie tylko Krakowa. Ze względu na transmisje internetowe może być obserwowana skądkolwiek. Na jakim etapie jest Copernicus Festival w tej chwili?
9: No, zbliża się powoli, ale jeszcze nam parę lat zostało do pełnoletności. Co to będzie oznaczać, zobaczymy. Festiwal zmieniał się przez lata. Pierwsze edycje to oczywiście było uczenie się przez nas, organizatorów, tego, jak takie festiwale organizować. Od początku zakładaliśmy, że nie chcemy być typowym festiwalem popularyzującym naukę. Ja się kiedyś śmiałem, teraz się to zmieniło, ale kiedyś te festiwale polegały głównie na tym, że na jakimś dużym rynku stawiało się dużo namiotów, w tych namiotach wystawiały się wydziały różnych uczelni. To było ciekawe, było tam dużo, nie wiem, instrumentów naukowych, ludzi opowiadających, jak te badania naukowe się prowadzi, ale nie było przestrzeni dla dyskutowania tego, co w kontekście nauki wydaje mi się najważniejsze, czyli wielkich pytań ludzkości. Nauka oczywiście rozwiązuje małe, niewielkie, ale czasem bardzo ważne problemy, ale jeżeli weźmiemy ją jako całość, to ona pozwala nam odpowiadać na najważniejsze pytania, jakie możemy sobie postawić. Jak zbudowany jest świat? Dlaczego ten świat postrzegamy tak, a nie inaczej? Jakie mechanizmy stoją za tym, na przykład, że jako ludzie jesteśmy w stanie tworzyć kulturę, sztukę, naukę. I od samego początku na to postawiliśmy, czyli nie na zbiór ciekawostek, tylko na festiwal, który którego celem jest próba odpowiedzi na te wielkie pytania. Zmieniało się to przez lata. Był taki okres przedpandemiczny, w którym mieliśmy bardzo dużo widzów, bardzo dużo gości i też sporo wydarzeń, które pokazywały, jak nauka łączy się z innymi obszarami kultury, ze sztuką, z muzyką, a nawet ze sportem. Ten rok jest wyjątkowy, dlatego że bardzo rozszerzyliśmy formułę festiwalu. Oprócz tego, co dzieje się na scenie głównej, mamy wydarzenie, które określił mianem branżowego, ale może być ciekawe dla wszystkich. Wraz z najważniejszymi agencjami przyznającymi granty naukowe, z European Research Council, z Narodowym Centrum Nauki oraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy otrzymali granty, o tym, co to znaczy prowadzić przełomowe badania, jak wymyślać projekty naukowe, żeby one naprawdę zmieniały rzeczywistość, a nie były tylko kolejnym powtórzeniem czegoś, co już było. I to jest jedno rozszerzenie. Drugie, które testowaliśmy w latach ubiegłych, ale w innych terminach, to jest seria wydarzeń dla dzieci szkolnych, dla młodzieży. To się będzie odbywać na trzecim kampusie Uniwersytetu na Ruczaju, gdzie też będą się działy niezwykłe rzeczy. Od jakichś pokazów, eksperymentów, od prowadzenia dzieciaków przez meandry badań archeologicznych na przykład, jak współczesna archeologia wygląda, aż po plenerowe seanse filmowe z wprowadzeniem naukowym. Wydaje mi się, że będzie ciekawie.
0: Zaprasza jeden z twórców Copernicus Festiwalu, profesor Bartosz Brożek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Grzegorzem Jasińskim. Cały festiwal można również śledzić na żywo na platformie YouTube.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dwanaście minut po drugiej, tu dobranocka w RMF FM, Anita Janczak z wami. W noc, w którą wielu ogrodników będzie spać snem spokojnym, bo w końcu bez przymrozków. Wasze pomidory w gruncie są bezpiecznie, bo od 9 stopni w Zakopanem do 14 w Katowicach. W okolicach Zielonej Góry teraz deszczowo. W ciągu dnia to popada w większości kraju, ale wiecie, to będzie taki przyjemny majowy deszcz. A teraz najlepsza muzyka, to w RMF FM.

Froda, RMF FM i tu wasz ulubiony program Dobranocka. 24 minuty po drugiej. Słuchajcie, czytam właśnie, że dziennikarze w Argentynie zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. Mam nadzieję, że badań dziennikarzom na żywo nie robili chociaż. Ale wiecie, zawsze można ich pocieszyć, że ufolog a urolog to łatwo pomylić. Blisko to obok siebie. Ale co powiedzieć tym, którzy chcieli polecieć do Australii, a wylądowali w Austrii? No zawsze może być gorzej. Ale nie ma się co przejmować. Jest najlepsza muzyka. Dajcie głośniej.

0: i wszystkie stresy puszczają przy takiej muzyce. Sandra Reiser to za nami, a teraz podniesiemy sobie trochę ciśnienie, bo tematy polityczne, ale kto wytłumaczy lepiej, jak nie Tomasz Terlikowski?
1: Przenosimy się do Brukseli. Unia Europejska bowiem zgodziła się dzisiaj nad ranem wdrożyć umowę w sprawie ceł ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o umowę handlową, którą zawarła w lipcu zeszłego roku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W Szkocji negocjatorzy Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego obradowali 5 godzin. Z nami jest Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, witaj. Co uzgodniono?
2: Witam. No, teraz te uzgodnienia dotyczyły takich zabezpieczeń i klauzul, które chciał wprowadzić przede wszystkim Parlament Europejski, bo to, że ta umowa jest, nie zawiera takiej równowagi, że jest bardziej korzystna dla Stanów Zjednoczonych, to już nikt nie kryje, bo przecież unijne towary będą obłożone 15-procentowym cłem, a towary głównie przemysłowe ze Stanów Zjednoczonych będą obłożone zerowym cłem, no więc tutaj trudno mówić o jakiejś równowadze. W dodatku jeszcze pamiętamy, że Unia Europejska zobowiązuje się do zakupów LNG amerykańskiego, zakupów zbrojeniowych i tak dalej. To wtedy była taka umowa też polityczna, bo chodziło o dalszą pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Tak tłumaczyli nieoficjalnie urzędnicy Komisji Europejskiej. Później nastąpiły różne zawirowania. Pamiętamy, że Parlament Europejski wstrzymał tą umowę, gdy Trump zagroził inwazją na Grenlandię i później jeszcze były kolejne groźby ze strony Trumpa. No i w każdym razie zdecydowano się już zawrzeć tą umowę. Naciskała przede wszystkim Komisja Europejska Partia Ludowa. Parlament Europejski musiał sporo ustąpić. Wprawdzie i są tam takie klauzule, które umożliwiają komisji zawieszenie preferencji celnych dla Ameryki do końca tego roku, jeżeli Ameryka będzie nadal stosować cła powyżej 15% na produkty stalowe i aluminium. Obecnie Ameryka stosuje 50-procentowe cła na te unijne produkty i sama umowa będzie mogła być jakby wygaszona z końcem 2029 roku. Tutaj parlament i Unia liczy, że już nie będzie Trumpa u władzy i będzie można po prostu renegocjować, ta umowa wygaśnie, będzie można zawrzeć lepszą umowę. Nie udało się tutaj głównie europarlamentowi przepchać takiego zapisu, który by umożliwił zawieszenie umowy w przypadku takich samych poczynań jak w przypadku Grenlandii, czyli takiego wywierania presji na integralność terytorialną Unii Europejskiej. Ten zapis został usunięty.
1: A w ogóle czy to jest ustępstwo wobec Trumpa, ta decyzja?
2: No wydaje się, że trochę tak. No, nie chce Unia Europejska, na pewno nie chce tutaj pogarszać tej sytuacji ze Stanami Zjednoczonymi. Trump zresztą groził, że od lipca podniesie znowu taryfy, jeżeli ta umowa nie wejdzie w życie. No i też chodzi jednak o to, żeby jakaś umowa była, no bo to dla przedsiębiorców jest lepiej, żeby wiedzieli, na czym stoją i więc na pewno jest to ustępstwo, ale no też jest jakaś korzyść dla firm, że po prostu będzie jasność, będzie przewidywalność.
1: Bardzo dziękuję, to była Katarzyna Szymańska-Borginią prosto z Brukseli. Dziękuję Ci za te informacje.
3: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

się rozpłynąć. Jest noc, to jest więcej polskiej muzyki, tak żebyście mogli pośpiewać. Wiecie, szef nie widzi, Kasia Popowska, Werama Pawem. Dobra nocka. 16 minut pozostało do trzeciej, a tymczasem czytam w internecie, że młode osoby i kobiety są bardziej wrażliwe na negatywne skutki niebieskiego światła. Co więcej, emocje związane z oglądaniem telefonu utrudnia zasypianie. Okej, rozumiem te badania, ale nie rozumiem grupy badanych. Jak to młode osoby i kobiety? Przecież wiadomo, że my kobiety już zawsze będziemy młode i obchodzimy tylko 18 urodziny. Tak nam się zatrzymało i już. Spróbujcie się z tym nie zgodzić. To z oczu naszych lasery idą. Ale tak, naprawdę to jesteśmy łagodne bardzo.

i to jest hymn maja. Various Max w RMF FM. A kto ma kryzys na nocnej zmianie, zapraszam na kawę i pamiętajcie, że pod 3322 macie skrzynkę zwierzeń. Ja to wszystko czytam. Zresztą w RMF-ie mamy taką różdżkę, żeby wszystkie problemy, o których napiszecie, zniknęły. Tak to działa. Dodatkowo najlepsza muzyka poprawia każdy podły nastrój, więc polecam dać głośniej RMF FM. Daria Marks, Megan Trainor nawet. To taki scenariusz na najbliższe minuty. O trzeciej najnowsze wydanie faktów RMF FM, które zaczniemy od ostrzeżenia dla kierowców z opolskiego odcinka czwórki. Koniecznie bądźcie z

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
2: Podobno Kair buduje metro do piramid i Wielkiego Muzeum Egipskiego.
3: A, fajnie, czyli faraonowie teraz będą mieli lepszy dojazd do centrum niż mieszkańcy warszawskiej Białołęki.
1: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już w piątek po 14 w RMF FM.
4: Na zegarach już prawie trzecia. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Witam, jestem, zapraszam. Do Pragi przyleciał samolot z Ugandy, a na jego pokładzie amerykański lekarz z podejrzeniem kontaktu z wirusem Ebola. Tylko w ubiegłym roku utrzymanie biur poselskich kosztowało podatników około 100 milionów złotych. Jest wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. 7 lat temu zginęła w nim 8-osobowa rodzina. Na początek faktów o trzeciej jednak ostrzeżenie dla kierowców w Opolskie. Nadal mamy utrudnienia na A4. Między węzłami Strzelce Opolskie i Kędzierzyn-Koźle ciężarówka najechała na bariery energochłonne. Do zdarzenia doszło po północy. Utrudnienia miały potrwać około 2 godzin. Jednak trasa w kierunku Wrocławia wciąż jest tam zablokowana. Policja wprowadziła objazd przy zjeździe na Krajową 88. Amerykański lekarz z podejrzeniem kontaktu z wirusem Ebola trafił do izolacji w Pradze. Specjalny samolot przyleciał z Ugandy tuż przed północą, a pacjenta przywieziono do szpitala w ochronnym konwoju medycznym. Czeskie władze uspokajają, że mężczyzna nie ma objawów i nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców. Przez 3 tygodnie będzie obserwowany w specjalistycznej klinice. Jeśli pojawią się symptomy zakażenia, próbki trafią do laboratorium w Berlinie. Około 100 milionów złotych kosztowało polskiego podatnika utrzymanie biur poselskich polskich parlamentarzystów w ubiegłym roku. Sejm opublikował najnowsze dane.

0: Posłowie oprócz stałej pensji mają dodatkowo do wydania kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na tak zwane prowadzenie biura. Na co dokładnie przeznaczają tę sumę? O tym dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Te pieniądze wykorzystywane są przede wszystkim na pensje dla współpracowników, wynajem lokali pod biura poselskie, wszelkiego rodzaju materiały biurowe czy słynne już przejazdy, czyli tak zwane kilometrówki.
0: Kacper zapoznał się z najnowszym raportem. Kto w takim razie wydał w ubiegłym roku najwięcej?
1: W czołówce są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 300 tysięcy złotych w ubiegłym roku polskiego podatnika kosztowało utrzymanie biura poselskiego Marcina Warchoła. Tak potężną kwotę wydała także Anna Krupka i Mariusz Krystian. Na wynagrodzenia dla swoich współpracowników najwięcej wydali z kolei Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej, Adrian Zandberg z Partii Razem i Marek Suski z PiSu. Każdy z nich około 200 tysięcy złotych. Warto też podkreślić, że wszyscy zapłaciliśmy też za utrzymanie biura poselskiego Marcina Romanowskiego. Prawie 290 tysięcy złotych. Tyle, że polityka PiSu w ubiegłym roku nie było w ogóle w Polsce, bo od końca 2024 roku ukrywał się na Węgrzech przed wymiarem sprawiedliwości.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie wybuchu gazu w Szczyrku, w wyniku którego zginęła 8-osobowa rodzina. Do tragedii, przypomnijmy, doszło 7 lat temu. Wczoraj sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki kilkuletniego bezwzględnego więzienia dla 6 oskarżonych. Marcin Buczek był na ogłoszeniu wyroku.
3: Według sądu wina oskarżonych jest bezsporna. Całkowicie naruszono tam zasady ostrożności. Najpierw wadliwie położono gazociąg, a potem został on przewiercony.
4: Jedno i drugie zachowanie powodowało, że prawdopodobieństwo wystąpienia skutku, który ostatecznie wystąpił, było bardzo realne. I to przekonuje sąd apelacyjny, że zachowanie wszystkich oskarżonych doprowadziło do wybuchu gazu, do zawalenia domu, do pożaru, a w konsekwencji do śmierci 8 osób.
3: Wyroku słuchali w sądzie bliscy tych, którzy wtedy zginęli. Z oskarżonych nie przyszedł nikt.
0: Jest szansa, że przed wakacjami jeszcze uda się przywrócić przejazd przez most w Szaflarach na Podhalu. A to bardzo ważna przeprawa nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów, którzy często jeździli tamtędy do Białki Tatrzańskiej. Most trzeba było zamknąć przed 2 tygodniami z powodu osunięcia się podpory filaru. Na szczęście okazało się, że da się ją naprawić.
5: Ruszyliśmy z pracami naprawczymi. Jesteśmy dzisiaj już po takim pierwszym podbetonowaniu. No niestety w tej chwili przerwane zostały prace ze względu na te opady, które miały miejsce przed weekendem i w sam weekend, ponieważ wody się podniosły i uniemożliwiły pracę. Ale tylko jak upadną, mam nadzieję, że już jutro, pojutrze wrócą robotnicy i będą kontynuować pracę. Miejmy nadzieję, że już w niedługim czasie zostanie on oddany do użytkowania.
0: Mówił Tomasz Filar z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. W czerwcu powinien być przywrócony ruch wahadłowy na moście.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Zawsze w USA słyszałam jedno. Na pewno ograniczenie obecności amerykańskich sił nie będzie dotyczyło Polski. Myślimy o tym, że nie tylko było tak samo, ale lepiej, zapewniona na antenie RMF FM Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Posłanka komentowała w ten sposób ostatnie decyzje Pentagonu dotyczące zmniejszenia liczby żołnierzy w Europie i opóźnienia w rozmieszczeniu sił amerykańskich w Polsce. To efekty nowej narodowej strategii Stanów Zjednoczonych.
6: Narodowa Strategia Bezpieczeństwa to jest taki dokument, który ujrzał świat na początku grudnia ubiegłego roku i tam było napisane bardzo wyraźnie, że jakby zmienia się perspektywa Ameryki na to, co się dzieje w Europie.
7: Myśmy wierzyli, że nam jeszcze więcej
6: to
7: dadzą,
6: znaczy nie.
7: A oni
6: ja
7: nam
6: powiem
7: nie
6: tak,
7: rotują.
6: Ja powiem tak. Znaczy nigdy nie kupowałam narracji, żeby była jasność, że wystarczy wydać wystarczająco dużo pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, żeby Stany Zjednoczone nas obroniły, bo to są jakby dwie różne rzeczy. Jedna to jest kwestia polityki, interesów obronnych i tak dalej, a zupełnie inną kwestią są zakupy, które były nam oczywiście potrzebne. My do tej pory w Stanach Zjednoczonych wydaliśmy więcej niż cały safe, tak na boku mówię. Ale tak, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, później w myśl za tym Strategia Obrony, tam było jasno powiedziane, że się zmienia myślenie Stanów Zjednoczonych i Indo-Pacyfik będzie ważniejszy niż Europa i nastąpi ograniczenie obecności amerykańskiej w,
7: no dobrze,
6: w Europie.
7: Tylko nie zakładaliśmy, że będzie to dotyczyć wschodniej flanki.
6: Ja wiem. kongres przyhamował te plany i została wprowadzona ustawa, w myśl której nie może być mniej w Europie żołnierzy amerykańskich niż 76 tysięcy. I jestem w Stanach Zjednoczonych raz na jakiś czas, rozmawiam na poziomie parlamentarnym i zawsze słyszałam jedno. Na pewno ograniczenie obecności amerykańskiej nie będzie dotyczyło Polski. Myślimy o tym, żeby nie tylko było tak samo, ale żeby było lepiej. I teraz co się wydarzyło?
7: Ale wydarzyło się tyle, że nie będzie dotowany oddział, czyli jest prawdopodobieństwo, że będzie mniej.
6: Nie. To znaczy wydarzyło się tyle, tak ja to czytam i zbieram sobie informacje rozmawiając z Waszyngtonem, że Trump w pewnej chwili powiedział, no słuchajcie panowie, no powiedzieliśmy, że ma być inaczej, róbmy, więc na niższym szczeblu zadecydowano, dobra, no to zacznijmy od tego, żeby nie wysyłać tych wojsk, które miały zostać wysłane i zrobiła się wielka awantura, przecież ta awantura jest nie tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych łącznie z Republikanami, no duża grupa jest oburzona, że to mogłoby dotknąć Polskę. My przez te kilka dni tak naprawdę nie mieliśmy wyjścia, może to nie jest dobre słowo, natomiast ponieważ turbulencje zrobiły się po stronie amerykańskiej, no to czekaliśmy na oświadczenie strony amerykańskiej, bo my sami tylko mogliśmy się zastanawiać.
7: Oświadczenie jest takie, że rotacji na tym etapie na razie nie będzie.
6: Oświadczenie plus to, co wiem, każe mi myśleć tak. Nie będzie obniżenia ilości żołnierzy, jeżeli chodzi o Polskę, natomiast musimy im dać kilka tygodni na to, żeby wypracować nowy model.
7: No dobrze, tylko problem...
6: Tak to czytam.
7: Tylko
6: natomiast
7: problem polega na tym, że tam jest napisane, że jesteśmy fantastyczni, zarąbiści, w ogóle cudowni. To bardzo miłe, tylko nic z tego nie wynika i cały czas pojawia się, że będą rozważać. Nie ma twardej deklaracji. Rotacja tak, nastąpi, tylko jest deklaracja,
6: dlatego,
7: będziemy
6: to jest
7: rozważać.
6: Przygotowywane. To jest w tej chwili jest to przygotowywane. Decyzji jeszcze nie ma. Ja
7: Pani
6: mogę
7: Bozada,
6: mówić...
7: Skąd możemy mieć pewność, że to jest prawda?
6: Czy ja wyglądam jak Donald Trump albo
7: Pani poseł, pytam o to, pani mówi, z pani wiedzy to wynika. Ja się pytam, skąd możemy mieć pewność, że oni tym razem nie popełnią jakiegoś kolejnego błędu, ktoś nie podejmie jakiejś dziwnej decyzji i jednak nie będzie rotacji.
6: Panie redaktorze, to co jest ważne z naszego punktu widzenia, i zresztą chyba widzimy oboje, że historia przyspiesza i się robi coraz bardziej niebezpiecznie i to już nie jest postęp arytmetyczny, tylko geometryczny. My musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo i musimy pamiętać o dwóch rzeczach, że Stany Zjednoczone są dla nas bardzo ważnym sojusznikiem, w ogóle nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości, ale jesteśmy w Europie, więc musimy również liczyć na tych sojuszników europejskich i musimy robić to, co jest w naszych możliwościach, tak? Czyli po prostu rozbudowywać armię, zbroić się i tak dalej.
7: Czyli musimy żeby liczyć na siebie.
6: Zawsze, to znaczy przed artykułem 5 natowskim jest artykuł 4 i artykuł 3 i tam jest napisane, że że każdy kraj musi wypracować zdolność do samoobrony, więc to czy my musimy liczyć na siebie? Tak. Czy NATO jest nam bardzo potrzebne, żeby się móc skutecznie bronić? Tak. Czy artykuł 5 będzie działał z automatu? Nie.
7: Czyli nie będzie automatycznego artykułu 5?
6: Dlatego ja o tym mówię już od bardzo dawna i cieszę się, że nie jestem w tym sama. Najwyższy czas, żebyśmy my jako sojusznicy NATO zaczęli ćwiczyć artykuł 5 na sucho, dlatego że napisane jest, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli napad na kraj NATO jakby w oczywisty sposób oznacza, że inne państwa
7: każde
6: będą...
7: Każde państwo podejmuje własne decyzje, czyli może wydać notę protestacyjną.
6: Może. Tak.
7: Albo bardzo transport kasków, hełmów.
6: Tak, albo zupy. No to znaczy albo eskadrę samolotów, nie? To znaczy bardzo ważne jest właśnie dlatego, żebyśmy ja to Ja to widzę, bo jestem szefową polskiej delegacji i spotykam się z parlamentarzystami różnych państw NATO i widzę, jak różne jest postrzeganie tego zagrożenia w zależności od tego, z kim rozmawiam. Dlatego my różne rzeczy musimy na sucho przećwiczyć już w tej chwili, żeby nie być
7: zaskoczonym. Ale po tych decyzjach kolejnych Stanów Zjednoczonych Polacy zadają sobie pytanie, a czy możemy liczyć w takiej sytuacji na Stany Zjednoczone?
6: Oczywiście, że tak, żeby była jasność, to dzisiaj amerykańscy żołnierze w Polsce są. Dzisiaj jest duża grupa żołnierzy amerykańskich na terenie Europy całej, tak? Dla jasności, jeśli porównamy, ile poszczególne państwa wkładają do tego worka natowskiego, no to my wkładamy 50 miliardów euro.
7: Dzięki temu jesteśmy pochwaleni, to wiemy.
6: Tak. Wielka Brytania to jest około 100 miliardów, a Stany Zjednoczone to jest prawie bilion.
0: Posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całej poradnej rozmowy w RMF FM możecie posłuchać na naszym portalu rmf24.pl, a w faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dwanaście minut po trzeciej. Kto teraz wstaje, zaczyna dzień długi, długi. Mówimy dzień dobry, kto kończy dobranoc, a kto na nocnej zmianie, no to dla was Elton John. I'm still standing. Jestem tu z wami. Damy radę do rana. Anita Janczak, przybijam piąteczkę.

dla tych, którzy zasiedzieli się przy scrollowaniu telefonu. Kaja Brygowicz w RMF FM, a tu dobra nocka, 19 minut po trzeciej. Jeśli zaczynacie dzień, to 21 maja w kalendarzu. Pod pretekstem dnia odnawiania znajomości takie święto w kalendarzu znalazłam. Możecie napisać do kogoś, kogo lubiliście w przeszłości, może jakiegoś kolegi, jakiejś koleżanki ze szkoły. No chyba, że często pożyczaliście przysłowiową dychę, to możecie tutaj na kłopoty akurat sprowokować sytuację, ale jest też Międzynarodowy Dzień Herbaty. To tak można wynagrodzić winny grosik.

Jest dobranocka, można zgłodnieć na nocnej zmianie, przynajmniej staram się nie jeść, ale wynagradzam sobie tym, że przeglądam właśnie ceny przekąsek na koncercie Metaliki w Chorzowie. Koncert był udany, rekordowa frekwencja, fajnie, daliśmy radę, ale słuchajcie, ci, którzy tam zgłodnieli, to nieźle się wykrwawili z portfela. No bo czytam, że pajda chleba ze smalcem kosztowała 30 zł. Jeszcze droższe były frytki w kubeczku, bo te kosztowały 45 zł, a szaszłyk 80 zł. Ja wiem, że pogoda za oknem w ostatnim czasie tak bardziej zimowa, ale żeby ceny jak z jarmarków? No bez przesady. Taki jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu to ma konkurencję, widzę.

0: ogroda.
1: Kamil Bednarek w RMF FM. Nocą to brzmi zupełnie inaczej. Pięknie, tak jakoś kojąco. Ale dobra, podkręcamy tempo. 27 minut po trzeciej. To dobry czas, żeby wysłuchać kolejnego odcinka naszej powieści. 70 lat dzieciństwa.
2: Nie mieliśmy nic przeciwko temu, aby tam występować, a do tego każdego dnia to osobna dieta w dolarach. Niektórzy jedli przywiezione konserwy typu paprykarz szczeciński, odgrzewane w bidecie, a pieniądze zaszywali w rękawie. Ja znalazłem rozrzutnego przyjaciela i z nim wieczorami zażywaliśmy bycia utracjuszami. To oczywiście Leon Niemczyk. Wystąpił w 550 filmach polskich i obcych. A żon miał 6. Dusza, człowiek i wspaniały kumpel do wszystkiego. Chociaż dzieliło nas dobrych naście lat, to charaktery wyrównywały te różnice. Restauracje, winiarnie, bistra, no królowie życia. A pamiętasz, Leon, jak kupowałeś żonie tej ostatniej prezenty? Zacząłeś od złotej bransolety, a skończyłeś na plastikowym stołku ogrodowym, którego też nie kupiłeś, bo już nie było za co. A pamiętasz, jak w winiarni za szklankę wina, a my już po paru, zapisywaliśmy skąpych Francuzów do partii komunistycznej? A pamiętasz, jak potem uciekaliśmy przed policją? Przez okienko w toalecie, bo ktoś doniósł, że polscy aktorzy to agitatorzy? A jak niby nie widząc naszych producentów w mieście, udawaliśmy chamską awanturę o jednego dolara? Kto komu pożyczył? Ja tobie czy ty mnie? I awantura. Zmieniał żony jak olej w samochodzie. Tak mówił. A pamiętasz, Leon, nasz telewizyjny kabaret To Ja Show w TV Łódź? Siedzisz w restauracji przy stoliku i wołasz kelnera. Słucham pana. Ta orkiestra z dnia na dzień gra coraz gorzej, ale dziś to grają jak za miesiąc. A pamiętasz, Leon? Tak, a pamiętasz, Leon, ja nie zapomnę. Ale oprócz tych miłych chwil była też praca. Rano zaspałem i nie poszedłem poznać się z nowym wierzchowcem. Po południu w Orszaku Królewskim wsiadłem na nerwową klacz. Nie wiem, czy to zapach wczorajszego wina, czy może nerwowe siedzenie w kulbace, czy słowa spokojnie maleńka w języku, którego kobyłka nie znała, sprawiło, że się znarowiła. Najpierw zaczęła się kręcić, potem podskakiwać jak na rodeo, a nie na królewskiej wizycie u Ludwika Węgierskiego. A potem zaczęła zasuwać. A było to na starym cmentarzu między kamiennymi nagrobkami. Śmierć bohaterska pewnie by napisali, ale ja miałem inne plany. Kiedy zwariowana klacz zaczęła skakać przez grobowce, przerażona ekipa krzyczeć. Ostatnim odruchem walki o życie złapałem się masztu z flagami królewskimi. Klacz pobiegła jak szalona, a ja półprzytomny zsunąłem się z wysokiego drąga. Następnego dnia w miejscowej prasie przeczytaliśmy opis wydarzenia. W gazecie lewicowej, no, że rozpoczęły się u nas zdjęcia do film Casimir Le Grand, a jeden z aktorów dał prawdziwy pokaz kowbojskiej jazdy. A z drugiego pisma można się było dowiedzieć, że brak umiejętności polskiego aktora w dosiadaniu konia omal nie doprowadził do tragedii. Gdybyśmy mieli takich aktorów, nie powstałby film z cyklu Serce i Szpada, że o trzech muszkieterach nie wspomnimy. Od tamtej pory jakoś nie przepadam za francuską kinematografią.
3: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

Solidarność nasza. No i zbliża się pamiętny rok 1980. O roku ów. W całym kraju panują szczęście i zadowolenie, których jakoś nikt nie podziela. Powstał ruch masowy na niespotykaną skalę. Ludzie zaczęli mieć dość propagandy i kartek na jedzenie. Pod sklepami giełda faceci oddawali swoje przydziały twarogu, płatków owsianych i plasterków kiełbasy za papierosy i piwo. Podwyżki cen mięsa były nie do przyjęcia dla mas pracujących. Zaczęły się strajki. Rzecz niebywała w tak świetlanym ustroju. A następnie zawiązał się potężny 10-milionowy Związek Zawodowy Solidarność. I nadszedł pamiętny sierpień. Postulaty. Wałęsa, Matka Boska w klapie, widoczny z daleka długopis, wolne związki zawodowe, porozumienie. Ale miało być o sztuce. Na wiosnę 1980 roku wyjechałem po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych na tournée. Oczywiście, że nie sam. Do tej pory na występy dla Polonii Amerykańskiej jeździli tylko mistrzowie estrady. Nasi starsi koledzy Hanka Bielicka, Irena Santor, Halina Kunicka, Barbara Marszel, Kazio Brusikiewicz, Jarema Stępowski, Zenon Wiktorczyk, Edward Dziewoński. A organizatorami zza oceanu byli Wojewódka i Michalski. Opanowali cały rynek i tylko oni decydowali, kto miał wystąpić w Chicago czy Detroit. Dolar wtedy stał wysoko i chętnych było wielu. Aż tu nagle okazało się, że mam kolegę w Nowym Jorku, Jurka Mysurę, z którym chodziłem do jednej klasy w dawnych kadetach. Poszczęściło mu się na przekonaniu piwoszów amerykańskich do naszej bodajże perły. Zaproponował mi zorganizowanie grupy na jego koszt i odbycie trasy po Stanach. W zespole, a zgodzili się bez proszenia, znaleźli się Irena Karel, Lidia Stanisławska, Ewa Kuklińska, Marlena Drozdowska i koledzy Jonasz Kofta, Janusz Gajos, Marek Grechuta, zespół Anawa. No i ja, Stefan Friedman. Program nosił tytuł Gwiazdy, których jeszcze nie znacie. Bo faktycznie Polonia była stara, a gwiazdy młode. I jak to się mówi, znane i lubiane, ale tylko u nas. I to trzeba było sprzedać u nich. Nie zapomnę w samolocie smaku pierwszej whisky z ginger ale, pierwszego tak wyczekiwanego koncertu w sali parafialnej. Stoimy z Jurkiem Mysurą przed salą i patrzymy na zajeżdżające na parking auta. Ja rozpromieniony, a on niespecjalnie. Zobacz, już jest ze 20 wozów. Bo ja myślałem, że to jak u nas, w każdym wozie cała rodzina i sąsiedzi, a młodzi jeszcze na kolanach. To już będzie około setki, co, Jurek? Tutaj każdy ma samochód i sam przyjeżdża. I to była pierwsza lekcja o Ameryce. Następne przyszły jedna po drugiej. Nasz program się podobał i zaczął zyskiwać coraz większą widownię. Po raz pierwszy zabrzmiała poezja wypowiadana przez poetę.

być. Ziemia jest wielką jabłonią. Starczy owoców, starczy cienia dla tych, co pod nią się schronią. To Jonasz. A Marek Grechuta śpiewał: będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ewa Kuklińska pokazała, że umie tańczyć jak w amerykańskich rewiach. My z Gajosem rozśmieszaliśmy publikę. Pięknie śpiewały Lidzka i Marlena, a Irena Karel, chrzestna mama mojego Wojtka, zwana polską Brigitte Bardot, poruszała smutny los niejakiej Molly, dziwki zresztą. I jak to w kapitalizmie, zaczęła się walka o rynek, bezpardonowa. Konkurencja, czyli wojewódka z Michalskim, połączyli siły. Na naszych plakatach pisali na grubo ostrzeżenie: komuniści! Utrudniali dojazdy na koncerty, przebijali w naszych busach opony, że o niepochlebnych recenzjach artystycznych nie wspomnę. A nam szło coraz lepiej. Polakom żyjącym po amerykańsku podobało się. Z dumą przyprowadzali na nasz show amerykańskich przyjaciół i sąsiadów. Look, Polish Broadway! Cieszył się Msura, bo do tej pory przymiotnik polski był kojarzony niezbyt elegancko. USA. Po widoku pustych półek, braku wszystkiego oprócz octu, ciekawe dlaczego był, nawet papieru toaletowego, ciekawe dlaczego nie było, przenieśliśmy się do raju obfitości. Ocet też był, w różnych smakach, a papier w rozmiarach. Adam, to ten mój świadek ze ślubu i przyjaciel, znając moje upodobania kulinarne, zaprosił mnie do chińskiej restauracji i zamówił 10 porcji różnych makaronów. Oczywiście, że dałem radę. Wszystko w tej Ameryce było niesamowite, ponieważ zupełnie normalne, ale o tym dowiedziałem się dopiero po wielu latach. Pieniądze pobierane nawet nocą ze ściany domu, delivery, zakupy dostarczane do mieszkania, płacenie kartą albo czekiem, zamawianie przez telefon, brak szatni w teatrze na Broadwayu. Na słynnym musical 42nd Street dostałem najtańsze miejsce na drugim balkonie. Scena była ledwo widoczna, tylko dla dalekowidzów. Już się miało zacząć, gdy wszedł bileter i powiedział, że na pierwszym balkonie są miejsca i można je zajmować. Tam bilety były 2 razy droższe, a scena dużo bliżej, tak jak od nas do Tarczyna. Takie miałem amerykańskie szczęście. Pierwszy udany deal. 3 dychy w kieszeni. Albo takie delikatesy kolonialne, Balducci Food Lovers Market, no, do których przychodziłem popatrzeć, poczuć nieziemskie zapachy, zamknąć oczy i odpłynąć w zamorskie kraje. Przyjechaliśmy z zacofanego i biednego kraju według starych polonusów. Jeden taki z szerokim gestem zaprosił nas po występie do baru. Czego się napijecie? Bez krępacji, ja stawiam. Gajos chciał szkocką z lodem, Jonasz koniak, Marek Grechuta lampkę wina, a ja whisky z ginger ale. Polonus podszedł do baru i zarządził: 5 tequili. Pokazał, jak się pije, zagryzając posoloną cytryną, po czym: czego się napijecie? No to ja whisky z ginger ale, Janusz szkocką z lodem, Jonasz koniak, a Marek wino. Polonus wysłuchał, po czym podszedł do baru i: 5 tequili! Trzeciego zamówienia nie pamięta.

polskim konsulacie. Nasi państwowi przedstawiciele lubili naszych artystów. Popijaliśmy, przegryzaliśmy, gaworzyliśmy. Konsul coraz bardziej na luzie, upatrzył sobie mnie. Pociągnął w kąt, gdzie pewnie nie było mikrofonów, i aż pulsował, żeby się zwierzyć. Przez okno widać było ulicę, sklep przy sklepie, stragany z owocami spadającymi na chodnik. Nikt nie podnosi, pełno tego na wózkach i ladach. Konsul nachylił się i szeptem zdecydował się na ważne wyznanie. Ale co by nie mówić, panie Stefanie, z zaopatrzeniem to oni sobie tu poradzili. Niestety, w naszym kraju nie radzili sobie coraz bardziej. Ale każdy dolar zarobiony w Ameryce to w Polsce większy spokój, a nawet odczuwalny dostatek. Przedłużyłem o miesiąc umowę z polskim klubem w Garfield, u polskiego muzyka Świerszcza, czyli w Cricket Club, i dorabiałem występami przez weekendy. A do tego w wolne dni jeździłem na Long Island, gdzie załapałem się do ekipy ogrodniczej. W West Hampton wzięła mnie pod opiekę serdeczną Zosia Kazimierczak. Tam pracowałem, podjadałem i nocowałem. Na piątek wracałem do Nowego Jorku, do nas, czyli do Adama, na Greenwich Village, 9 Street, na kanapę z wystającymi sprężynami. Prawdopodobnie została kupiona okazyjnie po likwidacji Muzeum Tortur. Za kilka lat postawi ją w pokoju gościnnym na Manhattanie, w eleganckim apartamencie. Dla mnie, bo według przyjaciela jestem sentymentalny i lubię wspominać, jak to było kiedyś. I pomyśleć, że w młodości to ja go uczyłem poczucia humoru na swoją ciężką niewygodę. Ale zanim wrócę do Polski, będzie o tym, jak mi się pracowało w ogrodnictwie na Long Island. Landscaping. Pierwsza rzecz, jakiej musisz się nauczyć, powiedział boss Michał, to nigdy nie mów, że czegoś nie umiesz. Jak spytają, nie zaprzeczaj. Ameryka nie lubi płacić głąbom. Michael przyjeżdżał po mnie o 6:00. Byłem już wtedy po śniadaniu. Jechaliśmy obrządzać ogród. Long Island składa się głównie z rezydencji. Mieszkają tam i odpoczywają zamożni obywatele Nowego Jorku. My jechaliśmy do willi szefa jednego z najsłynniejszych nowojorskich nocnych klubów. Pod bramą Michał wyciągnął jakąś piekielną maszynę na kółkach z przyczepy. Honda, kosiarka. Widziałem to cudo pierwszy raz w życiu. Trochę przypominała go-karta. Dasz radę? Dam, stwierdziłem, ale sam nie wierzyłem w to, co mówię. Szef odjechał. Ja zostałem. Dostałem tę fuchę z sympatii. Mama Michała uwielbiała Matysiaków. Mogłem zarobić na boku $80. Będę o 16:00. Bye.

0: Zbliża się godzina czwarta, to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Wybrani do Krajowej Rady Sądownictwa stawili się wczoraj przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przed, bo nie zostali wpuszczeni do środka. Rząd chce jeszcze przed wakacjami przyjąć ustawę o podatku od nadmiarowych zysków. Między innymi przeciwko Zielonemu Ładowi oraz polityce rządu protestowali wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności. Prezes Bogdan Święczkowski nie wpuścił do Trybunału Konstytucyjnego grupy sędziów wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa. 13 członków KRS pojawiło się wczoraj w Trybunale na zaproszenie sędziów oczekujących od 2 miesięcy na objęcie urzędu. Na miejscu przebieg wydarzeń obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
2: Sędziowie nie przekroczyli nawet furtki prowadzącej na dziedziniec. Najpierw wstępu przez domofon odmówił im strażnik, a potem przyszła rzeczniczka Trybunału.
3: W tym momencie nie organizujemy żadnego spotkania.
4: Ale chcielibyśmy spotkać się po prostu z tymi sędziami, którzy przebywają na korytarzu.
3: Nie ma zgody na odbywanie jakiegokolwiek spotkania.
2: Mówiła Weronika Ścibor, proponując uzyskanie zgody na umówienie się. Po chwili z budynku do bramki podeszła jednak grupa sędziów urzędujących wcześniej w holu, a Krystian Markiewicz wyjaśnił, co działo się wtedy w środku.
5: Prezes stwierdził, że to jest jego prywatny chyba trybunał. Przed chwilą szedł do nas na dół i powiedział, mocno zdenerwowany, że jeżeli chodzi o naszą czwórkę, to my nie możemy nikogo zapraszać.
2: Ostatecznie i zapraszający, i zaproszeni pozostali na ulicy.
1: Do końca czerwca rząd ma przyjąć ustawę o podatku od nadmiarowych zysków. Obejmie sprzedawców paliw, którzy wobec kryzysu na rynku ropy mogą liczyć miliony złotych dodatkowego przychodu. Nowa danina objęłaby m.in. Orlen. Jak ma działać ten podatek, wytłumaczy dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: Obejmie zyski, które nie będą naturalnym rynkowym wahaniem. Granica to marża, którą osiągnęła firma w zeszłym roku, powiększona o 20%. Jeśli zarobi jeszcze więcej, to wtedy uruchomi się podatek od nadmiarowych zysków. Wyniesie 75% od nadwyżki. Rząd chce przyjąć projekt do końca czerwca, tak aby ustawa weszła w życie już w sierpniu, ale ma obowiązywać wstecz, bo obejmie okres od marca tego roku. To może rodzić wątpliwości, czy taka konstrukcja będzie zgodna

0: przepisami. Rząd liczy, że podatek przyniesie miliardy złotych wpływu do budżetu. Pakiet rozwiązań obniżających cenę paliw słono kosztuje. Co miesiąc to koszt ponad 1,5 miliarda złotych.
1: To są fakty RMF FM.
2: Przyjechali do Warszawy, by powiedzieć nie Zielonemu Ładowi, polityce rządu, zwolnieniom grupowym i zamykaniu dużych zakładów pracy. Związkowcy Solidarności przeszli wczoraj przez centrum Warszawy, wykrzykując swoje niezadowolenie.
3: Zamykanie elektrowni i kopalń, to jest masakra.
4: A pana zakład stoi właśnie przed taką groźbą?
3: W tym momencie jest nasz zakład zamykany.
4: Traci pan pracę?
3: Tak, kończę sierpnia.
4: Ma pan już jakiś plan B, co dalej?
3: Nie, jestem w wieku przedemerytoralnym, którym brakuje 4 miesiące i nie wiem co dalej.
5: Ja kocham Polskę i kocham wszystkich i powinna być jedność.
6: Jestem na emeryturze już, ale już od dłuższego czasu zawsze jestem na każdej manifestacji w obronie dobra, które powinno powrócić do Polski.
4: Pan z jakim przyjechał postulatem?
6: Żeby po prostu ten Zielony Ład był po prostu zatrzymany i nauczyciele, żeby po prostu mieli więcej swobody.
2: Głośno było wczoraj w Warszawie, a z manifestującymi rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Dziś ostatni dzień matur pisemnych, a to oznacza, że czas na kolejny krok. Rekrutacje na studia, bo o niej mowa, rozpoczęły już wszystkie szczecińskie uczelnie. Oferty przejrzała reporterka RMF FM Anna Połamar. Jakie nowości czekają w tym roku na studentów?
7: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny proponuje dwie nowości. To kierunki analityka gospodarcza i sztuczna inteligencja. Największa uczelnia w regionie, czyli Uniwersytet Szczeciński, ma dla studentów 10 tysięcy miejsc na 90 kierunkach, w tym trzech nowych. Chodzi o ochronę środowiska, filologię germańską z językiem angielskim oraz zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia. Pomorski Uniwersytet Medyczny robi krok w stronę studentów zagranicznych. Więcej przedmiotów ma być nauczanych po angielsku. Maturzyści mają czas do lipca na złożenie dokumentów, z wyjątkiem kierunków, na które obowiązują egzaminy wstępne.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Stany Zjednoczone są dla nas bardzo ważnym sojusznikiem, ale jesteśmy w Europie, więc musimy również liczyć na sojuszników europejskich. Podkreślała na antenie RMF FM Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Posłanka Koalicji Obywatelskiej uważa, że Polska powinna obecnie rozbudowywać armię. Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski dopytywał też o reakcję Rosji w kwestii zmian w obecności amerykańskiej armii w Europie. A przypomnijmy, Pentagon zdecydował o zmniejszeniu liczby wojsk USA na Starym Kontynencie. Konsekwencją tego jest, jak czytamy w komunikacie, opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce.
8: Czy wstrzymanie rotacji nie jest czytane przez Rosję jako spełnienie jej żądań? Bo Rosja bardzo nie chce, żeby na terenie Polski była stała obecność. Stałej obecności nie ma, ale najchętniej w ogóle by nie widziała amerykańskich wojsk na tym terenie, bo to jest w jej opinii jej strefa wpływów. To jest jej żądanie zresztą formułowane wprost.
9: Z punktu widzenia po kolei. My zabiegamy o obecność stałą, obecność rotacyjną.
8: W związku z tym zabieramy rotacyjną.
9: Różnica polega na tym, że obecność rotacyjna polega na tym, że są żołnierze, ale nie ma żołnierskich rodzin w Polsce. To jest trochę jakby
8: mniejszego. Jest mniej obywateli amerykańskich, czyli jest mniej zakładników.
9: Natomiast na przykład w Niemczech jest ta obecność stała. My zabiegamy o tę obecność stałą. Nigdy ja osobiście nie usłyszałam dobrze, zamienimy tę rotacyjną na stałą, chociaż słyszałam wielokrotnie dobrze, będziemy rozważać, żeby tych żołnierzy było więcej. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z kilku rzeczy. Nie mam żadnych wątpliwości, nigdy nie miałam, że wojna, którą zaczął Putin na Ukrainie, nie jest wojną o kawałek Ukrainy, nawet nie jest wojną o całą Ukrainę. Jest początkiem wojny o odbudowanie postsowieckiej Rosji, jak bardzo będzie to możliwe. W związku z tym z tego wnoszę, że Putin jest w stanie i myśli o tym, jeżeli będzie miał taką sposobność, żeby jakiś kraj na to zaatakować. Z punktu widzenia Putina, to NATO, które jest traktowane przez niego jako główny wróg na świecie, to NATO zbliża się do Rosji. Znaczy
10: nie,
9: on,
10: teraz się oddala, on tak bo nie będzie rotowane.
9: Nie, no dobrze, no, mamy te 10 tysięcy żołnierzy, już nie śniesiemy tutaj redaktorze defetyzmu.
10: Znaczy, ja nie mówię o defetyzmie, ja mówię o tym tak, że jeżeli to jest główne zagrożenie, to z jego perspektywy każde zamieszanie w NATO, a niezależnie od tego, jak oceniamy te decyzje, mamy zamieszanie w NATO i tak. Mamy zamieszanie na linii Stany Zjednoczone-Polska, to z jego perspektywy to jest świetna okazja, żeby pewne działania podjąć.
9: Tak. To znaczy, tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy, która z polskiego punktu widzenia nie jest widziana wystarczająco jasno, tak przynajmniej ja to tak ja to myślę, bo my dziwimy się temu, jak Trump może nie widzieć, że Putin jest zły, a Ukraina dobra. Tak? Dla nas jest czymś oczywistym, że zły Putin napadł na Ukrainę, która chce być niepodległym państwem. Zapominamy o tym, że perspektywa Donalda Trumpa jest inna. Donald Trump chce z Rosją robić interesy. W związku z tym on inaczej postrzega Rosję, inaczej postrzega
10: Rosja
9: ten konflikt.
10: Jest lepszym partnerem biznesowym niż Ukraina.
9: Tylko to ma swoje konsekwencje dla postrzegania konfliktu, zagrożenia dla bardzo wielu różnych rzeczy. W naszym interesie leży przekonanie Stanów Zjednoczonych i my jako parlamentarzyści, do niedawna robiłam to razem z Marcinem Przydaczem, który w tej chwili jest w kancelarii prezydenta. Jednym głosem przekonywaliśmy Amerykanów, żeby pamiętali o tym, że zanim Polska była w NATO, wschodnią flanką NATO były zachodnie Niemcy, stąd baza w Ramsztajn i tak dalej, a teraz wschodnia flanka NATO to jest wschodnia granica
10: Polski. I jak przekonywali, bo sama pani mówi, że na początek nie, to znaczy, pani poseł mówi, że oni mówią, rozważymy.
9: To znaczy, nawet jak miałam spotkanie z przedstawicielami America First, to wydawało się, że to bardzo tacy są zamknięci na patrzenie poza Stany ludzie, no to przynajmniej sprawiali wrażenie, że to rozumieją i żeby była jasność. Dla Stanów Zjednoczonych Polska jawi się jako ktoś lepszy do współpracy niż zachodnia część Europy. No bo te 5% wydajemy, bo jesteśmy
10: czyli
9: bardzo...
10: dużo kupujemy.
9: Ale też jesteśmy bardzo solidnym partnerem. My jako Polacy jesteśmy bardzo proamerykańscy, co Tusk zresztą przypomniał chyba ze 2 dni temu, tak, że jesteśmy solidnym partnerem i naprawdę trudno o lepszego. I to wszystko prawda. Tak?
10: Pytanie o J.D. Vance'a na koniec, bo J.D. Vance zdaje się, może na Polskę patrzeć inaczej, ale na Rosję patrzeć nie tylko jako na potencjalny partnera biznesowego, ale także jako bardziej mu ideologicznie bliską postać państwa niż Europę
9: to
10: Zachodnią.
9: Znaczy, ja przez wiele...
10: A to jest wiceprezydent, przypomnijmy.
9: Ja po pierwsze przez wiele lat też swojego życia byłam dziennikarką, jako i pan. Teraz od 20 lat jestem w polityce, ale z racji tego ZPNATO mam kontakt z różnymi ludźmi w różnych częściach świata i mam dużą pokorę wobec tego, że naprawdę różni ludzie różnie postrzegają różne rzeczy.
10: Ma prawo, teraz się pytam o interes narodowy
9: nasz
10: tego
9: interes
10: patrzenia.
9: Jest taki i dlatego jeździmy, przekonujemy, spotykamy się, żeby pokazać nasz punkt widzenia. I powiem tak, ja tych swoich partnerów ZP NATO wożę na pasek, na tą granicę polsko-białoruską i oni są naprawdę zadziwieni i mówią mi tak, no... Nam się wydawało, my oczywiście wiemy, że jest wojna, ale nam się wydawało, że to nie jest aż tak. I dopiero jak jedziemy na ten pasek i widzimy ten płot, tą koncertinę, to wojsko, tą straż graniczną, tą perymetrię kamery i tych Białorusinów, którzy się natychmiast pokazują po tej drugiej stronie płotu. Znaczy my podjeżdżamy pod płot, a Białorusini są pół minuty później po nas. My dopiero w tej sytuacji rozumiemy, jak realne jest to niebezpieczeństwo. W związku z tym, bo ja bym się chciała skupić na tym, co my możemy zrobić.
10: To co możemy zrobić?
9: My musimy przekonywać świat, że zagrożenie jest absolutnie realne.
10: Dobrze, żebyśmy dobrze zrozumieli, pani poseł. Czyli te groźby, na przykład, które teraz Rosja wprost formułuje wobec Łotwy, bardzo twarde,
9: bardzo niebezpieczne,
10: mogą doprowadzić do jakiejś formy kinetycznej wojny w krótkim czasie?
9: To znaczy nie jestem w stanie rozstrzygnąć czasu, natomiast przypominam, że zanim się zaczęła wojna na Ukrainie, to też były takie narracje obrony swoich obywateli. To po prostu, to jest przygotowanie, ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest przygotowanie do sytuacji, w której jeżeli zdecydują się na jakiś atak, to będą go usprawiedliwiać w taki sposób.
10: A to wobec Polski też stosują taką narrację?
9: Stosują.
2: Posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska i Tomasz Terlikowski. Cała rozmowa do odsłuchania i obejrzenia jest na portalu rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Internet pisze, że zbankrutowała, to ciekawa historia, francuska sieć wegańskich marketów.
2: No i w całym kraju na znak żałoby opuszczono pory do połowy sałaty.
1: Tak.
2: W warzywnikach, tak, jarmuż, zdobiczaki, czarny kir.
1: A mi z kolei, mi wzruszenie mnie łapie za gardło, ale też ciężko im powiedzieć, bo ja jestem absolutnie zielony w temacie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Buszujemy do was po internecie, żebyście sobie tam rączki umyli, buzię umyli, czy co tam chcecie myć, my nie sprawdzamy, my szarujcie.
3: Tu wpadamy, tam wpadamy, nie?
1: Dokładnie. W M jak miłość, bo to jestem w internecie, padł piękny tekst na podryw. To miejsce obok jest wolne? Tak, czekało na ciebie. Właśnie, jaki ładny, no.
2: Ale równie dobrze można by powiedzieć, ta felga jest pana. Tak, kręci mnie tak jak pani.
1: Słuchajcie, bierzcie te teksty, bierzcie i używajcie to jako swoje, śmiało.
2: Bo podryw może być durny, ważne, żeby był skuteczny.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Słuchacz Roman napisał: straszna pora roku, kładziesz się spać, jeszcze widno, wstajesz już widno. Skąd mam wiedzieć, czy jestem wyspany?
2: No i dokładnie tak samo jest w zimie, zauważmy. Tylko że na odwrót. Kładziesz się, jest ciemno, wstajesz, jest ciemno. I też nie wiesz, czy jesteś wyspany.
1: To nie wiem, może coś na przykład trzeba postanowić, nie? Jakaś ustawa, jakiś taki dekret. Może ONZ, może Donald Trump. Że nie można na przykład zrobić tak, żeby dni były równe. I żeby każdy trwał. Tak rzucam na szybko. 24 godziny, nie?
2: Maksymalnie.
1: Maksymalnie, no nie więcej.
2: No. No i taki dekret, że słońce wschodzi i zachodzi codziennie o tej samej porze, żeby się przyzwyczaić. Na razie tyle, a dalej się pomyśli.
1: Słuchajcie, no ale jak się to nie uda, to trudno, to trudno. Ale też już nikt nie powie, że nie robiliśmy nic w tej sprawie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała pieniądze metodą, uwaga, bo to jest nowość, na garnki.
2: Ach, no nowość.
1: To polega na tym, ale czy nie, bo zapraszali starsze osoby na pokazy sprzętu AGD, garnków, brali forsę, a garnków nie dawali. To jest takie.
4: No to dobrze, no to jest bardzo dobra, radosna wiadomość, że złapali oszustów.
1: To tak.
2: Właśnie. I z tej okazji, aby podkreślić satysfakcję z rozbicia gangu, taki śmieszny dowcip.
1: Będzie taki żart humorystyczny?
2: Tak i tak. Oszukiwali na garach, teraz sami będą garować.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: SMS przyszedł. Hej chłopaki, chciałam wam tylko przesłać buziaki. Codzienny rano sprawiacie, że się uśmiecham. Uwielbiam was. Pisze do nas Agnes.
4: Dziękujemy,
2: Agnes.
4: Przyjmujemy buziaki jak meloni od Karola.
1: Łykamy ten magnes tak jak trzeba. Również całujemy.
4: Słuchajcie, ja chyba zbyt daleko zaszedłem w internecie.
1: Co się dzieje?
4: Myślę, że kto obserwuje nasze Instagramy, to może się zgodzić. Mam stary artykuł.
1: Dawaj.
4: Stary żółw z hrabstwa Norfolk uprawiał tak dużo seksu, że tylne nogi odmówiły mu posłuszeństwa.
1: Od seksu?
4: Dlatego, tak, od seksu. Dlatego dostał kółka wspomagające.
2: Gdyby mógł, przybiłbym mu żółwika.
1: Ale nie, kochany chłopinka, kochany. Niech mu skorupka zawsze błyszczy.
4: Tak. Ja mam nadzieję, że w tych kółkach jakieś dali mu hamulce, żeby miał się jak zaprzeć.
2: No powiem tak, lepiej, żeby w trakcie żółwica odjechała niż on.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Jest historia z internetu, również specjalnie dla was. Legendarny bokser Tyson Fury wydał córkę za mąż i prasa pisze, uwaga, że dał jej przyczepę i miliony dolarów. No.
2: Ale po co przyczepę?
4: No jak po co? No żeby se przewiozła wersalkę, meblościankę. Nie po to się córkę wydaje, żeby pokoju nie zwolniła, nie?
1: Ale może też na przykład, żeby miała jak przewieźć te miliony, wiesz?
2: No, to
1: też
2: po to przyczepa. No w każdym razie, córko, przyczepa do zwrotu.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Tuż po wizycie Trumpa w Chinach, teraz do Xi Jinpinga przyleciał Władimir Putin.
2: No tak, jeden po drugim się zjeżdżali. Niedobrze to wróży, no.
4: Miejmy nadzieję, że wpadli na, nie wiem, przysłowiowe ci minuty, szybka zupka chińska, podzielić się ploteczkami i do domu.
1: Tak, to jest bardzo istotne. Jeżeli czymś się dzielili, no to oby właśnie ploteczkami.
4: Powiem ci tak, ja tam bym się ja tam bym nie straszył. Musimy na to patrzeć jak Xi Jinping.
2: Czyli jak?
4: Z przymrużeniem oka.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Trwa w internecie serial Kilometrówki, to taka nowa wersja serialu Polskie Drogi. Czytam, że Aleksandra Leo w 25 wzięła 42 tysiące złotych na kilometrówki, ale nie ma auta.
4: No. Nie ma.
1: Dlatego, że nie ma auta, to wzięła jeszcze 41 tysięcy na wynajem auta.
2: A. I to jest obłędnie logiczne. Nie masz auta, to wynajmujesz i możesz brać kilometrówkę.
1: Aha.
2: Najlogiczniej wydane 83 tysiące w polskim parlamencie.
4: No. Gdyby wszyscy tak wydawali publiczną kasę, no to przepraszam cię najmocniej. Polska byłaby gdzie indziej.
1: Ale pani Aleksandra wydała też, pisze internet, prawie 7 tysięcy na taksówki.
2: Nie, no, znowu logiczne. Jeździła taksówką po wynajmowane auto, żeby móc brać kilometrówkę. To jest logika, konsekwencja, pragmatyzm, rozsądna racjonalność.
4: Przecież jak mawiają, wiesz, inwestorzy, przedsiębiorcy, żeby pieniądz do ciebie wrócił, musi być w ruchu. No. Więc jeżdżą.
0: Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia w RMFM.
1: Czyli śpijmy spokojnie.
4: Tak.
1: Polska jest w dobrych rękach.
4: Bardzo dobrych rękach.
1: Ludzi rozsądnych, racjonalnych, pragmatycznych i logicznych.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Ze mną jest teraz generał Roman Polko, były dowódca Gromu. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Panie generale, ja zacznę od krótkiej wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo, czyli to, co dokładnie mówiliśmy, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie.
1: No dobrze, panie generale, co znaczą te słowa wicepremiera? Bo jeśli ja dobrze rozumiem, to będzie sił mniej, ale mamy nadzieję, że będzie ich tyle samo, co jest teraz.
2: No dokładnie tak, jak pan redaktor mówi, mamy nadzieję, czyli nie ma w tych słowach ani pewności, ani wiarygodności, ani zaufania, bo to wszystko zostało nadwyrężone. Stany Zjednoczone zmniejszają swoją obecność w Europie i to jest, ma ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, bo obojętnie, gdzie by te siły stacjonowały, to jeżeli one są w Europie, to na wypadek rosyjskiego zagrożenia w krótkim czasie mogłyby być po prostu użyte. Nam zależy oczywiście, żeby jak najwięcej tych sił było w Polsce. Cały czas to deklarujemy, płacimy za pobyt amerykańskich żołnierzy. Jesteśmy gotowi spełniać ich oczekiwania, no ale z pewnością nikt nie był gotowy na to, żeby być zaskakiwanym przez sojusznika, bo wtedy, kiedy brakuje tej komunikacji, kiedy podejmowane są decyzje, o których nie mamy pojęcia, wkracza chaos i właśnie to zaufanie zostaje podważone.
1: No dobrze, czy w takim razie faktycznie nie musimy się niepokoić, bo znowu trudno, to oczywiście jest mowa ciała, to są oczywiście wypowiedzi polityczne, ale z wypowiedzi zarówno głównych urzędników administracji Donalda Trumpa, jak i z wypowiedzi naszych polityków wcale nie wynika, że jest pewność, że ci żołnierze, którzy teraz są nierotowani, wrócą.
2: Ja nie mówię, że czy musimy, czy nie musimy. Na pewno powinniśmy po prostu działać, przejmować inicjatywę w zakresie budowania własnego europejskiego bezpieczeństwa. Stąd też ten program SAFE, te inicjatywy europejskie, które się pojawiają, ale one nie wynikają z takiego czy innego ruchu 4000 czy 5000 żołnierzy z Niemiec, tylko wynikają z przyjętej w grudniu ubiegłego roku strategii amerykańskiej bezpieczeństwa narodowego i zdefiniowaniu nowych priorytetów. Widać wyraźnie, że to, na co możemy liczyć, i to jest istotne dla Europy, to jest parasol nuklearny nad Europą, to jest dalsze współdziałanie, obecność amerykańska w NATO, to są dobre relacje transatlantyckie, których Polska przoduje w Europie, bo mamy też zanotowaną największą przychylność do stacjonowania wojsk amerykańskich w naszym kraju. Ale jeżeli chodzi o działania i reagowanie na te ataki, które mają miejsce, tą wojnę hybrydową, czy też nawet jeżeli te działania czy tego typu operacje by eskalowały, no to musimy budować i budujemy własne zdolności obronne. To, o czym powinniśmy rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi teraz, to nie błagać tu i teraz, tylko tak naprawdę poprosić, żeby dali nam czas, żeby ta europeizacja NATO nie następowała z dnia na dzień, tylko żeby ten europejski filar NATO spokojnie budować w perspektywie 2, 3, 4 lat, bo to jest kluczowe, tak aby ten transfer odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Europie na rzecz państw europejskich nastąpił w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny.
1: A czy Stany Zjednoczone mają powody, żeby z naszą opinią się liczyć? To znaczy, mówiąc inaczej, czy te nasze dążenia mogą się spotkać z pozytywnym odzewem Stanów Zjednoczonych? Bo wygląda na to, że ta polityka, o której pan mówi, panie generale, jest dość konsekwentna.
2: Myślę, że tak, społeczeństwo amerykańskie, bo do społeczeństwa amerykańskiego trzeba dotrzeć, no trzeba im przypominać, że wtedy, kiedy wstąpiliśmy do sojuszu NATO, to już później, właściwie kilka tygodni później, batalion, który miałem zaszczyt dowodzić, 18, znalazł się w Kosowie, w strefie amerykańskiej, pod dowództwem generała Ricardo Sancheza. I pod dowództwem tego generała Ricardo Sancheza braliśmy udział w operacji Iracka Wolność, gdy inne kraje europejskie, chociażby Francja, mówili, że straciliśmy okazję, żeby siedzieć cicho. To cały czas warto podkreślać, że wbrew tym słowom prezydenta Trumpa, my zawsze byliśmy na pierwszej linii i nigdy nie zawiedliśmy. Stąd też chyba mamy prawo w tej sytuacji powiedzieć dzisiaj: sprawdzam, i mamy prawo pytać, dlaczego wy się spóźniacie wtedy, kiedy was najbardziej potrzebujemy, jeżeli my nigdy takich spóźnień, czy nigdy takich braku komunikacji żeśmy nie wykazywali.
0: za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: informacji w RMF FM.
1: Ze mną jest teraz generał Roman Polko, były dowódca Gromu. No dobrze, a jak pan traktuje, panie generale, te poklepywanie nas po plecach, to zapewnianie, że jesteśmy najlepszym sojusznikiem, że jesteśmy fantastyczni, a w ogóle to jesteśmy na takim etapie, że sami możemy się bronić?
2: No to jest właśnie to, że się dajemy poklepywać po plecach. No, z Amerykanami rozmawia się w sposób konkretny, a szczególnie teraz, kiedy prezydent Trump przyjął taką transakcyjną politykę, no to tym bardziej sposób konkretny. Fajnie, że premier Kosiniak-Kamysz wspomina Solidarność, Polska tutaj, myśmy, żeśmy, kiedyśmy, ale należy mówić o konkretach, o przyszłości i dla mnie uspokajające byłby konkretny termin, że nastąpi opóźnienie. No ale wyjaśnienie tego, czy wyjaśnienie, dlaczego nastąpił brak komunikacji, czy to jest to, że Amerykanie nie chcą rozmawiać z polską ambasadą w Stanach Zjednoczonych, czy może te relacje między najwyższymi dowódcami wojskowymi nie są takie, jak być powinny, to nie ma nic gorszego niż zaskakiwanie własnych sił. Element zaskoczenia należy uzyskiwać w relacji z przeciwnikiem, a wojsko nie może dowiadywać się o takich planach, czy zmianie planów, czytając gazety.
1: Wygląda na to, tak przynajmniej donoszą amerykańskie media, że żołnierze tej teksańskiej słynnej dywizji dowiedzieli się o tym w ostatnim momencie. Oni już wynajęli swoje mieszkania na czas pobytu w Polsce i nagle dowiedzieli się, że nie wylatują, więc wygląda to na chaos informacyjny także po tamtej stronie.
2: No i to jest właśnie niepokojące, bo chcemy, żeby ta amerykańska armia, która jest najlepszą armią świata, najlepiej wyszkoloną, która pomogła nam zreorganizować, przeformować nasze wojsko na taki system nowoczesnego myślenia, no nie jest dobrze, kiedy ta armia jest po prostu psuta przez decyzje polityków, a niestety takie sytuacje miały miejsce, bo nawet po tej operacji Iracka Wolność, kiedy generał Ricardo Sanchez mówił Paulowi Bremerowi, cywilnemu administratorowi Iraku, że nie jest najlepszym pomysłem rozwiązywanie armii irackiej, to i tak została rozwiązana. No dobrze byłoby, żeby jednak głos doradców był słuchany i żeby w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa jednak rozmawiać ze sobą w zaciszu gabinetów, a nie toczyć jakieś gry, spory, które są wodą na młyn Kremla. No bo uzyskuje to Putin, co bardzo chciał uzyskać, czyli wypychanie Amerykanów z Europy i takie wewnętrzne spory w strukturach NATO.
1: No właśnie, bo tu dochodzimy do kwestii politycznych, to znaczy to oczywiście jest czasowe, to jest oczywiście brak rotacji, to oczywiście nie jest wycofanie wszystkich sił amerykańskich z Polski, ale trochę wygląda to jak spełnienie postulatów Władimira Putina, który chce po prostu wyeliminować z tej strefy, którą on uważa za dawną strefę sowiecką i obecną swoją w ogóle wojsk amerykańskich i wojsk natowskich. Wicepremier Kosiniak-Kamysz mówił o eskalacji żądań rosyjskich. Widzimy żądania wobec Łotwy. No to wszystko nie wygląda specjalnie różowo z takiej perspektywy politycznej.
2: No, plany strategiczne, operacyjne wkraczają już w politykę i kiedyś któryś z amerykańskich generałów mi powiedział, że jeżeli ktoś uważa, że na w ogóle wojsko to nie powinno się interesować polityką, chociaż od poziomu dwugwiazdkowego generała, to tym dwugwiazdkowym generałem nie powinien nigdy zostać, bo to jest jednak miejsce, te sztaby, których polityka splata się już ze sztuką operacyjną. Stąd też ta dyskusja musi być otwarta, te głosy muszą być słyszane i z pewnością to, co opisał Woodward w książce o pierwszej kadencji prezydenta Trumpa, gdzie niejednokrotnie generałowie odwlekali prezydenta Trumpa od złych po prostu decyzji, a co skończyło się katastrofą, kiedy w sposób zdezorganizowany, znów bez słuchania głosów doradców, wycofywano się, czy Amerykanie wycofywali się chaotycznie z Afganistanu, no to chyba już popełnione te błędy w Iraku, w Afganistanie, w Syrii, czy nawet w relacjach z Kurdami, no one nie mają prawa się powtórzyć, jeżeli chcemy być traktowani poważnie, a niestety podobne błędy popełniono chociażby teraz, kiedy Trump podjął decyzję o działaniu na Iran, nie konsultując tego ani w strukturach NATO, ale za to mając pretensje do europejskich partnerów, że nie otrzymał od nich właściwego czy wystarczającego wsparcia. Myślę, że dość już tych błędów. Jeżeli chcemy być skuteczni, jeżeli Stany Zjednoczone chcą odgrywać rolę takiego globalnego gracza, no to muszą sobie zdać sprawę, że Europa dla nich jest najlepszym partnerem i bez Europy z pewnością Stany Zjednoczone ogromnie same stracą na znaczeniu.
1: Bardzo dziękuję, generał Roman Polko, były dowódca Gromu, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Zbliża się godzina piąta. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Miały być w ciągu kilku godzin, a będą po kilku tygodniach. Polska nadal czeka na miliardy z unijnego programu SAFE. Prawica chce wycofania europejskiego systemu handlu emisjami. Debatowano nad tym w Parlamencie Europejskim. Uzależnienie od hazardu, zakupów czy nawet jedzenia. Mówiliśmy o tym w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Polska poczeka jeszcze na miliardy z unijnego programu SAFE. Choć niedawno rządzący zapowiadali, że zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro trafi do naszego kraju w ciągu kilku godzin od podpisania umowy z Komisją Europejską, teraz okazuje się, że pieniądze mają zostać wypłacone dopiero na początku czerwca. Więcej o tym brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: W Brukseli słyszę, że nie ma żadnego opóźnienia, że są po prostu procedury techniczne. Samo podpisanie umowy pożyczkowej nie wystarczy do wypłaty 15-procentowej zaliczki. Konieczne jest uzgodnienie porozumień operacyjnych. Określają one ramy czasowe wypłat pożyczki wraz z ich rocznymi pułapami. Dokumenty te precyzują mechanizmy kontrolne oraz dowody potwierdzające realizację celów, co jest warunkiem niezbędnym do przekazywania środków przez Komisję Europejską. Porozumienia operacyjne musi zatwierdzić jeszcze Kolegium Unijnych Komisarzy. Następnie będzie możliwa wypłata, tak więc zaliczki możemy się spodziewać w ciągu 2-3 tygodni.
1: Prawica w Parlamencie Europejskim domaga się całkowitego odejścia od systemu ETS. Debata w tej sprawie odbyła się wczoraj na wniosek europejskich konserwatystów i reformatorów, którzy przekonywali, że europejski system handlu emisjami uderza w gospodarkę i podnosi koszty życia mieszkańców. O tym, co chcieli przekazać m.in. europosłowie PiS-u, powie nasz wysłannik Paweł Konieczny.
3: Zwracali uwagę, że ETS w żaden sposób nie przysłużył się do poprawy klimatu.
4: Polityka klimatyczna dobija europejską i polską gospodarkę i jest przyczyną drożyzny. I to jest fakt absolutnie niezaprzeczalny.
3: Mówiła Jadwiga Wiśniewska, a jak dodaje Anna Zalewska.
5: Najbliższe tygodnie to nie tylko projekty ustawy w Polsce, ale również badania, ekspertyzy, które będziemy proponować.
3: Reformy, a nie likwidacji systemu ETS chcą z kolei przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej podkreśla.
6: To, co dzisiaj wyprawia PiS, to tak jakby podpalacz poszedł na protest przeciwko pożarom. Gdzie był pan Duda, ten Solidarności? Dlaczego nie protestował przez 8 lat? Dlaczego pan Morawiecki i pani Szydło też

0: Nie protestowali, nie robili nic, a dzisiaj nagle sobie przypomnieli o ETS-ie i Zielonym Ładzie. Po prostu wstyd.
1: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami do lipca. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
2: Fakty z Pomorza Zachodniego.
3: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch mają kolejny powód do obaw. Tuż obok nielegalnych zbiorników na paliwo powstał zakład utylizacji statków. W sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, obawiają się, że złomowisko Barek będzie źródłem hałasu i zanieczyszczeń.
5: Podjuchy dla centrum miasta to slumsy. I wszystko, co jest takie kontrowersyjne, na przykład jak tych zbiorników i w tej chwili tego złomowiska, to wypychają tutaj.
6: Chcą nas tutaj zatruć, to są niebezpieczne sprawy. Huk, hałas.
5: 16 godzin na dobę. To są po prostu kpiny z ludzi. To jest przy regalicy, przy rzece, a my zostaniemy z tym smrodem i bałaganem sami.
4: Słyszał pan o tej inwestycji?
7: Tak, oczywiście, jestem przeciw.
4: Firma, która zajmie się demontażem statków, otrzymała wszystkie pozwolenia. W przeszłości jednak właściciel był karany za próbę prowadzenia swojej działalności nielegalnie w tym samym miejscu.
3: Słodycze potrafią uzależniać niemal tak jak narkotyk, alarmują specjaliści. Kompulsywne jedzenie to jedna z odmian uzależnień behawioralnych, obok zakupoholizmu czy hazardu. Cukier pobudza w mózgu układ nagrody, wywołując chwilowe poczucie przyjemności i chęć sięgnięcia po kolejne porcje. O tego typu uzależnieniach mówiliśmy wczoraj w cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM. Mechanizm nadmiernego objadania się wyjaśniał psychoterapeuta dr Roman Solecki.
8: Potocznie mówimy, zajadam pewne emocje. Często na przykład wieczorem jakiś smutek, nostalgia, może samotność. Jedzenie staje się właśnie też takim sposobem na to, żeby sobie poprawić nastrój, żeby poczuć się lepiej. Na przykład często, jeżeli to są słodycze, no to one są w sposób też taki bez kontroli. Towarzyszą na przykład codziennie i w dużych ilościach. Powodują też takie poczucie jakby winy.
9: A jak jest poczucie winy, to muszę je złagodzić jedzeniem.
8: Tutaj to koło uzależnień się zamyka.
3: Psychoterapeutą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziecie więcej informacji o uzależnieniach behawioralnych. A na kolejne fakty zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego. Poranne wydanie rozpoczynamy punktualnie o 5.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Właściciele małych firm skarżą się, o czym pisze prasa, że koszty prowadzenia firm rosną i z trudem zarabiają na składki, a to zdrowotną, a to ZUS-owską. Płaczą nad swoimi fakturami jak nad grobem ukochanego chomika, podczas gdy ZUS stoi z wyciągniętym kontem. Jest rada. W obecnej sytuacji ekonomicznej właściciel małej firmy powinien iść gdzieś do pracy na etat najlepiej i w tej pracy zarobi na składki. Jeszcze mu trochę zostanie, żeby dołożyć do firmy. Najlepiej na nocną zmianę, żeby w dzień mógł dalej udawać, że prowadzi prosperujący biznes. To zresztą dopiero początek polskiej nowoczesnej ekonomii. Co więcej, jeśli właściciel małej firmy, jeśli mu zależy na interesie, na tym, żeby jego firma dobrze prosperowała, pójdzie pracować na dwa etaty. Z jednego etatu zarobi na ZUS, z drugiego na składkę zdrowotną i być może za resztę, która mu zostanie, opłaci prąd. Najbardziej dochodowe będą na przykład, no nie wiem, piekarnie prowadzone przez operatorów toboganów, czy warsztaty samochodowe otwierane między drugą a trzecią zmianą w magazynie Amazona. Można pójść jeszcze dalej. Tak jak potężne firmy. Mały przedsiębiorca otwiera drugą firmę, żeby pierwsza miała od kogo pożyczyć na składki. A najbardziej przedsiębiorczy założą trzecią firmę, która będzie produkować fartuchy, znaczy te faktury, dla dwóch poprzednich. Wtedy interes się zepnie. Tak się zepnie, że weź. Ekonomiści mówią, też o tym czytałem, że polski przedsiębiorca jest bardzo elastyczny. Rzeczywiście, jest tak elastyczny, że za chwilę będzie sam siebie składał do ZUS-u w kostkę.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami w studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. A propos waniliowego nieba, prawie godzina bez 4 minut już ze słońcem, przynajmniej w Krakowie. Czwartek, 21 maja, 141 dzień roku. Fakty zaczynamy od ABW, która zatrzymała 3 Polaków pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Będą także słowa Andrzeja Poczobuta, no i Matty Cash, triumfator piłkarski Ligi Europy. Zapraszam. Zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji usłyszało 3 Polaków zatrzymanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na wniosek Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Białostocki Sąd zdecydował o aresztowaniu tych podejrzanych. O szczegółach Krzysztof Zasada.
2: Jak ustalili śledczy, zatrzymani wykonywali polecenia Rosjanina powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Przez wiele lat działali w ramach prorosyjskiej organizacji zwanej Zadrużny Krąg Dywizja Słowiańska. Przechodzili m.in. szkolenia strzeleckie czy z taktyki pola walki. Zarzucono im wiele przestępstw, mówił prokurator Przemysław Nowak.
3: Sianie propagandy prorosyjskiej, dezinformacji, przygotowywanie się do aktów sabotażu, jak również zbieranie informacji w ramach takich działań typowo wywiadowczych. Czyli coś, co jest takim nadziałaniem stricte realizowanym przez wywiad, na przykład o rozmieszczeniu wojsk NATO.
2: Podejrzani mają 48, 50 i 62 lata. Podczas przesłuchania nie przyznali się do zarzutów, złożyli wyjaśnienia, a sąd zdecydował o ich aresztowaniu. Za przedstawione im szpiegowskie zarzuty grozi dożywocie.
1: Wrzesień jest takim terminem, kiedy muszę już wrócić na Białoruś, zapowiada Andrzej Poczobut. Wczoraj był obecny na posiedzeniu Senatu, gdzie odebrał akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Dziennikarz, działacz mniejszości polskiej, pytany, czy nie obawia się, że ponownie trafi do białoruskiego więzienia, powiedział, że Polacy na Białorusi oczekują jego powrotu.
4: Ciągle są sprawy, które potrafią nas wszystkich ponad tymi podziałami zjednoczyć. Jak się śpiewa w tej naszej słynnej piosence, od Chicago do Tobolska. Ponad podziałami, ponad granicami państwowymi ciągle jesteśmy jednym narodem. I o tym warto pamiętać w naszej szarej, kłótliwej codzienności.
1: Przypominał o tym Andrzej Poczobut. Słuchacie porannych faktów RMF FM. Jak mówiłem, czwartek, 21 dzień maja. Dziś na naszej antenie sprawdzimy konsekwencje wyroku w sprawie zamówionych przez Polskę szczepionek Pfizera. Sprawdzimy nowe fakty w tej sprawie. Nasz korespondent w Warszawie wróci do tematu opóźnienia rotacji wojsk USA w Polsce. W rozmowach w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie dziś prezydencki minister Wojciech Kolarski. Godzina później w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski porozmawia z liderem partii Razem, Adrianem Zandbergiem. A w faktach usłyszycie też o tym, czy to dobrze, że w końcu zrobiło się cieplej.
5: Nareszcie. Jest wspaniale, jest zielono, jest mięsiście.
1: No i jest niemal 15 stopni w tej chwili w wielkopolskim kole. To najcieplejsze w tej chwili miejsce na temperaturowych mapach IMGW, a dla kontrastu niespełna 7 kresek w podkarpackim Lesku. Nowe fakty już o 6:00 w sporcie. Aston Villa w składzie z Matty Cashem, zwycięzcą piłkarskiej Ligi Europy. A generational success. Pokoleniowy sukces z Birmingham. On a European stage again. W wielkim finale w Stambule klub z Birmingham pokonał niemiecki SC Freiburg 3-0. O poranku na pewno wrócimy do tego meczu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tak się przysłuchiwałem nutom i dźwiękom tu w tej piosence i było do...
1: O tym mówisz, o tych, kto krążą po pięciu linii
0: w tym
1: utworze. Tak.
0: Było do, re, fa było.
1: Fa było.
0: Było fa, było
1: fa. Mięknęło
0: fa. Kurczę, to
1: fa
0: było
1: fa. Fa mięknęło, za to la wyczaiłem.
0: Świetne fa. Też było la. Mhm. I trochę, i sol, no to wiadomo, prawda? Także cała gama. Stosują wszystko tak, jak trzeba, ale to jest najlepsza muzyka, to tak powinno to wyglądać.
1: No zaczynamy nowy dzień, a dzisiaj jest dozy.
0: Co to jest dozy?
1: Dzień odnawiania znajomości.
0: I dzisiaj jest dzień...
1: I bardzo miło mi cię spotkać, Przemysławie.
0: Dzień dobry, Tomaszu.
1: Bo ci wczoraj nie było tutaj. Cześć.
0: Dzień dobry.
1: Już ściśnęliśmy sobie dłonie.
0: Dzisiaj jest też Międzynarodowy Dzień Herbaty i ja zapraszam wszystkich do nas, do Radiowego Banku na kawę.
1: Tak jest.
0: Chyba nie będziemy się wykupić.
1: Uczcimy herbatkę jakoś.
0: Dokładnie. A na kawę i na herbatę zapraszają was Tomasz Odratowski.
1: I Przemysław Skowron.
0: Dzień dobry.
2: Reklama. Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poniedziałek,
7: wtorek,
8: środa,
6: czwartek.
7: Szybko zleci,
5: byle do piątku.
9: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
10: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dołącz do najmocniejszej porannej ekipy.
0: Nie wiem, co tam macie w kubeczku, czy w filiżance, czy herbatę, bo to dzień herbaty, czy kawę, no bo każdy dzień jest dniem kawy. My wam wszystkim do tej kawy, herbaty, do waszego płynu porannego dokładamy tę oto dziewczynę. Nelly Furtado. Proszę bardzo.

0: Że bonjour, panie Kwiatkowski, monsieur. To teraz zejdźmy może na ziemię, bo mam temat, no, przyjemny troszeczkę.
1: No dawaj.
0: Wyszperane w internecie specjalnie dla was. W Polsce hoduje się 5 polskich ras świń. Ja nie wiedziałem.
1: Nie?
0: Biała z Wisłoucha, Puławska, Złotniska Biała i Wielka Biała Polska.
1: Świnia? O nazwie Wielka Biała Polska?
0: Dokładnie.
1: Ale
0: ja to czytam, że skrzyżowano Wielką Białą Angielską z niemiecką Białą Szlachetną. No i wyszła Wielka Biała Polska.
1: To jest no, dobrze, no to cieszy w to takim cieszy, razie, bo cieszy. Z takiej świni to będzie doskonała biała kiełbasa, nie?
0: No i nie tylko biała.
1: Pierwsza krzyżowa.
0: Pierwsza krzyżowa. Damiana Dajewicz teraz. Wstawaj, szkoda dnia.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Blondie i Maria w RMF FM. To jest najlepsza muzyka, ale niech ona na chwilę zamilknie. A te cisze na antenie RMF FM wypełnią sobą fakty. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski w studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, poranku.
0: Zapraszamy.
2: Policja wyjaśnia, jak doszło do tragedii na terenie żłobka w podwarszawskich Ząbkach.
1: Nie żyje 2-letnie dziecko.
2: W centrum Krakowa o poranku awaria wodociągowa uciążliwa dla kierowców.
1: Manifestacja przeciwko polityce klimatycznej, unijnej i krajowej odbyła się w stolicy.
2: W tych faktach też pogoda.
1: I długo wyczekiwane ciepło, które pojawiło się w drugiej połowie miesiąca.
2: Dziś 21 dzień maja.
1: Równo 6.
2: Zaczynamy. Fakty RMF FM.
1: Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności śmierci 2-letniego dziecka na terenie jednego ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach.
2: Do tragedii doszło wczoraj po południu. W faktach razem z nami reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, witamy w faktach.
3: Dzień dobry.
2: Co ustaliłeś w tej sprawie?
3: Policjanci na miejscu tragedii byli 5 minut po zgłoszeniu o tym zdarzeniu. Mimo to dziecka nie udało się uratować. Do samej tragedii, według informacji, które dostałem od funkcjonariuszy, doszło około 16:15 na zewnątrz, przed budynkiem żłobka. Na dzisiaj zaplanowane są kolejne przesłuchania kolejnych świadków, wśród nich pracowników żłobka. Służby na razie nie udzielają więcej informacji na ten temat, a śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
2: O poranku awaria wodociągowa na Alei Krasińskiego w centrum Krakowa.
1: Część mieszkańców tej ulicy nie ma bieżącej wody. Na miejsce zostanie podstawiony beczkowóz.
2: Ale spore utrudnienia w związku z awarią czekają o poranku kierowców, bo obecnie od jubilata w stronę Kleparza można przejechać tylko jednym skrajnym lewym pasem, zatem korek o poranku murowany. Są prawomocne wyroki dla oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku sprzed 7 lat.
1: Pod gruzami własnego domu zginęła wtedy 8-osobowa rodzina.
2: Wczoraj sąd w Katowicach skazał 6 oskarżonych na karę kilkuletniego więzienia.
1: Według sądu w tym rejonie najpierw wadliwie położono gazociąg, a potem został on przewiercony.
4: Sąd słusznie orzekł, że nie ma umyślności, ale kary są adekwatne do popełnionych czynów. Najważniejsze dla moich klientek, że proces się zakończył uznaniem wszystkich osób winnych, które poniosą odpowiedzialność.
5: To uznanie winy jest tutaj istotą?
4: No, dla moich klientek kwestia zadośćuczynienia czy rekompensat finansowych naprawdę ma znaczenie trzeciorzędne.
2: Z radcą prawnym Mariuszem Mazurkiem, pełnomocnikiem bliskich ofiar, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: Ulicami Warszawy przeszła wczoraj manifestacja Solidarności przeciwko polityce klimatycznej.
2: Protestowano przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi, ale także zamykaniu kopalń i elektrowni oraz zwolnieniom grupowym w wielu branżach.
1: Protestujący przede wszystkim chcieli wyrazić swoje niezadowolenie z polityki obecnego rządu.
6: To, co Tusk teraz wyprawia z Brukselą, z tym Sejm, ze służbą zdrowia, uwierzy pan mi, ja musiałem iść do diabetologa, a zapisy są na 266 dni, czyli w następnym roku dopiero. Do diabetologa! To jest tragedia!
7: Jesteśmy tutaj też po to, bo ja mam wnuku, walczę o to, żeby im się lepiej żyło.
8: Nie jesteśmy przeciwni Zielonemu Ładowi, ale jesteśmy przeciwni polityce.

0: która realizuje założenia Zielonego Ładu. Ja powiem tak, nie można budować bezpieczeństwa energetycznego na gazie, którego w Polsce po prostu nie ma. Dlatego uważamy, że ewolucja, a nie rewolucja i przejście łagodne z wyłączaniem elektrowni węglowych.
1: Według stołecznej policji manifestacja przebiegła spokojnie, nie odnotowano żadnych incydentów.
2: To także są fakty.
1: Matty Cash i jego Aston Villa wygrała piłkarską Ligę Europy.
3: Finał rozgrywany był wieczorem w tureckim Stambule.
1: Klub z Birmingham pokonał Freiburg 3-0.
3: Książę William razem z kibicami świętował te niesamowite bramki, które zapewniły zwycięstwo.
1: A trener The Villans Unai Emery wygrywa Puchar Ligi Europy po raz piąty w swoim szóstym finale.
4: Of course, my dream,
1: oczywiście moim marzeniem, kiedy tutaj przyjechałem, była gra w Europie, gra o trofea, marzenie o zwycięstwo. I to jest pierwsze, odgraża się Hiszpan.
3: O 6.30 fakty sportowe.
1: W tym roku ciepła wiosna kazała na siebie czekać wyjątkowo długo.
3: Tak, o poranku jeszcze rzeźko, ale w ciągu dnia prawie w całym kraju na termometrach powyżej 20.
5: Tak na to czekałam, bo najbardziej lubię, jak można nareszcie wyjść i nie trzeba się ubierać tych kurtek, tylko można wyjść i w samym krótkim rękawku i no, super to jest.
6: A czy wy już zdążyłyście te swoje ciepłe ubrania gdzieś na dno szafy? Czy jeszcze trochę strach to chować wszystko?
7: Jeszcze są, żeby już nie były potrzebne, ale jeszcze są na wierzchu.
8: No ja już jakiś miesiąc temu, ale niestety trochę zmarzłam w międzyczasie.
6: Rozumiem, że pani się uparła, że wiosna ma być i koniec.
8: Zdecydowanie, afirmuję. No i w końcu jest.
6: Czyli dzięki pani mamy wiosnę trochę.
8: Nie ma za co.
1: Te głosy w Parku Jazdowskim w Warszawie zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
12: W końcu te poranki robią się sympatyczne. Na termometrach mamy od 10 na Suwalszczyźnie do 13 teraz w Gdańsku, Bydgoszczy i Łodzi.
13: Inaczej powiedzmy, wszędzie w całym kraju powyżej 10 o poranku, tak wcześnie, o 6.
12: Padać może w takim pasie Gdańsk, Bydgoszcz, Katowice. Sprawdźmy popołudnie, godzina 15, wtedy deszczowo niestety praktycznie wszędzie. Ale na termometrach ciekawiej, bo nawet 21 kresek w Olsztynie, w Zielonej Górze i w Rzeszowie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
12: Oj, przepraszam. W Lublinie 22 kreski. To
13: tak,
12: będzie dzisiaj biegun ciepła.
13: Cieszmy się tym deszczem, który jest teraz.
12: Tak.
13: Bo w czerwcu podobno ma go być bardzo, bardzo mało i w lato.
12: Czyli dzisiaj się deszczem cieszymy?
13: Cieszymy.
12: Bierzemy parasolkę i damy sobie radę.
13: I uśmiech.
12: I Sylwia Grzeszczak teraz dla was, proszę bardzo.

0: Komodo, I just died in your arms tonight. Wiadomo, FFM, ale tu internet nam podrzucił. Myśmy kiedyś coś podobnego opowiadali o tym. Pomyłki klientów aptek.
1: No, zamiast to jest fajne.
0: Zamiast Babylon dla dzieci mówią, poproszę Debilon, poproszę aspirynę z Bayernu.
1: Tak.
0: Czy są, o to tego nie znałem, czy są czopki nitroglicerynowe?
1: O rany boskie, co by się tam działo później?
0: Proszę, czopki nitroglicerynowe. Stoperan do uszu chcą. Aha. Śmieszne. A na chorobę lokomocyjną jest lek Ave... lek Ave Maria po prostu.
1: No, wiesz co, no jak się pomodlić, to ci lepiej.
0: Może tak.
1: A to ja to znam, bo to łykasz dużo, jak wyjdziesz, mówisz, Jezus Maria, ale weszło.
0: To jest Ave Maria.
1: Ave Maria.
0: Ja bym jeszcze chciał, żeby w aptekach był na przykład test przeciwciążowy.
1: Tak?
0: I ewentualnie coś na ból zupy.
1: Na ból zupy? To waza.
0: A waza?
1: Wazalina.
0: Wazalina.
1: Tak,
0: wazalina.
1: Ale nie stosujcie tego sami w domu, tej wazaliny. Nie.
0: Sami nie.
1: Z rodziną, tak. Nawzajem tam. Czopek nitroglicerynowy i padnij.
0: Teddy Swims teraz w RMF FM.

słuchajcie. A może ktoś jest przy radiu, kto nie śpi, kto jest dobry w kury? No, kojarzycie kurę. Jeżeli ktoś jest dobry w kury, to właśnie was szukamy. 12,2 miliony, konkurs. I nagrody na was też czekają, a nie, czekają to nie. Ale konkurs, tak. LMFM 12,2 miliony.

0: Pink w RMF FM. A teraz uwaga. A teraz jest z nami Arek. Cześć Arek, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry. Arek, ty jesteś dobry w kury, z tego co wiemy, nie?
1: No, kury. A w kury jeszcze nie grałem.
0: To, a czekaj, kura robi tak, popatrz. O, to jest kura. To mniej więcej wiesz, jak robi kura, nie?
2: Po naszemu koko, nie?
0: Koko, koko, koko, koko.
2: No.
0: Słuchaj, my zadajemy pytania, a w twojej odpowiedzi musi być kokocz. To jest jasne.
1: Tak, zrozumiałem.
0: Dobra,
2: super. Dobra, to ja zacznę.
0: Jedziesz, pierwsze pytanie.
2: Uwaga. Straszny gościu z samych kości.
0: Tak, taka czaszka i kości, to jakoś nazywa. Koko, koko, koko.
1: Jeszcze raz proszę o powtórzenie.
2: Straszny gościu z samych kości.
0: Powiedz koko, koko, kościotru pił znamy.
1: Kościotru.
0: Dobra, uznajemy. Drugie pytanie. Zwierzę hodowlane robi me o, tak, z taką charakterystyczną brodą.
1: Albo koza.
0: To też uznajemy.
2: Dobra, teraz takie naukowe
0: pytanie. Trudne, daj mu trudne, bo zaraz załatwa.
2: Historyczno-naukowe.
0: Trudne będzie.
2: Poleciał tam Gagarin.
0: O.
1: Kosmo! Tam nie ma atmosfery!
0: To też było za 100 punktów, czyli w sumie 300 punktów, Arek, jest twoja. To oznacza, że wygrywasz... No nie wiem, czy wolisz kroksy rozmiar 46, czy zestaw 10 skrobaczek do szyb?
1: Biustonosz.
0: Dobra, to ja może...
2: Tak.
0: Może coś mamy?
2: Może.
0: Jakiś masz ulubiony rozmiar biustonosza? Taki S-kę, czy XL-kę?
2: Może.
1: Taki XXL.
0: A to dobra, bo to w tym jeszcze to ziemniaków se naniesiesz do domu. Tam. Dobra.
2: A w drugiej kapustę.
0: Arek, dzięki, gratulacje, nagrody są twoje.
2: Nie kiszoną, będzie przeciekać.

0: Runaway Train, Solozalium, RMFFM we Wstawaj i Szkoda Dnia, czyli to, co lata 90. miały dla nas najlepszego w muzyce. A za chwilę 6.30, niebawem w RMFFM kolejne fakty.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
10: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
11: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
12: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
13: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poradek. Po prostu tak, jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
14: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Po reklamie.
0: 6.30, czas na fakty w RMF FM. Polecamy.
18: O poranku zakorkowana Aleja Krasińskiego w Krakowie. Uprzedzamy, przejazd od jubilata w kierunku Kleparza możliwy jest w tej chwili tylko jednym pasem.
19: To jak podawaliśmy w faktach z powodu awarii wodociągowej. W faktach łączymy się z krakowskim reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem, który jest przed krakowskim Teatrem Stu. Maćku, dzień,
20: tak,
19: dobry.
20: Dzień dobry.
19: Jaki tam duży korek w tej chwili się utworzył?
20: No, on cały czas się powiększa. Tak na oko ma już ponad 1,5 kilometra. Zaczyna się jeszcze za Wisłą, przed rondem grunwalskim. W tym momencie, tak jak mówiliście, zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku centrum. Ten korek będzie się powiększał. A do awarii doszło już wczoraj na tak zwanym krzyżaku, gdzie łączą się rury wodociągowe. Po jej usunięciu doszło jednak do kolejnego rozszczelnienia i woda zaczęła wypływać na jezdnię. W tym momencie na miejscu tutaj jest policja, zaś wodociągi podstawiły beczkowóz dla mieszkańców, bo bez wody jest teraz kilka okolicznych kamienic.
19: Co wiedział prezydent Karol Nawrocki w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy w Polsce?
18: Oto będziemy o poranku w rozmowie o 7 faktów internetowego radia RMF24 pytać gościa Piotra Salaka, a będzie nim Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, Piotrze.
19: Dzień dobry. Razem z nami. Jeżeli Karol Nawrocki był zaskoczony sprawą wojsk amerykańskich, to o czym to świadczy?
21: No właśnie, o tym, że chyba kruszy się jedna z podstaw tej prezydentury, czyli teza o znakomitych relacjach Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Panowie przecież rozmawiali ledwie 10 dni przed wybuchem kryzysu związanego z relokacją sił amerykańskich i będę o to pytał mojego gościa, czy uspokajają go zapewnienia płynące z Pentagonu. Kwestia Rady Bezpieczeństwa Narodowego też powróci, zajmiemy się też odtajnieniem aneksu do raportu WSI. No i chciałby tego oczywiście prezydent, ale zupełnie inne zdanie ma rząd na ten temat. No i będzie też o odrzuconym przez Senat wczoraj późnym wieczorem, pomyślę, referendum w sprawie polityki klimatycznej, także zapraszam.
18: Zapraszamy. Administracja Donalda Trumpa zamierzała całkowicie odwołać wysłanie brygady pancernej do Polski i nie zastępować jej. Teraz się z tym wstrzymali. To już słowa szefa Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów USA, Mike'a Rogersa, cytowanego przez portal Notus.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Aston Villa z Pucharem Ligi Europy w finale klub z Anglii, jak już informowaliśmy w faktach, pokonał 3-0 niemiecki Freiburg.
19: Finałem europejskich rozgrywek zaczynamy pierwsze dzisiaj fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
18: Wojtku, Matty Cash, kolejnym polskim piłkarzem z europejskim trofeum.
2: Dokładnie 13. w historii polski obrońca rozegrał wczoraj całe spotkanie, a jego zespół zdecydowanie dominował na boisku. Wynik, można powiedzieć, więc oddaje to, co działo się na placu gry. Po meczu piłkarze z Birmingham mogli więc zasłużenie świętować. Do historii przechodzi też trener Aston Villa Unai Emery. Został pierwszym szkoleniowcem, który wygrał Ligę Europy z trzema klubami: Sevillą, Villarrealem, a teraz także z Aston Villą. W sumie to jego piąta wygrana w tych rozgrywkach. My dream when I arrived here was... Kiedy tu przyjechałem, moim marzeniem było grać w Europie, grać o trofea. To pierwsze, które udało nam się osiągnąć. Graliśmy wcześniej w dwóch półfinałach Ligi Konferencji i Pucharze Anglii, mówił Unai Emery, trener Aston Villa, która w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów. Od porażki sezon kadrowy rozpoczęła siatkarska reprezentacja Polski Biało-Czerwoni z wieloma debiutantami w składzie. Przegrali w Arenie Sosnowiec w pierwszym meczu towarzyskiego turnieju Silesia Cup z Serbią 2-3. Debiutanci mecz rozpoczęli z lekką tremą, która jednak na szczęście szybko zniknęła.
3: Po skończeniu piłki, po jakichś dobrych akcjach to wszystko znika i się czuję po prostu jak na treningu się gra i chcę się pokazać jak najlepiej. Był to niezły debiut na pewno, szkoda, że zakończony przegraną.
2: Mówił jeden z najlepiej punktujących wczoraj na boisku Kamil Majchrzak. W piątek i sobotę kolejne mecze turnieju w katowickim Spodku Polacy zagrają z Ukrainą i Bułgarią. Na koniec jeszcze tenis. Katarzyna Kawa na drugiej rundzie zakończyła kwalifikację do wielkoszlemowego French Open. Polka w dwóch setach przegrała z Amerykanką Clary Liu. Jutro mecz decydujący o awansie rozegra Maja Chwalińska, a pewne gry w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju są Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Frey.
0: Dzień dobry. Można dać głośniej? To Wstawaj Szkoda Dnia i Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Proszę bardzo.

0: Kasia Kowalska wie, bez czego nie może się obejść porządna polska kuchnia. Pieprz i sól.
1: Może
0: tam jeszcze odrobina jakiegoś majeranku czy lubczyko, ale to
1: Koperek.
0: Koperek będzie inna piosenka. Teraz ciekawostka z Niemiec. Joga z piwem. Wyczytałem, mają taką nowość, cieszę się tą popularnością. Robisz asanę, te takie jogowe pozycje i pijesz piwo.
2: No,
0: delikatne takie.
2: Odzyskuje wiarę w zachodnią cywilizację. Jeszcze nie jest dla nas za późno.
0: Ale czekaj, bo ja tu czytam, że podobno piwo przy jodze zbliża i pomaga w osiągnięciu wyższego stopnia świadomości. Rozumiesz?
2: Ale
0: świadomości.
2: Jak Niemcy spróbują tego samego tylko z wódką, to osiągną nirwanę.
0: Nie, ale my apelujemy, ludzie, nie. Alkohol jest do D.
2: My sobie żartujemy, ale nie róbcie tego...
0: sami w domu.
3: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Marian, a gdzie mogę kupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Masz furę, rozkryłeś furę. AC Link 4, nie masz.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Pieniądze szczęścia nie dają.
3: Myślisz? To posłuchaj.
4: Naprawdę? Ja sobie robicie... O kurde, dzięki wielkie.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Czeka
1: ponad milion złotych.
5: Zagrasz?
6: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: A cappuccino też za siódemkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
11: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hejka, tu Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
17: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.
18: DPH Mode. Powie ktoś nieobyznany, ale my po prostu znamy różne języki zagraniczne i my wiemy, że to jest Depeche Mode.
19: Depeche Mode.
18: Depeche Mode. Zagraniczne piosenki wam gramy też.
19: A to jest jaki tytuł?
18: Enjoy the Silence.
19: Czyli ciesz się ciszą.
18: Ale daj głos.

0: Roxy Faust na szeroką wodę w RMF FM we Wstawa i Szkoda Dnia. To dla zmiany był numer polski. I śpiewali po polsku.
1: No, ale jest dużo polskich piosenek.
0: Dużo, ale teraz polskie portale przeglądamy od świtu bladego. I tutaj jest Makłowicz Olecho piszą, taki cytuję nagłówek. Makłowicz Olecho, tego absolutnie nie można dodawać.
1: Do Lecho.
0: Tak?
1: Ale bez czytania wiemy co.
0: Tak.
1: Absolutnie. Bez wyjątku nie można do Lecho dodawać cegieł.
0: A zero cegieł, zapomnijcie. Dlatego, że cegły jako takie potrafią zepsuć nawet najlepsze Lecho.
1: No, kolorystycznie cegły dodają Lecho barw.
0: Pasuje mi cegła w Lecho, super pasuje.
1: Ale smakowo to jest nieporozumienie kulinarne. Nie róbcie tak, zaklinamy was.
0: Zaklinamy, nie róbcie tak, nie. Mam też taki żart a propos tematów związanych z NFZ w naszych faktach, że ludzie się leczą dla zdrowia.
1: Tak. Tak robią.
0: Tak robią. I cegła w leczeniu to też raczej nie.
1: Nie.
0: Nie, cegła nie.
1: Na ból głowy się nie nadaje.
0: Nie, jest słabiutka.

0: Pointer Sisters. I'm so excited. W RMF FM to jest najlepsza muzyka. No ale z jaką muzyką mamy się budzić na łóżek, jak nie z taką? A za chwilę 7 na zegarach, niebawem w RMF FM fakty.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
5: Co ty powiesz?
4: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
5: Ta Mariolka to jednak potrafi.
6: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kto powiedział, że jest weekend?
8: RMF FM! RMF

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
4: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już dziś po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
5: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Po reklamie.
8: Co oznacza siódma na zegarach? Prawie siódma? Że mamy dla Was fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
9: Polska wciąż nie otrzymała oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer.
10: Stawka to bojońska kwota ponad 6 miliardów złotych.
11: Czekamy na oficjalne doręczenie wyroku przez sąd belgijski.
9: Za chwilę z nowymi informacjami dziennikarz RMF FM.
10: Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały szkołę rosyjskich operatorów dronów.
9: Gościem rozmowy o 7 w Faktach i Radiu RMF 24 dzisiaj jest Wojciech Kolarski.
10: Minister w Kancelarii Prezydenta. Już za moment. Zapraszamy.
9: Polska wciąż nie otrzymała oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. To ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
10: Chodzi o decyzję, którą sąd w Brukseli wydał, przypominamy, 1 kwietnia, ponad 7 tygodni temu.
12: A właśnie ten oryginał to jest kluczowy dokument, żeby nasz kraj po prostu mógł teraz interweniować.
10: Michał zameldował się w Porannych Faktach. Michale,
12: Dzień dobry.
10: Kiedy wyrok formalnie trafi do Polski?
12: To może wydarzyć się w każdej chwili. Nawet dzisiaj, ale dokładnego terminu wciąż nie znamy, przyznaje wiceminister Katarzyna Kacperczyk.
11: Mamy odpis, ale oficjalnie wyrok nie został jeszcze doręczony.
12: W praktyce to oznacza, że resort zdrowia i prokuratoria generalna mają teraz więcej czasu na przygotowanie reakcji. Od momentu doręczenia formalnego wyroku apelację możemy złożyć w ciągu najpóźniej 60 dni. Cel wciąż jest taki, by nie płacić tych 6 miliardów złotych bardzo potrzebnych tutaj na leczenie pacjentów.
9: Co planuje polski rząd? Ten temat powróci w Porannych Faktach. Ukraina chwali się kolejnym atakiem dronów.
10: Spektakularnym. Siły systemów bezzałogowych i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały na okupowane przez Rosję terytorium Ukrainy obiekt, który był szkołą rosyjskich operatorów dronów.
9: Jednocześnie w tym miejscu znajdował się zakład produkujący amunicję i części do bezzałogowców.
10: Podczas tej operacji specjalnej o kryptonimie Śnieg Achmata zlikwidowano szkołę pilotów. 65 kadetów zginęło, informuje służba prasowa ukraińskiej SBS, czyli Sił Systemów Bezzałogowych.
9: W parlamencie europejskim gorąca dyskusja o systemie ETS. Konserwatyści i reformatorzy, na wniosek których odbyła się debata, żądają zniesienia europejskiego systemu handlu emisjami.
10: Tej dyskusji przysłuchiwał się w Strasburgu nasz wysłannik Paweł Konieczny. Dzień dobry, Paweł.
13: Zgadza się, dzień dobry.
10: Jakie były argumenty inicjatorów debaty?
13: Konserwatyści, w tym europosłowie PiS, twierdzili, że system podnosi ceny energii i szkodzi konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. Jak przekonywał Patryk Jaki, nie przynosi też korzyści dla środowiska.
14: ETS miał uratować planetę, a na razie uratował tak. Producentów formularzy, konsultantów i chiński przemysł. Gratulacje.
13: Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej mówił o konieczności zmian w systemie ETS i kontroli wydawania pieniędzy na transformację energetyczną. Według niego rząd Mateusza Morawieckiego nie wykorzystał swojej szansy.
15: Były polski premier, który dopóki był premierem, dopóty czerpał garściami i wydawał pieniądze z ETS-u. Niestety nie na transformację energetyczną, tylko na wszystko inne.
13: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami najpóźniej do lipca. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
16: To są Poranne Fakty w RMF FM.
9: Czas na rozmowę o 7 w RMF FM i internetowym informacyjnym radiu RMF 24.
10: Piotr Salak, jego poranny gość, witamy.
17: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
18: Kłaniam się, witam serdecznie.
17: Najpierw cytat z ważnej depeszy z nocy. Oni, Pentagon, mówili o wycofaniu 4000 żołnierzy rotacyjnych w Polsce i niezastępowaniu ich. Wstrzymali się z tym. Właśnie wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że faktycznie wstrzymują to. Tak mówi Mike Rogers, to jest szef Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów. Co to oznacza, że ci żołnierze jednak

0: jednak zostają w Polsce?
1: To oznacza, że prezydent Karol Nawrocki ma bardzo dobre relacje z Białym Domem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych. I dzięki temu wszyscy, którzy biorą udział teraz w tej dyplomatycznej polskiej ofensywie, która dotyczy obecności amerykańskich żołnierzy, czyli naszego bezpieczeństwa w Polsce, mają bardzo mocne karty i atuty w ręku.
0: Pan mówi, że ma bardzo dobre kontakty. Kiedy ostatnio rozmawiał z Donaldem Trumpem?
1: 3 maja odbyła się rozmowa, która właśnie dotyczyła obecności, między innymi dotyczyła obecności żołnierzy amerykańskich. I efekty tej rozmowy właśnie widać w tym, co dzisiaj płynie z Waszyngtonu. Dyplomacja prezydenta Karola Nawrockiego daje mocne karty wszystkim, którzy dzisiaj ustalają szczegóły dotyczące obecności Amerykanów.
0: Dużo przed rozpoczęciem tego kryzysu, który się rozpoczął 14 maja.
1: Nie, ale mówimy o dwóch rzeczach. Jest wymiar polityczny, czyli ten najwyższy rozmowy prezydentów, które są podstawą relacji politycznych, które są wypełniane treścią przez urzędników Pentagonu, Ministerstwa Obrony. Kancelaria wspiera dzisiaj pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej, ministra Kośniaka-Kamysza właśnie w rozmowach, żeby ustalenia, które ostatecznie zapadną w Waszyngtonie, ostatecznie zapadną w Pentagonie, były dla Polski dobre.
0: Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta, razem z nami w rozmowie o 7:00. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
2: Tak jest. Dziękujemy bardzo. Wojciech Kolarski od teraz w naszym informacyjnym radiu internetowym.
3: A już za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM lider partii Razem, Adrian Zandberg. Już teraz zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Magdalena Karwat-Marek, proszę bardzo.
8: Chciałabym zacząć pogodę i mówiąc wam, wiecie, że dzisiaj nie ma chmur, że jest takie pełne słońce i tak dalej, no ale niestety. Będzie sporo chmur i wciąż możliwe są jeszcze dzisiaj burze, na przykład po 14 w Olsztynie, w Kętrzynie i w Elblągu. Będzie też dzisiaj trochę deszczu, zwłaszcza w centralnej Polsce, ale temperatura wysoka, w większości miejsc dzisiaj ponad 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
7: A my wam mówimy, tym, którzy do nas dopiero dołączyli, dzień dobry!
8: Dzień dobry!
9: Kłaniamy się nisko.
7: Cześć!
8: Cześć!
7: Oho! Fajnie, że staliście. Ludzie śpią, nie wiedzą, jaki piękny poranek tracą.
9: O.
7: Nie wiedzą, że gdzieś im tam ma.
9: Nie wiedzą, że Mariusz Kałamaga już jest na terenie.
7: Mariusz Kałamagariusz w naszym katowickim studio. Cześć! Macha wam. Wiemy, że w radiu tego nie widać, ale macha. Cześć!

0: wy tam sobie w naczynkach szklanych lub metalowych zalewacie herbatkę, kawę? Takie historie, a my to dla was buszujemy po internecie. I mam cytat z wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ówrze rzeczony uspokaja, amerykańscy żołnierze będą w Polsce.
1: Będą. Tak,
0: będą w Polsce.
1: No to patrzcie, jak to nam nie dogodzisz. No. Jak w 39 żołnierze niemieccy i radzieccy chcieli być w Polsce, to my nie. Tak, i strzelaliśmy do nich.
0: Strzelaliśmy, tak, a teraz, że chcemy. Jesteśmy, słuchajcie, przewspaniałym krajem. My Polska, ale jednakowoż zauważam, brak nam konsekwencji. No brak.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
9: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.
11: Skowron

0: ten też tak będzie rzucał te bagnety, a potem jeszcze ktoś na to stanie i się skaleczy, tak. Broń też rzuci gdzieś.
1: Nie, no to gorsze niż grabie.
0: No, no, albo klocki Lego w sypialni.
1: Słuchajcie, są sygnały, zaczęło się.
0: Co się
1: zaczęło
0: dzieje?
1: Się,
0: co?
1: Zbliża się pełnia sezonu urlopowego, ludzie już narzekają na paragony grozy
0: paragony
1: nad morzem.
0: Paragony grozy. Mm.
1: Tak, paragony grozy. Człowieku, wjechały jak marzenie. 100 gramów dorsza kosztuje 18 zł. O! I prasa krzyczy. O! Ludzie łapią się za głowę.
2: Tak, za głowy to się trzeba łapać przed wyjazdem nad morze.
0: A jak już jesteś nad morzem, to jeszcze nie ma co łapać za głowę. Mm. Tam się trzeba łapać za portfel.
1: Parawan się trzeba odgrodzić, żeby tego nie widzieć.

0: Britney Spears. Gramy, bo wiemy, że lubicie, a my też lubimy taką najlepszą muzykę w RMF FM. Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę 7:30. Niebawem u nas w porannym programie Poranne Fakty.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Miłość wisi w powietrzu.
3: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
4: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
5: Siedzę na chodniku i kocham was.
6: A ty? Za ile nas pokochasz?
7: Ponad 1 000 000 złotych.
8: Tyle czeka na was w tej gorącej grze.
9: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
10: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia do dodatkowy jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
14: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
13: I długo tak siedzisz i świecisz?
14: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
15: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie 10 minut z Silkin. Sprawdź maski LED od Silkin w supercenach na mediaexpert.pl.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
18: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
19: Po reklamie.
0: 7:30, fakty w RMF FM, czas zacząć, zapraszamy.
20: Jedna osoba ucierpiała po zdarzeniu ciężarówki z autem dostawczym na trasie S11.
21: Do tego wypadku doszło między węzłami Poznań Północ a Poznań Rokietnica. W kierunku Wrocławia w tej chwili przejechać można tylko jednym pasem, uprzedzamy.
20: Nie wolno traktować w ten sposób polskich obywateli, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa. Tak stwierdził we wpisie na platformie X szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
21: I była to odpowiedź na nagranie z izraelskim ministrem Itmarem Ben-Gwirem, w którym poniża on zatrzymanych aktywistów flotyli Sumut płynącej do Strefy Gazy z pomocą humanitarną.
20: Czy to jest wystarczająca reakcja na zachowanie izraelskiego polityka? No to zapytamy gościa dzisiejszej porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie współlider partii Razem, Adrian Zandberg.
21: W warszawskim studiu prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
22: Dzień dobry.
21: O co chcesz zapytać swojego gościa?
22: No, wstrzymanie oczywiście rotacji wojsk amerykańskich, jego ocenę słów i działań polskich władz i polskiej opozycji w tej sprawie, a także o to, czy nie żyjemy w głębokim samozaprzeczeniu i wyparciu rzeczywistości. Będę też pytał o wizytę premiera Węgier w Polsce, a także o to, jaką przyszłość ma przed sobą partia Razem i czy Adrian Zandberg nie szuka już przypadkiem nowej pracy.
23: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
20: Dzisiaj ostatni dzień pisemnych matur.
21: Na ich wyniki trzeba będzie poczekać do lipca, ale już wiemy, że młodzi oblewają egzamin z finansów.
20: I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, kłaniam się. No niestety wygląda na to, że tutaj dwuja. Absolwenci szkół średnich w dorosłość wchodzą z coraz większymi długami. Tak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Łączne zadłużenie osób w wieku od 18 do 20 lat sięga już 100 milionów złotych.
25: Blisko 80% zadłużonych w tej grupie wiekowej ma zaległości do 5 tysięcy złotych. Choć kwota ta może nie wydawać się wielka, to dla osoby bez stałych dochodów, skupionej na egzaminach i wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, jest to często bariera niezwykle trudna do pokonania.
24: Zauważa główny analityk grupy BIK Infomonitor Waldemar Rogowski. Niemal połowa długu młodych to nieterminowe płatności rachunków za telefon i internet, a wiele milionów złotych to także mandaty za jazdę na gapę. Ale czym są takie miliony przy wynikach, które napłynęły z amerykańskiej giełdy. Ukazał się długo wyczekiwany raport kwartalny Nvidia, giganta technologicznego, producenta procesorów, kart graficznych, potrzebnych m.in. do napędzania sztucznej inteligencji. Od stycznia do marca spółka zanotowała ponad 80 miliardów dolarów przychodu. To około połowa rocznych przychodów do budżetu polskiego państwa. Zysk na czysto 42 miliardy dolarów. Wyniki Nvidia, choć niezwykle ważne dla globalnego rynku, to na kursy walut nie wpływają. O poranku bez większych zmian. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,65, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,91.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Za 27 minut będzie 8. Eminem teraz we Wstawaj, Szkoda Dnia.
1: One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, but you capture it.

0: Uwaga, uwaga, uwaga. Kumulacja szczęścia w RMF FM. Dzisiaj nagroda główna to magiczne, czarodziejskie, romantyczne 1 111 000 zł. I dzisiaj dwa finały z sejfami. A dzisiaj w drugim finale minimum to 58 000.
1: Ale mamy dla was również prezenty.
0: Mamy.
1: Prezent numer jeden. Od teraz, wchodząc do dzisiejszej gry, gracie jednocześnie w dwóch jutrzejszych finałach.
0: A wiecie, co to oznacza? Wiecie, co to oznacza? Jedno wasze zgłoszenie, jeden wasz SMS to udział w czterech ostatnich losowaniach w tym tygodniu. To cztery szanse na ponad 1 000 000 zł.
1: No to dobra, mało wam, proszę bardzo. Prezent numer dwa.
0: Uwaga.
1: Odpalamy szczęśliwe numerki. Proszę o gong. Co masz?
0: Piąteczka.
1: Piątka. I drugi gong.
0: Ósemka.
1: Osiem. Dobra, no to już tłumaczę. Jeśli macie piątkę i osiem w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia.
0: Także teraz uwaga. Do godziny 8:00 każdy zyskuje teraz 1200 szans w jednym wejściem do zabawy. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474 albo logujemy się na www.rmf.fm. Ale jeżeli ktoś ma piątkę i ósemkę w numerze telefonu, to podwajamy szanse wasze i macie 2400 szans.
1: Aż 2400 szans w czterech losowaniach o sejfy, w których czeka ponad 1 000 000 zł. Dwóch dzisiejszych finałach i dwóch jutrzejszych, przypominam.
0: Czyli spróbujcie swojego szczęścia na www.rmf.fm albo klasycznie hasło RMF wyślijcie SMS-em pod 7474. Przypominam, wszystkie SMS-y, które zarejestrują się w systemie przed 8:00, każdy z nich to 1200 szans albo 2400, jeżeli macie w waszym telefonie piątkę i ósemkę. RMF, SMS 7474.

0: to ładnie zagrało, ależ to dobrze zabrzmiało.
1: No ale to jak ma brzmieć, skoro to jest najlepsza muzyka, to jest RMF FM, to co źle ma brzmieć? Oczywiście, że dobrze brzmi. Proszę bardzo, nie dziękujcie, to w prezencie
2: dla was. Nie mamy niebrzmiących, jakby co, nie mamy niebrzmiących, wszystko brzmi, wszystko brzmi.
1: Jest ciekawa historia, trener Puszczyn i Połomice, pan Tomasz Tułacz uważa, że młodzi zawodnicy zarabiają za dużo. Dzisiaj, mówi pan Tomasz, młody zawodnik z poziomu ekstraklasy czy pierwszej ligi idzie na maturę i zarabia 5 razy więcej od nauczyciela.
2: To prawda, no to się zgadza, ale z drugiej strony, no kto w Polsce zarabia mniej od nauczycieli?
3: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
8: Jeden powie to mula, drugi powie to meczek, trzeci powie olutek, ale my wiemy, że to jest redaktor Tomasz Olbratowski.
9: Albo Olbrachu. Tak.
8: Olbrachu. Tak.
9: No nie uciekniesz przed ucieczką Zbigniewa Ziobry. W mediach na każdym kroku ucieczka byłego ministra cię dopadnie. Ten były minister sprawiedliwości, właśnie omawiany Zbigniew Ziobro, opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu, tak ustalili, czyli wybrał jeden ze sprawdzonych kanałów ucieczki przetestowany przez nazistów po II wojnie światowej. Przez Włochy do Ameryki, z ziemi włoskiej do trumpowskiej. O! A może jakaś zwrotka w hymnie o panu Zbigniewie, w końcu patriota? Na przykład, no, już tam Tusek do swej Kasi mówi zapłakany: słuchaj jeno, pono Ziobro zwiał na Zjednoczone Stany. No, tam pięknie. Śpiewamy na znaną melodię już tam ojciec. Wspomniałem pana Tuska, a pan Wójcik z PiSu powiedział, że ucieczka Ziobry to porażka Tuska. No ma rację pan Wójcik, bo co jest porażką Tuska, jest sukcesem PiS. Błąkanie się po świecie Odyseusza z Odysei Homera to przy wędrówkach i niebezpieczeństwach, jakie przechodzi Zbigniew Ziobro, to wycieczka przedszkola do parku miniatur. Ktoś napisał, że ucieczka Zbigniewa to scenariusz jak z Bonda. To może by nakręcić jakiś taki bondowski film z panem Zbigniewem. Agent 000. Jestem Ziobro. Zbigniew Tadeusz Ziobro. Tytuł na przykład, nie wiem, Ziobro nie umiera nigdy, A Few to Kill, no czy jakoś tak. Ale w ogóle to ma szczęście pan Zbigniew Ziobro, że przekręcił Polskę, bo gdyby tak jak Polskę przekręcił Rosję, to by wypadł z 9 piętra luksusowego hotelu, jak mył okno. I to dla pewności dwa razy by wypadł. I nakręciliby Ruscy o tym bondowski film Pozdrowienia z Rosji. Słuchajcie, Polska to jednak tolerancyjny kraj.

0: Tylko do 8. Tylko do 8 macie czas. Niestety nie udało się przedłużyć tego czasu, próbowaliśmy, żeby załapać się na nasze poranne mnożniki. To są niecałe 4 minuty, a jeżeli wasze SMS-y przyjdą do nas i zalogują się w systemie przed godziną 8, to każdego z nich pomnożymy razy 1200, a jeżeli macie w numerze telefonu 5 i 8, to waszego SMS-a, wasze wejście do zabawy pomnożymy razy 2400. O. Każdy taki SMS to też udział w 4 finałach dzisiejszym i jutrzejszych. Spróbujcie, wykorzystajcie ten vibe. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Na początek dnia Tomasz Terlikowski i poranna rozmowa w RMF FM.
3: Najwyższy czas, żebyśmy my jako sojusznicy NATO zaczęli ćwiczyć artykuł 5 na sucho. Dlatego, że napisane jest, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli napad na kraj NATO oznacza, że inne
4: tak,
3: państwa.
4: Każde państwo podejmuje własne decyzje, czyli może wydać notę protestacyjną.
3: Może, może.
2: Poranna rozmowa. Już dziś po 8 w RMF FM.
5: Reklama.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
11: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
2: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
12: Mariolce, pralka się zepsuła.
13: O, i co jej poradziłaś?
12: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
13: Parową, pojemną.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Po reklamie.
5: Przed nami ósma, przed nami również i fakty w RMF FM, a fakty mają dla nas Magdalena Wojtyn i Tomasz Staniczewski. Zapraszamy.
6: Czy prezydent i rząd o redukcji amerykańskich wojsk w Europie z 4 do 3 brygad dowiedzieli się z mediów?
7: Ale, panie doktorze, ja bym...
8: Posłuchajcie, jaka była w RMF FM pełna odpowiedź ministra w kancelarii prezydenta Wojciecha Kolarskiego.
6: W faktach pytamy także o polską odpowiedź w sprawie nieodebranych szczepionek Pfizera i 6 miliardów złotych, które mamy zapłacić.
8: A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dzisiaj Adrian Zandberg.
6: Zapraszamy. Ostatni raz Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem 3 maja. Ta rozmowa dotyczyła obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.
8: Tak przed godziną mówił w Faktach i Radiu RMF 24 minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski w rozmowie z Piotrem Salakiem.
9: Skąd Karol Nawrocki dowiedział się o sytuacji z relokacją wojsk amerykańskich?
7: Powtórzę jeszcze raz. Mamy wymiar polityczny, czyli wymiar
9: rozmów na najwyższym szczeblu. Ale skąd się dowiedział? To jest proste pytanie. Skąd się dowiedział prezydent?
7: Informacja została podana przez współpracowników prezydenta, czyli trafiła najpierw do Ministerstwa Obrony Narodowej. Współpracownicy zajmujący się sprawami zagranicznymi, sprawami bezpieczeństwa przekazali tę informację prezydentowi.
9: Pan mówi, że Ministerstwa Obrony Narodowej wpłynęła do kancelarii prezydenta, a w Ministerstwie Obrony Narodowej dowiedzieli się tego z mediów. Czyli generalnie można powiedzieć, że prezydent się dowiedział z mediów, tak?
7: Ale, panie doktorze, ja bym... Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której my musimy wykorzystać wszystkie nasze atuty, żeby sprawa obecności amerykańskiej poszła po naszej myśli.
6: Cała rozmowa także o atutach z Wojciechem Kolarskim jest do posłuchania na stronie rmf24.pl.
8: Polska złoży wniosek o zawieszenie wykonania wyroku w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer.
6: Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, taka jest najbardziej prawdopodobna reakcja naszego rządu na kwietniowy wyrok belgijskiego sądu. Ten wyrok, jak ujawniliśmy w Faktach, od 1,5 miesiąca czeka na formalne doręczenie.
8: Michał ponownie razem z nami w Faktach.
10: Dzień dobry.
8: Co może wydarzyć się dalej?
10: Nasz kraj może złożyć apelację w Belgii i prosić o to, by przez cały czas rozpatrywania tej apelacji nie trzeba było płacić ani złotówki, ani jednego euro. To daje szansę na ochronę pieniędzy na leczenie w Polsce, tłumaczy wiceminister Katarzyna Kasperczyk.
11: 6 miliardów to jest roczny koszt leków dla pacjentów, którzy leczą się na choroby nowotworowe, a my mamy bardzo rzadkie terapie. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, to jest duże wyzwanie.
10: Wyrok zakłada też, że Polska będzie musiała odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki. Taki zapas według wyliczeń wystarczyłby nam na 70 lat. Szczepionki mają oczywiście zdecydowanie krótszy termin ważności, dlatego dużą część z nich trzeba byłoby zutylizować. Na razie Polska przygotowuje linię obrony, na razie nic nie płacimy i nic nie odbieramy, a procedury w tej sprawie zajmą pewnie najbliższe miesiące.
12: Gospodarz porannej rozmowy w RMF FM zaprasza.
8: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
13: Dzień dobry, moim gościem jest Adrian Zandberg, współprzewodniczący i poseł partii Razem. Dzień dobry, panie pośle.
14: Dzień dobry.
13: Jest już pan spokojny, wyluzowany, absolutnie Amerykanie zapewnili, że jest super, jesteśmy kapitalnym sojusznikiem i że wszystko zostaje po staremu.
14: Ja mam taki mały apel i to jest apel zarówno do Pałacu Prezydenckiego, jak i do Kancelarii Premiera. Przestańmy wypierać fakty, przestańmy zamykać oczy na rzeczywistość, bo to nas będzie drogo kosztowało, jak słyszę te fantazje o tym, że nic się nie zmienia, nic się nie zmieni, co mam wrażenie, że ci ludzie, którzy tak mówią, od paru lat żyją na jakiejś innej planecie.
13: Ale przecież no, mamy oświadczenie, że jesteśmy najlepszym sojusznikiem, wzorcowym sojusznikiem. Poklepali nas Amerykanie po plecach.
14: Będziemy mogli powiesić je sobie w ramce na ścianie. Na pewno będzie ładnie wyglądało. Nie, mówiąc całkiem poważnie, Stany Zjednoczone to nie jest tajemnica dla nikogo, bo mówią o tym bardzo otwarcie. Mówią o tym choćby przedstawiciele najwyższych władz amerykańskich. I to od dawna.

0: są coraz bardziej zainteresowane sytuacją na Pacyfiku, coraz mniej zainteresowane sytuacją w Europie i w naszym regionie. A ja mam czasem wrażenie, jak słucham niektórych polityków i tych rządzących w jednym i w drugim pałacu, że oni ciągle patrzą na świat, jakbyśmy żyli w świecie sprzed 20 lat, w którym Stany Zjednoczone są niekwestionowanym hegemonem, w którym Amerykanie są mocno skoncentrowani na sytuacji w regionie, w Europie, w której jest inna klasa polityczna w Stanach Zjednoczonych niż jest dzisiaj. Tamtego świata już nie ma. Ja wiem, że u nas ciągle rządzi w Polsce pokolenie z tamtego świata, ale tamtego świata no dobrze, po prostu już nie ma i trzeba zacząć zachowywać się w sposób adekwatny.
1: Pojechali to znaczy... do Stanów, zostali przyjęci, usłyszeli deklarację. No może jednak ta nieobecność rotacyjnych oddziałów tych 4000 zostanie przewrócona.
0: Rotacyjna nieobecność.
1: Rotacyjna obecność, no panów nieobecność, no to złośliwość jest czysta.
0: Nie, ja szczerze mówiąc uważam, że tutaj już naprawdę
1: nie trzeba być złośliwy.
0: Nie ma co się wyzłośliwiać, tak? Tak samo jak w ogóle nie chce mi się brać nawet udziału w tym takim zabawie, czyja to jest wina, bo czy to jest wina tego, że ktoś był niemiły kiedyś dla Donalda Trumpa, czy to jest wina tego, że ktoś maila nie odebrał na czas. Nie,
1: z tego, no, co ja czytam dokumenty amerykańskie, to jest napisane w tych dokumentach.
0: Bądźmy realistami. Amerykanie mają swoją strategię i ta strategia nie jest tajemnicą.
1: A my mamy swoją strategię.
0: A my moim zdaniem mamy nieadekwatne przekonanie, że jakoś tam będzie.
1: No dobrze, ale jakoś tam będzie, jeżeli słyszymy, że w czasie ćwiczeń rosyjskiej armii są uzbrojone głowice atomowe, a szef NATO ostrzega Rosję, że użycie ich przeciwko Ukrainie spotka się z adekwatną odpowiedzią, to powiedziałbym, że może ta strategia nie jest najlepsza.
0: Ja uważam, że powinniśmy naprawdę przyspieszyć, jeżeli chodzi o naszą współpracę i militarną, i przemysłową z krajami naszego regionu. I mam na myśli tutaj i kierunek skandynawski, i kierunek rumuński, i kierunek francuski, bo jeżeli nie wzmocnimy
1: tylko,
0: naszych zdolności...
1: Armii nie jest taka jak amerykańska.
0: No tylko, że różnica polega na tym, że te kraje są położone na mapie w dość podobnym miejscu jak my i mają w związku z tym dość podobne problemy jak my i dość podobne wyzwania jak my i warto po prostu na tyle, na ile to możliwe skorzystać z tej zbieżności działając
1: czas?
0: Wspólnie. Ja nie będę, nie namówi mnie pan, panie redaktorze, na takie spekulacje, jakim oddaje się co jakiś czas pan premier Tusk, który
1: no, powiedział, że w ciągu kilku miesięcy.
0: Mówi, że w ciągu kilku miesięcy będzie wojna, potem okazuje się, że zabawa w policjantów i złodziei z Ziobrą jest w kolejnym tygodniu najważniejsza, potem, że znowu będzie wojna. Ja uważam, że odpowiedzialna polityka nie polega na rzucaniu tego typu opowieści, tylko raczej na tym, żeby przeciwdziałać potencjalnym złym scenariuszom, a wydaje mi się, że to takie to nie jest dobre, to po prostu nie jest dobre też dla wizerunku państwa polskiego, jak państwo polskie dowiaduje się o decyzjach Amerykanów, kluczowego sojusznika z mediów.
1: Przepraszam, ale to jest nie najlepsze także dlatego, że Litwa o tym wiedziała. Przeczytała dokumenty, zadała pytanie i wiedziała. No to więc... znaczy, że mamy lepszych polityków, znaczy Litwa ma lepszych polityków niż my.
0: Uważam, że to nie jest dobre dla polskiego państwa i dlatego nawet mi się nie chce wyzłośliwiać nad tym, bo uważam, że to też autorytet polskiego państwa na świecie mocno obniża, jak świat dowiaduje się, że już nawet nie mailem jesteśmy informowani, tylko poprzez media.
1: MSZ podjął odpowiednie kroki w sprawie uwolnienia polskich obywateli zatrzymanych przez Izrael, ale także wobec zachowania Itamara Ben-Gwira.
0: Że to, co się wydarzyło, jest skandalem, na który polska reakcja powinna być zdecydowanie silniejsza.
1: Ale minister spraw zagranicznych, wicepremier napisał tweeta przecież.
0: No więc ja chciałbym realnych działań.
1: To znaczy?
0: Realne działania to jest to, na co polski rząd od wielu miesięcy nie potrafi się zdecydować. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego Polska powinna dołączyć do tych krajów, które chcą wymówienia umowy o specjalnym traktowaniu gospodarczym Izraela przez Unię Europejską. I to powinno było się zdarzyć już dawno temu.
1: Ale może Polska jest zebrane, się obawia, że Stany Zjednoczone wtedy jeszcze szybciej wycofają
0: jest
1: się
0: zebrane,
1: z Polski.
0: Jest zebrane już w tym momencie ponad 1 000 000 podpisów pod obywatelską inicjatywą w tej sprawie na poziomie europejskim. Podpisy między innymi w Polsce zostały już zebrane. Będzie się tym zajmować musiała Unia Europejska i dobrze, ale uważam, że powinniśmy dołączyć do tych państw, które jasno i jednoznacznie mówią, że europejskie pieniądze nie powinny finansować zbrodni wojennych, a dzisiaj skrajnie prawicowy rząd izraelski, bo to trzeba nazwać sprawy po imieniu. Ci faceci, którzy rządzą dzisiaj w Izraelu, to jest skrajna prawica. Pan Ben-Gwir to jest polityk o takich poglądach, że u nas w Polsce skali by nie wystarczyło, jak bardzo skrajnie
1: jest
0: prawicowy.
1: Grzegorz Braun jest wobec niego centrystą?
0: Myślę, że Grzegorz Braun przy panu Ben-Gwirze jest ponurym gawędziarzem. Natomiast Ben-Gwir jest po prostu człowiekiem odpowiedzialnym za zbrodnie i tyle.
1: No dobrze, ale pytanie, czy nie robimy tego dlatego, że jednak obawiamy się reakcji Stanów Zjednoczonych? No wiadomo, że Donald Trump wspiera politykę Benjamina Netanyahu.
0: No to świetnie nam idzie. Zdaje się, że zaczęliśmy już tę rozmowę od tego, jak doskonała jest obecna strategia, która sprowadza się do tego, że jeżeli ktoś będzie się efektywnie podlizywać, to na pewno to, co nieuniknione, nie nastąpi. No przestańmy zachowywać się jak dzieci, bo ja mam wrażenie, że to jest trochę zachowanie się jak takiego małego dziecka, które dowiaduje się od dorosłego, że no niestety zabawki nie będzie i cały czas próbuje negocjować, tak? Coś, co już się nie wydarzy. Określenie.
1: Negocjowanie dziecka polega często na rzucaniu się na ziemię.
0: No więc właśnie za chwileczkę będziemy po wyparciu mieli, jak rozumiem, inne etapy.
1: Dobrze, to kropka.
0: Ale no to przestańmy tak robić. Zacznijmy się zachowywać jak dorośli. Po prostu budujmy nasze zdolności obronne, a nie fantazjujmy na temat tego, że ktoś załatwi
1: to za nas.
0: Ja
1: muszę skończyć tą część rozmowy, pożegnać się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24. Przypominam, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Przestańmy wypierać fakty. Takim apelem do rządu i Pałacu Prezydenckiego Adrian Zandberg rozpoczynał poranną rozmowę w RMF FM, odnosząc się do decyzji Amerykanów o redukcji wojskowych brygad w Europie.
3: Rotacyjna nieobecność. Takiego porównania użył Adrian Zandberg. Ciąg dalszy rozmowy w radiu RMF 24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: A mamy tu taką dziewczynę, mamy. Magica, Karpata Matka. Posłuchajmy, co Magic wie o pogodzie.
9: Spojrzałam sobie na pierwsze prognozy na weekend i jestem bardzo zaskoczona. Będzie blisko 30 stopni, a może nawet i pęknie ta 30 w Zielonej Górze. A co lepsze, nie powinno tam wtedy padać. Więc naprawdę prawdziwe lato nam się na weekend szykuje w Lubuskiem. A jeśli chodzi o dziś, to będzie trochę zachmurzeń po południu, zwłaszcza w centrum i północno-wschodniej Polsce, możliwe deszcze i burze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Przypominamy, że dzisiaj mamy dzień herbaty. Herbaty międzynarodowy. I dzień odnawiania znajomości. To można to łączyć.
10: No tak, zaprosić na herbatkę kogoś, z kim dawno się nie widzieliśmy na przykład.
8: Tak, dokładnie.
10: Bardzo dobry pomysł. Polecamy.
8: Polecamy my, Przemysław Skowron.
10: Tomasz Olbratowski. Mariusz Kałamaga.
9: Magda Karwat-Marek.
10: Chyba, że to jest komornik. To olejcie to.

0: talizmanem ludzkim.
1: Dodaj pamiętnik za nami. Tu wstawaj, szkoda dnia, tu RMF FM. Na zegarach mamy o 8:20 jeszcze. Czas leci. Co tam, Mario, masz dla nas?
2: Mam sportowe informacje, a w sumie takie półsportowe. Plotkarskie lekko. Wilfredo Leon, reprezentant Polski w siatkówce. No. I nie oszukujmy się, jeden z najlepszych siatkarzy na świecie. Po raz czwarty został ojcem.
1: No,
2: brawo.
1: Oczywiście gratulujemy. No to cudowna historia. Tylko żeby przez to siatkówki nie rzucił czasem.
3: No właśnie, czwórka dzieci rzeczywiście wymaga uwagi i poświęcenia.
1: To nie jest taka tam prosta historia jak siatkówka, nie?
2: Panowie, tam uwagi, poświęcenia. Przecież rzuci im piłkę i się sobą zajmą. No, człowieku, skupcie się. To jest 4x800, rozumiesz? 3200 wpada jak marzenie. I nie czas skakać butów zmiennych na salę. Nic, leżysz w kapciach i masz.
1: A te, za taką kasetę nawet kapcie spiętą będą. To już jest...
3: Czyli co, jeszcze raz gratulujemy, ale jednak apelujemy, panie Leonie, potrzebujemy pana na boisku. Niech pan rozważy propozycję libero.
1: Libero.
2: Czyli?
3: Czyli wchodzi, kiedy chce.

0: weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
3: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
4: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Po reklamie.
8: 8.30. Oto fakty w RMF FM.
9: Kilkadziesiąt włamań do sklepów dwóch znanych sieci handlowych i kradzieże u targu może mieć na koncie czterech zatrzymanych obywateli Mołdawii.
10: Złodzieje wpadli w ręce kujawsko-pomorskich policjantów na gorącym uczynku w Ozorkowie w województwie łódzkim. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów, jak udało się namierzyć tę szajkę.
11: Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy pracowali nad tym od listopada 2024 roku, gdy doszło do pierwszego włamania. Potem udało się połączyć podobne zdarzenia z całego kraju. Ostatecznie wytypowali sprawców i ustalili nawet, kiedy planują dokonać następnego skoku. Mężczyźni wpadli, gdy nad ranem od zaplecza próbowali dostać się do sklepu. Zazwyczaj kradli sejfy z utargiem i znikali. Śledczy ustalają skalę tego procederu. Na razie włocławska prokuratura postawiła im po dwa zarzuty usiłowania kradzieży, ale lista ich przestępstw jest znacznie dłuższa. Szacuje się, że z kilkudziesięciu włamań uzyskali ponad milion złotych. Są też podejrzenia, że działali nie tylko w Polsce, ale także u naszych południowych sąsiadów.
10: Pilna informacja z Opolszczyzny. Przewrócona cysterna blokuje A4 między węzłami Brzeg i Opole.
9: Koło miejscowości Sarny Wielkie nie przejedziecie w tej chwili prawym pasem i pasem awaryjnym w kierunku Katowic.
10: Zderzenie dwóch samochodów na Krajowej 11 w pobliżu Krzykosów w Wielkopolsce.
9: Między Środą Wielkopolską a Jarocinem policja w tej chwili kieruje ruchem. Amerykanie mają swoją strategię, my mamy nieadekwatne przekonanie, że jakoś tam będzie. Tak zmiany w rozmieszczeniu wojsk USA w Europie komentował w RMF FM Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem.
10: Poseł zwrócił się też z apelem do kancelarii prezydenta i premiera.
12: Przestańmy wypierać fakty, przestańmy zamykać oczy na rzeczywistość, bo to nas będzie drogo kosztowało.
10: Do tych słów wrócimy w faktach o 9.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dziś wielki dzień dla kibiców Górnika Zabrze. Klub oficjalnie zmieni właściciela, a będzie nim Lukas Podolski.
10: W RMF FM czas na kolejne fakty sportowe. Wojciech Marczyk ponownie w studiu. Ile mistrz świata z 2014 roku zapłacił ostatecznie za klub?
14: Niespełna 4 miliony złotych. Wczoraj zabrzańscy radni jednogłośnie wydali zgodę na sprzedaż Górnika w firmie Lukasa Podolskiego, która nabędzie od miasta 86% akcji, a do piłkarza, który po tym sezonie kończy karierę, już wcześniej należało niewiele ponad 8% udziału w klubie. Dziś po południu miasto podpisze umowę dotyczącą sprzedaży. Znamy pierwszego półfinalistę Orlen Basket Ligi. Są nim koszykarze ze Stalu Zielona Góra, którzy w czwartym meczu ćwierćfinałowym pokonali 86-80 Kinga Szczecin i tym samym wygrali całą serię ćwierćfinałową 3-1 w starciu AMW Arki ze Śląskiem. O awansie do półfinału zadecyduje piąty mecz. Zespół z Trójmiasta wczoraj po emocjonującym spotkaniu pokonał 86-84 drużynę z Wrocławia.
15: Charakter tego zespołu, to jest podsumowanie jakby sezonu nad tym meczem. Przegrywaliśmy do połowy, ale wiedzieliśmy, że nie chcemy kończyć tego sezonu i daliśmy z siebie wszystko w tej drugiej połowie, co zresztą chyba było widać.
14: Mówił gracz Arki Jarosław Zyskowski, decydujące starcie w sobotę we Wrocławiu. Na koniec wracamy do piłki nożnej, ale w odmianie sześcioosobowej. Od wygranej rywalizacji w Mistrzostwach Europy rozpoczęła broniąca tytułu reprezentacja Polski. Biało-czerwoni w pierwszym meczu rozgrywanego w Albanii turnieju pokonali 4-1 Czarnogórę. Pierwsza połowa nie zapowiadała jednak tak okazałej wygranej.
16: Byliśmy też nieskuteczni, nie trafialiśmy w światło bramki, ale w drugiej połowie już na szczęście doprowadziliśmy do tych sytuacji. No, udało nam się w spokoju finalizować i zdobywać kolejne gole.
14: Mówił Klaudiusz Hirsch, trener reprezentacji Polski w Soka. Dziś w drugim meczu fazy grupowej nasza kadra zmierzy się z Irlandią.
8: I proszę bardzo, w RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia wracamy do grania najlepszej muzyki. Cyril Stumbling In. A do tego Odratowski, Kamaga, Karwat Marek, Skowron. Mówimy wam dzień dobry.

0: Dawid Podsiadło. To, co masz ty, a co mam ja? Ja mam dla was dwa finały z sejfami dzisiaj w kumulacji szczęścia w RMF FM i nagrodę główną mam dla was. A ta nagroda główna to 1 111 000 złotych polskich i to jest bardzo konkretny pieniądz, ale teraz uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. To, co się dzisiaj dzieje w kumulacji szczęścia, to głowa mała. Nagroda główna to 1 111 000. Przed wami dwa finały z sejfami, czyli dwie szanse na zostanie milionerem, a w drugim finale w sejfach 58 000 złotych.
1: Stop, czekaj, no, czekaj, no. Chwilę, gdzie się rozpędzasz? Właśnie otrzymałem SMS-a od szefa szefów, od naszego Krzysztofa Jerzyny ze Jerzyny.
0: Od Krzyśka?
1: Dokładnie, uwaga, czytam. Czytam. Podbijcie minimum w drugim finale do 62 000 złotych.
0: A, czyli jest zgoda.
1: Tak jest, 62 000.
0: To podbijamy i uwaga, od teraz nowe wyższe minimum w sejfach w drugim finale do 62 000. Czyli odbieracie telefon, wybieracie sejf i już macie pewne 62 koła, a gracie nawet o 1 111 000 złotych. I uwaga, bo po drodze do finału jeszcze jedna szansa na ponad 1 000 000 złotych. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474 i od teraz każdego takiego waszego SMS-a będziemy mnożyli razy 1362.
1: Bardzo dobrze. Pamiętajcie, że możecie grać również na www.rmf.fm. Zapraszamy do gry. Przypominamy, najniższa kwota w sejfach to 62 000 złotych w drugim finale.
0: I to jest klepnięte przez Krzycha.
1: Tak jest.
0: No jest klepnięte. Wykorzystajcie tę okazję. Każdego SMS-a mnożymy razy 1362. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Poblista live session w RMF FM.
4: Oh my god. Stresuję się, że mam teraz zaśpiewać?
3: Bletka
4: i Darek Maciborek na ficie. Rekord twoich
3: ust, tam na nie. Takiego wieczoru nie było w waszym bingo na 2026, ale będzie dziś po 20 w RMF FM. Poblista live session w RMF FM. Bletka.
4: RMF FM. Zawsze z wami.
5: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
11: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
12: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie 2 sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. W Media

0: już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie 2 z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: umielibyście tak ładnie zagwizdać? Jeżeli umiecie, to się zgłoście.
1: Każdy może was zagrać. Trochę jufu, trochę gwizdanka i
0: dzisiaj,
1: gotowe.
0: Dzisiaj czwartek, ale jutro w piątek, od jutra to się będzie działo. Słuchajcie, przeboje z radia, ponadczasowe hit na prywatkach, wspomnienie Krzysztofa Krawczyka, jubileusze, kabarety i to wszystko. To wszystko na Polsat Hit Festival w Sopocie, który startuje jutro. No i pewnie teraz słuchają nas osoby, które bardzo chcą tam być. Dokładnie. I my to wiemy i my wam załatwiliśmy we Wstawaj Szkoda Dnia bilety na kabarety.
1: Ja tam znam parę osób i mogę wam wymyślić, będę wymienić: Jerzy Kryszak, Anime Mru, Czesław, kabaret K2, kabaret Młodych Panów, Moralnego Niepokoju, kabaret Smile i kabaret Zdolni i Skromni.
0: I teraz uwaga, bo w niedzielę Opera Leśna w Sopocie wypełni się śmiechem aż do łez i my chcemy, żeby nasi słuchacze też mogli tam być. Jak dostać wejściówki? Napiszcie nam pod 3322 dowcip, który zawsze, ale to zawsze działa na imprezie.
2: Taki, kawał dowcipu.
0: Taki, co jak się sprzeda, kawał dowcipu. To wychodzi się na najbardziej zabawną osobę w grupie.
2: Mhm. A my wybranym osobom wyślemy bilety na niedzielne kabarety na festiwalu w Sopocie.
0: 3322.

0: ale ładnie, to jest Somewhere Back to Friends w RMF FM, to jest najlepsza muzyka, ale Lenny Lyk będzie miał program po 9:00 i on obiecał, że też będzie dla was grał najlepszą muzykę. A o 9:00 w RMF FM fakty.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Tu Maciek Rybak
3: i Marcin Jędrych.
2: Ja mam nowoczesne bity,
3: a ja kultowe brzmienia,
2: gorące kawałki,
3: evergreeny,
2: gwiazdy TikToka,
3: muzyczne legendy.
2: Co wybieracie?
4: Pop Octagon w RMF FM. Wielka bitwa na przeboje. Już jutro po 20:00.
5: Reklama.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka

0: złotych na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Po reklamie.
2: Przed nami dziewiąta, to oznacza... Tak jest, że teraz pora na obiecywane fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów flotyli Sumut.
4: To pod ich adresem, gdy klęczeli na ziemi izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itmar Ben-Gwir krzyczał: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy.
3: Wróci także pytanie o amerykańskich żołnierzy.
5: Rotacyjna nieobecność.
4: Tak mówi w RMF FM Adrian Zandberg.
3: Ale będzie też protest na French Open.
4: Jest dziewiąta, to fakty RMF FM. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie w związku z zatrzymaniem trójki polskich uczestników flotyli Sumut zmierzającej z pomocą dla Gazy.
3: Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów. Tak napisał Sikorski w mediach społecznościowych. My łączymy się z Tomaszem Skorem. Tomku, dzień dobry. O jakie zachowania chodzi?
6: Wezwanie izraelskiego dyplomaty do MSZ-u ma służyć przekazaniu mu wyrazów oburzenia i żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. To cytat. W ten sam sposób szereg państw świata zareagowało na działania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Ben-Gwira, który machając izraelską flagą nad grupą klęczących ze skutymi rękami pojmanych członków flotyli Sumut, krzyczał: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy. Tak krzyczał do zatrzymanych Ben-Gwir. To, że MSZ odradzało polskim obywatelom wyjazd do Izraela i Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności, napisał Sikorski. Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem, a Polska oczekuje jak najszybszego wydania zgody na spotkania konsulów z zatrzymanymi.
3: W faktach teraz polityczny dwugłos w kwestii wojsk amerykańskich w Polsce.
4: O rotacyjnej nieobecności w Polsce i Europie mówił w porannej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg z partii Razem.
5: Przestańmy wybierać fakty, przestańmy zamykać oczy na rzeczywistość, bo to nas będzie drogo kosztowało, jak słyszę te fantazje o tym, że nic się nie zmienia, nic się nie zmieni, co mam wrażenie, że ci ludzie, którzy tak mówią, od paru lat żyją na jakiejś innej planecie.
7: Ale przecież, no teraz, mamy oświadczenie, że jesteśmy najlepszym sojusznikiem, wzorcowym sojusznikiem. Poklepali nas Amerykanie
5: po plecach.
7: Będziemy
5: mogli powiesić je sobie w ramce na ścianie.
4: Tyle Adrian Zandberg w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.
3: W Waszyngtonie tymczasem wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapewnia, że w najbliższych tygodniach szczegóły spraw obecności wojsk USA w Europie będą konsultowane z polskim rządem.
8: Z mojego punktu widzenia jest najważniejsze, że dokonaliśmy tego przełomu w postaci jasnego komunikatu, a po drugie, że nasi generałowie zostali włączeni w ten proces bezapelacyjnie na poziomie dowództwa Armii Stanów Zjednoczonych.
3: Według Tomczyka komunikaty Waszyngtonu w sprawie obecności wojskowej w Europie ewoluują w dobrym kierunku.
4: Na rmf24.pl i rozmowa z Adrianem Zandbergiem i Cezarym Tomczykiem. Posłuchajcie, porównajcie, wyciągnijcie wnioski.
3: W radiu rmf24 natomiast za kwadrans polecamy rozmowę z Radosławem Pyfelem, ekspertem Instytutu Sobieskiego o Chinach.
4: W ciągu kilku dni Pekin odwiedzili Donald Trump i Władimir Putin, dwaj przywódcy reprezentujący zupełnie inne grupy interesów.
3: Czy to dowód na to, że Chiny stały się dzisiaj kluczowym graczem globalnej polityki? Zapraszamy do słuchania. Dla miłośników ciepła mamy doskonałe informacje. W przewidywaniach synoptyków na kolejne dni nie widać ochłodzenia.
4: W końcu mamy ciepłą wiosnę, już w tej chwili 18 stopni w Olsztynie.
9: Nareszcie. Jest wspaniale. Jest zielono, jest mięsiście. Dobrze spadł deszcz, który dał chyba życia trochę tej zieleni.
10: Wiosenne zapachy są niesamowite.
9: I ptaki. Przed chwilą zwróciłam uwagę. Śpiewały wspaniale. Pachnie też idealnie. No cieszymy się, że w końcu mamy wiosnę.
11: Przyszłyśmy, bo jesteśmy po ostatnich maturach i trzeba świętować.
10: Kupiłyśmy na pewno bardzo dobre jedzenie. Sobie tutaj jemy na ławeczce, korzystamy ze świeżego powietrza, ładnej pogody. Więc no, same super po prostu chwile.
3: Od 12 w tych super chwilach króciutka przerwa.
4: Krótka, ale gwałtowna. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.
3: Będzie protest na kortach Rolanda Garrosa.
4: Czołowi tenisiści świata zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed francuskim wielkim szlemem do 15 minut w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. No i ten limit 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe.
3: Dziesiątki najlepszych zawodników i zawodniczek domagają się wyższego udziału w przychodach generowanych przez 4 turnieje wielkoszlemowe, a także składek na świadczenia emerytalne i opiekę zdrowotną.
4: Protest zapowiadany jest na piątek i na sobotę.
3: Nie wiadomo, czy akcja będzie kontynuowana po rozpoczęciu głównego turnieju w Paryżu.
4: On startuje w niedzielę. Na czele kampanii stoi były prezydent i dyrektor generalny WTA, Larry Scott. Amerykanin przyjedzie do stolicy Francji.

0: I pojutrze bezpośrednio na spotkanie z dyrektorką turnieju French Open Amélie Mauresmo oraz prezesem francuskiej federacji tenisowej Gilles Meretonem.
1: Zawodnicy proponują dyrektorom turniejów wielkoszlemowych, by do 2030 roku przeznaczyli 22% przychodów na nagrody pieniężne.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Magdalena Karwat-Marek.
6: Dzisiaj w wielu miejscach dwudziestki na termometrach, ale zapowiadają się też chmury i przelotne deszcze. Rano ten deszcz padał sobie na wybrzeżu, a teraz idzie powoli w kierunku Warmii i Mazur i koło 11 może się tam pojawić burza, na przykład w miejscowości Słupkowy koło Starogardu Gdańskiego. Najpierw, a bliżej 14 te burze przejdą tak bliżej Olsztyna, ale jutro w ciągu dnia burzy i deszczu już raczej nigdzie nie będzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Burzu i deszczu?
6: Burzu i deszczu?
5: Burzu i deszczu.
7: Pani Magdu.
6: No?
7: Pani Magdu, czyli na zachodzie gitara, tak?
6: Na zachodzie, no. Tak sobie patrzę. No tak, tak.
7: A dobrze.
5: A Danielu Dyku w Warszawiu.
8: Tak. I tutaj też gitaru.
7: Ale
8: tutaj
7: też gitaru.
8: Dzień dobry. Byle do piątku.
6: Ale że ja powiedziałam burzu? Nie.
5: Burzu i deszczu.
6: Powiedziałam burzu?
8: U mnie tylko słońcu.
6: Nie.
7: A my puszczamy muzyku.
9: Błędu wybaczu.

Bibi Rexa. No to jest jak jazda starym klasykiem motoryzacji, który przeszedł solidny remont silnika i jeszcze mu nowe felgi założyli i teraz cieszy, że mruczy po nowemu. Przy okazji pozdrawiam kierowców, którzy dali głośniej RMF, tu byle do piątku, tu 9:16. Słuchajcie, no jest kolejny, co tu dużo mówić, jest kolejny. Matty Cash tym razem świętuje. Aston Villa wygrała Ligę Europy i reprezentant Polski jest 13. w historii Polakiem, który wywalczył to trofeum. Piękne zdjęcia w sieci, szalonej radości. Kolejny biało-czerwony z pucharem. No byśmy te wszystkie puchary najchętniej zamienili na jeden zwykły bilet na mundial dla reprezentacji. Pewnie oni też.

0: sobie sprawdzę horoskop na czwartek i od razu trafiłem coś takiego. Ten znak zodiaku powinien dać sobie odpocząć dzisiaj. Który? A nie powiem, że panna, to wtedy wszystkie 12 będą myślały, że to im się należy odpoczynek i sobie ten odpoczynek zrobimy. No właśnie, ja proponuję zawsze odpoczynek przy najlepszej muzyce. Jeśli lubicie Ray, to się umawiamy, że wtedy, dobra? 3 minuty tylko dla nas. Zostańcie z RMF FM.
1: Reklama.
2: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 100%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Byle do piątku w RMF FM.

0: zawsze będzie.
1: 21. Wiem, że często czytam w wiadomościach od was, że te wyjątkowe rzeczy to się dzieją zawsze 21. Czy to urodziny, czy to oczko. Nie wiem, dlaczego ta szczęśliwa liczba jest, ale ten 21 jest faktycznie wyjątkowo wyjątkowy w kumulacji szczęścia. Uwaga, kto wchodzi dzisiaj do gry? Gra o oba finały tego czwartku. I gra aż o 1 111 000 zł. Dodam, że pierwszy finał jeszcze u mnie, jeszcze w programie Byle do Piątku. Szybko możecie zostać milionerem. A w drugim finale będzie zagwarantowane bardzo wysokie minimum w sejfach. Nie da się trafić mniej niż 62 tysiące. Mało tego, wchodząc do gry dzisiaj, jesteście też w finale tygodnia. Jutro kolejne dwa losowania i jeszcze lepsze sumy do wygrania, czyli 4 finały zyskujecie, 4 szanse, by zostać milionerem i wystarczy 1 SMS. Uwaga! Patrzę na zegarek. 11 minut. Jeśli teraz wyślecie ten SMS, to zmieni się on w aż 1111 losów na 1 111 000. Albo więcej. We wszystkich tych losowaniach, o których mówiłem, gracie. Można też zagrać na www.rmf.fm. 1 111 000 zł czeka, aż 1111 losów. RMF 7474.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
4: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
5: Ja urodzony.
3: A w piątki pora na radiowe Olki.
6: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta
4: plotki. A, myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
3: Już dziś po 14.
7: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert.

0: Skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
1: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
2: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
3: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na prixcomarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
4: Kto najlepiej czyta bajki?
5: Mama!
4: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
5: Mama!
4: A kto najszybciej montuje meble? Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
6: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
11: Po reklamie.
13: RMF FM w samochodzie. Zawsze.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Kumulacja szczęścia i ostatnie dwie minuty. 1111 losów wpada do czterech losowań. Dwóch dzisiaj, dwóch jutro. Dzisiaj gramy o 1 111 000 zł, a jutro jeszcze lepsze sumy gwarantujemy. Cztery okazje, by zostać milionerem. RMF 7474.

0: Castorama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Barbara, jaka piękna fryzura.
4: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
3: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
5: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
6: Miłość wisi w powietrzu.
7: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
8: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
9: Siedzę na chodniku i kocham was.
10: A ty, za ile nas pokochasz?
6: Ponad 1 000 000 złotych.
11: Tyle czeka na was w tej gorącej grze.
6: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
12: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Gazu, Marian, gazu!
3: Już, Barbara! Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
4: No.
3: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
4: Jesteś najlepszy.
15: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29,99 zł.
16: Szczere odpowiedzi.
17: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
16: Śmiałe wyznania.
18: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
16: Anna Maria Siekludzka i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I love you by Ama. Już dziś po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
19: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszam.

0: To RMF FM.
1: Dwuletni chłopiec utonął w oczku wodnym po tym, jak wyszedł z terenu żłobka. Takie są wstępne ustalenia policji dotyczące tragedii, do której wczoraj po 16 doszło w podwarszawskich Ząbkach.
0: Nowe informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, pod czyją opieką było to dziecko, gdy doszło do tragedii?
2: Pod opieką pracowników żłobka. Śledczy ustalają teraz, w jakich okolicznościach dziecko samo wyszło z budynku tej placówki i otworzyło furtkę. W ten sposób chłopiec wszedł na sąsiednią posesję, na terenie której jest właśnie oczko wodne. Mimo akcji reanimacyjnej dziecko zmarło na miejscu. Śledztwo w sprawie tego zdarzenia wszczęła już prokuratura w mazowieckim Wołominie. Rodzina dziecka i opiekunki ze żłobka zostali objęci opieką psychologiczną. Na dzisiaj zaplanowane są przesłuchania kolejnych świadków.
1: Trzy samochody zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta, zaraz za węzłem Gdynia-Wielki Kack w kierunku Gdańska.
0: Zablokowany jest lewy pas wiodący w kierunku autostrady A1. Uważajcie, korek ma tam ponad 2 km. Uprzedzamy.
3: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
1: Ponad 20 miesięcy minęło od katastrofy budowlanej w Łodzi. Wtedy zawalił się fragment ściany wraz z podłogą kamienicy przy Alei 1 Maja. Drążąca tunel Tarcza Katarzyna wpłynęła też na stan sąsiednich budynków.
0: PKP PLK w marcu złożyły wniosek o wyburzenie 4 kamienic przy Alei 1 Maja i przy ulicy Pruchnika. No ale problem dotyczy również tych budynków, pod którymi tarcza przeszła 3 lata wcześniej.
1: Przy ulicy Mielczarskiego 26 jest reporterka RMF FM Magdalena Greiner. Magdo, dzień dobry. Na co skarżą się mieszkańcy?
4: Pękające ściany, futryny, które zostały wypaczone, więc drzwi nie chcą się domykać, ale takich problemów jest znacznie więcej. Do swojego mieszkania zaprosiła mnie pani Ula. Pani Ulu, tutaj stoimy przy oknie.
5: Tak, dzień dobry. No mamy wielki problem tutaj w kamienicy, bo 3 lata jesteśmy pozostawieni sami sobie. Obiecanki były, które są do dnia dzisiejszego niespełniane. Mam wypaczone okno balkonowe, pękniętą szybę w oknie balkonowym, gdzie to było na bieżąco zgłaszane. Sypiący się sufit na głowę, no pękające ściany, podłoga, po prostu fale Dunaju.
4: I niestety podobnie jest wyżej. Ja tam zaraz będę rozmawiać z mieszkańcami, ale problemy nie dotyczą tylko tej najniższej kondygnacji.
5: Nie, problemy dotyczą całej kamienicy. Mieszkają tu ludzie w podeszłym wieku i borykają się z problemami, że boją się po prostu spać w domu, bo w nocy słyszą, jak pękają ściany.
4: I z tymi mieszkańcami też jeszcze będę dziś rozmawiać w Faktach z Łodzi. Magdalena Greinert.
1: Także w RMF FM sprawdzajcie fakty. A na koniec szczęśliwa trzynastka.
0: Tak jest, Matty Cash. 13. Polakiem, który triumfował w europejskich pucharach piłkarskich. Wieczorem ten urodzony w Anglii reprezentant biało-czerwonych ze swoją drużyną Aston Villą triumfował w finale Ligi Europy.
1: Wygrana z Freiburgiem 3-0.
0: I po tej wygranej Cash mógł krzyknąć Up the Villa.
6: Up the Villa!
0: Absolutna radość. No i chwilę później Cash w towarzystwie kolegów i kibiców śpiewający piosenkę Neila Diamonda, Sweet Caroline.
1: Piosenka z 1969 roku.
0: Tak jest, ale 6 lat temu DJ o imieniu Tony Perry sprawił, że kibice Anglii zaczęli ją śpiewać podczas Euro 2020, po tym jak Anglia pokonała Niemcy na Wembley.
1: Villa wygrywa pierwszy z 3 pojedynków o europejskie trofea w najbliższych dniach.
0: Tak jest, bo w środę 27 maja Crystal Palace, Rayo Vallecano powalczą w Lipsku w finale Ligi Konferencji.
1: No i 3 dni później w Budapeszcie 30 maja w finale Ligi Mistrzów zagrają Paris Saint-Germain i Arsenal Londyn.
0: Będzie gorąco.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Te słowa będzie gorąco, rzeczywiście pod koniec maja będzie, ale dzisiaj tak powiedziałbym umiarkowanie, chociaż zaskakująco ciepło jest w tych miejscach, gdzie jest słońce, prawda? Jak wejdziemy do cienia, to rzeczywiście czujemy takie 19 stopni na wybrzeżu, 20 na południu, w centrum kraju tak 21-23, ale w słońcu, ojej, dużo słońca dzisiaj w Polsce, ale też będą przelotne deszcze prawie w całym kraju. Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. Byle do piątku w radiu RMF FM. No i powiem tak. Dajemy głośniej radio i czujemy, że z wami zawsze RMF FM i zawsze najlepsza muzyka.

0: byle do piątku.
1: O tej porze w czwartki to ona bawi i uczy. Oto Agnieszka Kołodziejska na dziś.
2: Dziewczyny, wiecie dlaczego panowie wolą młodsze kobiety? Bo starszą trudniej zrobić w chuj.

0: Polacy wystawili ocenę swojemu stresowi. Właśnie trafiłem na takie informacje w sieci. Nowe badanie się pojawiło. Czytam, że ponad połowa z nas żyje w przewlekłym stresie. A gdzie ten stres odczuwamy? No to uwaga, trzymajcie się, cytuję. Problemem jest i praca, i życie prywatne. Skoro życie zawodowe to stres i życie prywatne to stres, no to jest jedno rozwiązanie. Spróbujmy wszyscy żyć tylko pracą. Zrezygnujmy w ogóle z życia prywatnego. Zawsze to połowa stresu mniej.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolin, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Kastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Marzysz o pracy w świecie mody, mediów i marketingu? Konferencja All About Fashion jest właśnie dla Ciebie. Już 12 czerwca poznaj ekspertów branży, zdobądź cenne kontakty i weź udział w warsztatach z kultowymi polskimi markami. Zapraszam, Katarzyna Dąbrowska, redaktorka naczelna L.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. RMF FM.

Są tacy, którzy nie wiedzą, że ten gong to coś super, ale są też tacy słuchacze, którzy dobrze wiedzą, może czekali, no to się doczekali. Właśnie ruszyła super godzina. To zawsze super okazje, a to jest, uwaga, jedyna super godzina dzisiaj. Jedyna. I posłuchajcie, co tym razem mam dla was. 1222 losy. We wszystkich losowaniach tego tygodnia wpada aż tyle. 1222 szanse. Wystarczy wysłać hasło RMF SMS-em za 4,92 pod numer 7474. No i ten bonus działa również na www.rmf.fm. Sprawdźcie. Uwaga! W sejfach dzisiaj 1 111 000 złotych. Dwa razy o to zagramy. A w drugim finale to w ogóle nie da się trafić mniej niż 62 000 złotych. A więc przyda się bardzo. To więcej szans. 1222 losy. Gramy. RMF 7474.

0: opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyli gałd.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnoty.

0: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
1: Wiadomo, że niskie ceny są

0: gram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolin, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do Piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
8: RMF FM. Najlepsza muzyka.

jedyna dzisiaj super godzina. 1222 losy wpadają do wszystkich losowań tego tygodnia, czyli 4 razy możecie zostać milionerem przed weekendem. Pierwszy milion jeszcze w tym programie. Nagroda główna dokładnie 1 111 000. RMF 7474.

0: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roszen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
3: Podobno Kair buduje metro do piramid i Wielkiego Muzeum Egipskiego.
4: A, fajnie, czyli faraonowie teraz będą mieli lepszy dojazd do centrum niż mieszkańcy warszawskiej Białołęki.
2: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już jutro po 14 w RMF FM.
5: Reklama.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
10: Co ty powiesz?
9: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
10: Ta Mariolka to jednak potrafi.
11: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
2: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowe. Polityki.
4: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
1: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
7: Gdy słyszymy ten sygnał, dajemy głośniej i słuchamy razem faktów RMF FM. Na zegarze prawie godzina 11. W studiu faktów Tomasz Staniszewski.
8: Zaczynam od kolejnego protestu, jaki przygotowują lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci w sprawie centrów zdrowia psychicznego. Potem mocne hamowanie w naszych pensjach, tak wolno płace w firmach nie rosło od ponad 5 lat. A w faktach kulturalnych RMF FM nowy Paul McCartney.
9: Wow, did we really do that?
8: W przyszły piątek premiera The Boys of Dungeon Lane. Kolejną akcję protestacyjną przygotowują.

0: powołania nowej instytucji, która sprawdzałaby jakość leczenia w centrach.
1: Nam jako pacjentom zależy na tym, żeby to się po prostu udoskonalało, rozwijało i też, żeby było takie miejsce, które opiekuje się tą reformą.
0: Tak przekonuje reprezentantka pacjentów, która też w tym tygodniu odeszła z Rady, Katarzyna Szczerbowska. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada, że nowej instytucji nie ma w planach.
2: My nie mówimy o jednostce koordynującej czy sprawdzającej, ponieważ te wszystkie dane tą skarbnicą wiedzy, więc zawsze jest NFZ.
0: W Polsce działa 118 centrów zdrowia psychicznego. Od wielu miesięcy nie powstają nowe placówki.
3: Co najmniej 5 kilometrów ma w tej chwili korek na opolskim odcinku autostrady A4 na jezdni w stronę Katowic między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Tam przewróciła się cysterna, leży na poboczu, cysterna z etanolem. Nie doszło do uszkodzenia zbiornika, zablokowany jest prawy pas jezdni. Uważajcie. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o wynagrodzeniach. W kwietniu przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9530 zł brutto, czyli na rękę nieco ponad 6920 zł. To wzrost o ponad 5% w skali roku. W przedpołudniowych faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej Igor Skrzypek. Igorze,
4: kłaniam się, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Tempo wzrostu rozczarowało analityków.
4: Tak, bo spodziewali się wyników wyższego na poziomie 6% i to jest najsłabszy odczyt od ponad 5 lat. Mimo wszystko płace wciąż idą w górę, ale przypominamy, że przeciętne wynagrodzenie w wielu przypadkach przeciętnym jest tylko z nazwy, bo to średnia arytmetyczna. W wielu branżach zarobki są zdecydowanie niższe. Na przykład w gastronomii i hotelarstwie to 5 tysięcy złotych na rękę. Najwyższe stawki w sektorze informacja i komunikacja, tu bez zmian, czyli to na przykład informatycy. Średnia to 16 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę ponad 11 tysięcy.
3: Przed nami lato, pełne zmian w wielkich piłkarskich firmach Europy. Szkoleniowców zmienia Real, Manchester City czy Chelsea. Wojciech Marszczyk z redakcji sportowej teraz z długą listą nazwisk.
5: Tak jest, witam.
3: Wojtku, w których klubach zmiany już ogłoszono?
5: No tylko w Chelsea, którą poprowadzi poprzedni trener Realu, Xabi Alonso. Królewski w nowym sezonie ma zaś prowadzić José Mourinho, który niebawem ma pojawić się w Madrycie. Ma on przywrócić porządek w szatni królewskich. Portugalski szkoleniowiec już zapowiada transfery. Chce sprowadzić do stolicy Hiszpanii napastnika Sportingu Lizbona, Mortena Humelanda, no a dodatkowo w jego sztabie ma pojawić się jakiś były gracz Realu i jeszcze do tego Toni Kroos, który ma być łącznikiem między sztabem a władzami klubu. Guardiole, który ma odejść z City po 10 latach pracy, zastąpić ma Enzo Maresca, który w przeszłości był asystentem hiszpańskiego trenera, no a ostatnio Maresca pracował m.in. w Leicester czy Chelsea. Razem z odejściem Guardioli klub ma podobno opuścić też Rodri, kuszony właśnie przez Real Madrid.
3: Bayern Monachium kusić ma innego obywatela z Manchesteru, obrońcę reprezentacji Anglii Johna Stonesa. Atletico Madryt chce Bernardo Silva, to a propos City, a z Liverpoolu brazylijski bramkarz Alisson tego lata dołączyć ma do Juventusu. Mohamed Salah natomiast trafić ma do tureckiego Fenerbahce. Takie transferowe plotki dziś w brytyjskiej prasie. A przed faktami kulturalnymi jeszcze Bruce Springsteen, który pojawił się niespodziewanie w talk show The Late Show Stephena Colberta.
6: Steven!
3: Jestem tutaj dzisiaj wieczorem w ramach wsparcia dla Stephena, bo jest pierwszym facetem w Ameryce, który straci swój program, ponieważ mam prezydenta, który nie potrafi znieść żartu. Dziś wieczorem ostatni The Late Show ze Stephenem Colbertem, który często z uśmiechem wytykał błędy administracji Donalda Trumpa. Teraz CBS zawiesza flagowy program, twierdząc, że decyzja nie była w żaden sposób związana z wynikami programu, jego treścią ani innymi sprawami.
7: Pora na fakty kulturalne.
3: Paul McCartney, legendarny członek The Beatles, wraca z nowym albumem i o tym na początek faktów kulturalnych, na które już teraz zaprasza Katarzyna Podraza.
8: Dzień dobry. The Boys of Dungeon Lane to tytuł 18. solowego krążka artysty, który ukaże się 29 maja. Jednym z najbardziej oczekiwanych utworów na płycie jest Home to Us, wyjątkowy duet z Ringo Starrem, jego dawnym kolegą z zespołu. Album ma być hołdem dla klasycznego brzmienia Beatlesów, ale wprowadza też nowe, świeże elementy muzyczne. Od dziś w stolicy Art Warsaw Villa Rouge. To trzecia edycja przeglądu sztuki najnowszej w formie międzynarodowych targów i wystawy w jednym. Będzie można podziwiać dzieła współczesnych artystów wizualnych wyselekcjonowane przez galerie sztuki, m.in. z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Włoch, Austrii, Chin i Anglii. To obrazy, tkaniny, instalacje przestrzenne, rzeźby, fotografie i projekcje wideo. Nadbagaż, monodram o tęsknocie, emigracji i poszukiwaniu tożsamości będziecie mogli zobaczyć na gorzowskiej scenie kameralnej u Osterwy już 22 maja.
9: Ten spektakl jest o powrocie do Polski po 30 latach, ale takie spojrzenie na Polskę, na wychowanie, na dzieciństwo.
8: Mówiła RMF Max aktorka Karolina Miłkowska.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Czyli z faktów się dowiedzieliśmy, że średnio na rękę

zarabiamy w Polsce 6920 zł. Kto ma więcej, poznacie go po tym, że teraz taki uśmiech zadowolenia u niego zagościł pod nosem. No a kto ma mniej, ten pewnie od tego uśmiechniętego zaraz spróbuje pożyczyć stówę. Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku.

0: Na radiowych stronach trwa zabawa, w której możecie wygrać podróż pociągiem RCT Wiedeński na pełen atrakcji City Break w Wiedniu dla waszej ekipy. Dzisiaj z Warszawy wystartował pierwszy taki pociąg i jedzie nim Paulina Sawicka, z którą się łączymy. Cześć Paulina!
1: Cześć! Gotowanie, warsztaty, koncerty, to wszystko dzieje się tutaj na pokładzie RCT Wiedeński. Do koncertu przygotowuje się już Gita. Cześć!
2: Cześć, cześć! Witam cię serdecznie.
1: Czyli już masz przygotowany układ specjalnie pod koncert w pociągu.
2: Na pewno będziemy się bujać ciągle tak. Szerokości, bye, bye! A później będzie super! Będzie pięknie.
1: To w takim razie sprawdzamy, jak tam nastroje przed koncertem.
3: No, naprawdę fajny i ciekawy klimat. Za chwilę można potańczyć.
1: A co po południu?
3: Gdzie wyjdziemy po południu?
2: Na kawę.
3: Typową wiedeńską kawę i będziemy się przechadzać uliczkami Wiednia.
1: No super sprawa.
2: Mam nadzieję, że trochę pobujamy.

0: szaleje. Nasi słuchacze się dobrze bawią, a to dopiero droga do Wiednia. Co będzie już w stolicy Austrii, jak ta cała ekipa wysiądzie z takim świetnym nastrojem. My będziemy się jeszcze oczywiście z Pauliną i naszymi słuchaczami łączyli, sprawdzali co nowego u nich. Zresztą zajrzyjcie na nasze social media, gdzie możecie na bieżąco sprawdzać co tam u nich. No i koniecznie odwiedźcie też stronę www.rmf.fm. Tam wciąż gracie o miejsce na pokładzie drugiego pociągu RST Wiedeński, który 4 czerwca wyrusza z Poznania i również zawiezie może właśnie waszą ekipę na weekend w Wiedniu.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano pociąg RST Wiedeński, którego pomysłodawcą jest RST Bank Polska.
1: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej. Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
12: No weź się, tato.
11: No, spróbuj. Siemianowice.
12: Rosomaki.
11: Skarżysko.
12: Amunicja.
11: No i ostatnie, stalowa wola.
12: Kraby.
11: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
1: Po reklamie.
16: Teraz byle do piątku z Danielem Dykiem w RMF FM.

0: pachnie lato.
1: Nie miałbym nic przeciwko, gdyby na razie wiosna się wreszcie porządnie rozgrzała. Słuchajcie, to jest chyba rekord świata. Miejsce parkingowe w Rzymie, w pobliżu słynnego Piazza Navona, wystawiono na sprzedaż za... Trzymajcie się, kierownicy, drodzy kierowcy. 1 100 000 złotych. A skąd wziąć 1 100 000, to wam zaraz powiem, ale sprawdziłem, słuchajcie, dwupokojowe mieszkanie w Rzymie można kupić taniej. Chociaż to bez sensu, bo jak wydasz 1 100 000 na mieszkanie, to jednak no nie zaparkujesz w nim samochodu.

0: spokojnie, jak lubimy, Olivia Dean w RMF FM. I w tak pięknych okolicznościach kończy się jedyna super godzina w kumulacji szczęścia. Ostatnie odliczanie rozpoczęte zostało dokładnie 10 minut. Idealnie, żeby złapać naprawdę mocny bonus. Aż 1222 losy zyskujemy teraz w aż 4 losowaniach, we wszystkich losowaniach w tym tygodniu. Przyślijcie hasło RMF pod numer 7474 albo zagrajcie na www.rmf.fm. I uwaga! 1 111 000 złotych. Dwa razy zadzwonimy do słuchaczy z taką nagrodą główną. Dodam, że w drugim finale minimum w sejfach to będzie aż 62 000 złotych. A pierwszy finał blisko, coraz bliżej. To jest ostatnia szansa, żeby z takim bonusem załapać się do 4 ostatnich losowań tego tygodnia. 1222 losy. RMF 7474.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Uwaga, nowość!
5: Szybki przelew!
4: Potrzebujesz kasy na już?
6: Zagraj w rundzie dodatkowej.
5: Wygrasz?
4: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
6: Szybko, szybko!
4: A w wielkim finale czeka
5: ponad 1 000 000 złotych.
7: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.
15: Hey, it's Katy Perry and you're

3 minuty i będzie po super godzinie. I będzie po super okazji. To jest ostatnia szansa, żeby we wszystkich 4 losowaniach tego tygodnia złapać aż 1222 losy. Dzisiaj gramy o 1 111 000 złotych, a jutro zdradzę wam, że będzie jeszcze więcej. 4 razy możecie zostać milionerem przed weekendem. RMF 7474.

Agnieszka Chylińska. No, jak wiecie, zbliżają się jej okrągłe urodziny, które hucznie obchodzimy w Radiu RMF FM. My w tym tygodniu sprawdzamy, które z jej planów się spełniły. I po 12 zapraszam, akcja Sękacz, bądźcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poblista Live Session w RMF FM.
2: Oh my god. Stresuję się. Mam teraz zaśpiewać?
1: Bletka.
2: I Darek Maciborek na ficie. Kor twoich
1: ust tam na nie. Takiego wieczoru nie było w waszym bingo na 2026, ale będzie dziś po 20 w RMF FM. Poblista Live Session w RMF FM. Bletka.
2: RMF FM. Zawsze z wami.
3: Reklama. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czego pragną kobiety? Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
3: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
4: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
5: Marzysz o pracy w świecie mody, mediów i marketingu? Konferencja All About Fashion jest właśnie dla Ciebie. Już 12 czerwca poznaj ekspertów branży, zdobądź cenne kontakty i weź udział w warsztatach z kultowymi polskimi markami. Zapraszam, Katarzyna Dąbrowska, redaktorka naczelna L.
6: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
7: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
8: Jest Pan zachwycony, rozumiem.
9: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
10: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, takich nam wyborcy wybierają.
11: Game over, to już jest koniec z tej całej wielkiej ucieczki panów.
12: Za późno, panie redaktorze.
13: Lepiej późno niż wcale.
6: Tomasz Terlikowski, bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie 2 z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
17: Ten sygnał rozpoznajemy. Najnowsze fakty w radiu RMF FM właśnie się zaczynają. Na zegarze prawie godzina 12. Zaprasza Bogdan Zalewski. Witamy.
18: Kłaniam się nisko i zapraszam. Po tragicznej śmierci 2-latka zatrzymano 2 opiekunki za żłobka w Ząbkach. Stołeczny reporter RMF FM zebrał wieści ze śledztwa. Dziennikarka w Łodzi interweniuje w imieniu zaniepokojonych lokatorów kamienicy. Ściany pękają po podziemnych robotach budowlanych, a planowane są kolejne prace. Potem opiszemy nową bitwę w prawnej batalii o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na koniec słoneczny patrol w Krakowie. Na 48 godzin zostały zatrzymane 2 opiekunki za żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj niespełna 2

0: przesłuchane i nie usłyszały zarzutów.
1: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
0: Mówiła prokurator Karolina Staros. W najbliższym czasie odbędzie się sekcja zwłok zmarłego chłopca. Sprzed prokuratury okręgowej na warszawskiej Pradze Jakub Rybski.
2: Nasza kamienica się przechyla. Pojawiają się nowe pęknięcia. Boimy się o życie. Alarmują w rozmowie z reporterką RMF FM mieszkańcy budynku przy ulicy Mielczarskiego 26 w Łodzi. Tarcza drążąca tunel przeszła pod tym domem prawie 3 lata temu, a mieszkańcy borykają się z coraz większymi problemami. W ich sprawie interweniuje Magdalena Greinert przed tym feralnym łódzkim domem. Rozmawiasz z przestraszonymi ludźmi. Witam serdecznie. Jakie są teraz ich obawy?
3: Tarcza ma ruszyć w przyszłym roku i wtedy, zdaniem mieszkańców, uszkodzeń będzie jeszcze więcej. Już dziś widać, że wcześniej proste drzwi od szaf są wykrzywione. Drzwi wejściowe nie przylegają jak wcześniej do futryn, a z sufitu sypie się tynk. Czy się boją?
4: Oczywiście, że tak. Jeżeli ona ruszy po raz kolejny, no to będzie coraz gorzej, bo być może za chwilę będzie tak, że ona runie, tak jak inne kamienice, i my również zostaniemy bez dachu nad głową.
5: Jak ruszy tarcza dalej, to i pewno będą dalsze szkody w mieszkaniach. Podnoszą nam czynsze, nie wiadomo za co, że niby się standard mi się polepszył, a ja mam coraz gorsze warunki mieszkaniowe w domu.
3: Mówią pani Karolina i pan Krzysztof, którzy mieszkają na pierwszym piętrze. Mieszkańcy mówią też, że nikt się ich problemami nie interesuje, nie naprawiają zgłoszonych uszkodzeń. Jedynie 2 tygodnie temu na parterze zostały zamontowane klamry, które mają śledzić, czy pęknięcia na ścianach się powiększają. Z ulicy Mielczarskiego w Łodzi Magdalena Greinert.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka informację o sytuacji 4 sędziów niezaprzysiężonych przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Według resortu Radosława Sikorskiego wybrane przez Sejm osoby są już sędziami. Prezes Bogdan Święczkowski uważa, że nie są, bo nie złożyli ślubowania w obecności Karola Nawrockiego, a Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma kompetencji do oceny legalności wyboru sędziów Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Tak więc trwa w tej sprawie prawny pat. Rośnie prawdopodobieństwo, że kapitan wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto ogniska hantawirusa, przejdzie kwarantannę w Polsce. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrowicz. Witamy, Michale.
6: Dzień dobry.
2: Nasz rodak Jan Dobrogowski na początku tygodnia dopłynął do portu w Rotterdamie. Jaki jest plan na kolejne dni?
6: Co najmniej do jutra kapitan jeszcze pozostanie na statku. Na pokładzie trwa dezynfekcja, a potem realny będzie powrót kapitana do kraju. Strona polska i holenderska ustalają teraz szczegóły.
2: A jak komentują to lekarze?
6: Cały czas uspokajają niezmiennie, że w Polsce nie ma typu hantawirusa, który pojawił się na statku i przez który tam zmarły 3 osoby. To potwierdza dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
7: Nie jest to problem natury globalnej, jest to problem, który jest regionalny. Spokojnie, to tylko hantawirus.
6: No właśnie, pytanie, czy to na pewno tylko hantawirus, usłyszą też ode mnie za godzinę uczestnicy specjalnej debaty w radiu RMF24, główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, profesor Bożena Walewska-Zielecka i prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Już teraz zapraszam na tę debatę.
2: Polecam gorąco początek specjalnej debaty o 13.
8: Słoneczne fakty w RMF FM.
2: W słońcu to nie kopiec kościuszki, 20 stopni Celsjusza na termometrach, tak jest dzisiaj w Krakowie. Gorączkowy to dzień, ostatni dzień pisemnych matur. W stolicy Małopolski sezon na wycieczki szkolne z młodszymi kolegami maturzystów w pełni. Z uczniami z Opolszczyzny i Podkarpacia pod Wzgórzem Wawelskim spotyka się krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
9: Po pierwsze, skąd jesteście?
10: Z Prylnika, województwo opolskie.
9: I co tutaj dzisiaj robicie?
10: Przyjechaliśmy odwiedzić Kraków.
11: Wawel, będziemy chodzić po mieście, no i różne rzeczy zwiedzać.
12: Potem jedziemy do hotelu na noc i następny dzień, jak będziemy wracać, jedziemy do Auschwitz.
9: Skąd przyjechaliście?
13: Ze Świętego, koło Przemyśla, Podkarpackie. Będziemy zwiedzać rynek, zamek na Wawelu.
9: Widzieliście smoka?
13: Tak.
9: Wziął ogniem?
13: Tak, właśnie wziął.
2: No, przyjechali ze Świętego, ale nie po święty spokój. Życzymy wielu różnorodnych wrażeń. Niech to zresztą dla wszystkich z Was będzie dzień przyjemny i pożyteczny. Oczywiście razem z RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
17: No powiem wam, że idzie się przyzwyczaić do takiego.

0: maja, który codziennie serwuje nam ponad 20 stopni Celsjusza, ale nie za dużo ponad. Tak 20-23 ma być na termometrach jutro. Tak jest dzisiaj, tak było wczoraj. No generalnie zdecydowanie dla tych, którzy lubią wyższe wskazania termometrów, więcej pojawi się tuż przed weekendem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Tutaj byle do piątku. W czwartek to bardzo dobrze brzmi, zwłaszcza w okolicach południa. Jutrzejsze południe już przyniesie weekend. Daniel Dyk, dzień dobry, my go przypilnujemy. A zaraz, no ja wiem, pora obiadowa się zaczyna, ale my od razu na deser. Na sękarz zaprosimy, już wiecie kto, wiecie z jakiej okazji. No i jubilatka wyjątkowa pojawi się na naszej antenie. Nigdzie nie odchodźcie.

0: 23 maja Agnieszka Chylińska obchodzi swoje 50. urodziny i organizuje wtedy swój jubileuszowy wielki koncert. My przypominamy, że Aga miała w radiu RMF FM swój program i mówiła w nim o swoich planach, o swoich marzeniach. My to podchwyciliśmy i sprawdzamy, czy je spełniła. Mówiła nam przed laty...
1: I wiesz, co mi się marzy? Żeby zrobić taki sękacz tam z 200 tysięcy jaj, bo to wiesz, nie ma tam, wiesz, że tam jedno jajko, ale żółtko nie, bo jest niezdrowe. Jesz i się najadasz i wiesz, pozwalasz sobie się najeść.
0: No i zapytaliśmy, jak to z tym jedzeniem bez ograniczeń, czy po latach ta kuchnia to nadal taka ważna?
1: Tak, rzeczywiście jedzenie jest, nie chcę powiedzieć czegoś banalnego, ale jedzenie jest bardzo ważne w życiu. W tym sensie oczywiście moje dzieci są mądrzejsze ode mnie i tam jakieś warzywa, coś tam. Natomiast ta kuchnia polska zawsze będzie taką wielką moją miłością. W ogóle nie oglądam tych wszystkich kanałów, wiesz, kulinarnych, gdzie tam się po prostu, wiesz, rozwodzą na temat jednego liścia, wiesz, i do tego jakiś tam kropla czegoś. Tłusta śmietana, wiesz, ziemniaki, placki, po prostu to jest to.
0: Ja mam wrażenie, że my na nowo poznajemy Agnieszkę Chylińską. Takie sekrety, nomen omen, swojej kuchni zdradza tylko słuchaczom RMF FM.

0: No Agnieszka, chyba mnie smartfon podsłuchuje, bo posłuchajcie, co mi wyskoczyło od razu w sieci. Apetyt na życie, jak lubią jeść Polacy. Jedzenie coraz rzadziej traktujemy wyłącznie jako sposób na zaspokojenie głodu. Szukamy w posiłkach przyjemności. Przyjemności. Niegdy ja gotuję.
1: Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
16: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
17: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
19: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
20: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
1: Po reklamie.
21: RMF FM. Najlepsza
20: muzyka

zegarek. Finał kumulacji szczęścia. Dzwonimy. No tak powiem. Tak powiem już za niespełna godzinę. Nie mogę się już naprawdę doczekać, żeby tymi rękami rozdać ogromne pieniądze. Czekajcie, a wystraszyliście się, że już teraz ten finał? Nie, nie, ja mówiłem, że po 13. A wy pomyśleliście, że teraz finał, a wy nie zdążyliście zagrać i ucieka wam szansa na 1 111 000 zł. Dobra, spokojnie. Jest jeszcze czas i jest świetny moment, by to nadrobić właśnie teraz. Uwaga. Szczęśliwe 7 minut. Jedna z ostatnich takich okazji, gdy wchodzicie do 4 losowań. Każdy SMS z hasłem RMF przysłany w tym czasie pod numer 7474 da wam aż 1062 losy w tym finale już po 13. I da wam 1062 losy w tym drugim finale, w którym minimum podkreślam sejwach, to będzie aż 62 tysiące. I da wam też 1062 losy w obu jutrzejszych finałach. 4 okazje, by zostać milionerem jeszcze przed weekendem. 7 minut, RMF 7474.

0: Asy skontowe, asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Sachetto, sacher torte.
6: Co to znaczy?
5: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
6: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
7: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
8: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
17: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
18: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
19: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
20: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do Piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
23: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

dwie minuty. W kumulacji szczęścia taka okazja się nie powtórzy. Dokładnie 1062 losy wpadają do czterech losowań. Do wszystkich losowań tego tygodnia. I w każdym finale możecie trafić grubo ponad milion. Już po godzinie 13 dzwonimy po raz pierwszy. To jest moment, kiedy dobrze jest wejść do gry. Ślemy hasło RMF pod numer 7474.

0: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Rochen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 18,47,2.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Po reklamie.
5: U mnie już prawie godzina 13. Ten sygnał oznacza, że zaczęły się fakty w radiu RMF FM. Posłuchajmy razem. Zaprasza Bogdan Zalewski.
6: Witam wszystkich słuchających. W Stanach Zjednoczonych zatrzymano właściciela sieciowego kantoru cinkciarz.pl. Znamy szczegóły. Szyderczo witał w Izraelu złapanych aktywistów. Czy pożegna się z możliwością przyjazdu do Polski? Posłuchajcie o działaniach wobec izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Jak groźny jest hantawirus w Polsce i na świecie? Za kilka chwil istotna debata w naszym internetowym radiu informacyjnym RMF24. Wpadka prezesa internetowego kantoru cinkciarz.pl. Marcin P., szef firmy, której klienci mieli stracić nawet 125 milionów złotych, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Teraz oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie ekstradycji do Polski. A w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
7: Jestem,
6: witamy
7: dobry.
6: Serdecznie. Przypomnij, Igorze, za co konkretnie był poszukiwany Marcin P.?
7: Jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę i pranie brudnych pieniędzy pochodzących ze świata przestępczego. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania, a także polskimi listami gończymi. Szef cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To wynik współpracy polskich i amerykańskich służb, tak poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji. Cinkciarz.pl stracił zezwolenie na działalność 2 lata temu, po tym jak klienci nie mogli odzyskać swoich pieniędzy. Pokrzywdzonych może być około 7 tysięcy osób. Łącznie, przypomnijmy, na kwotę 125 milionów złotych. W październiku zeszłego roku sąd ogłosił upadłość internetowego kantoru.
6: Radosław Sikorski, minister

0: FMSZ, rzecznik MSZ przebieg i atmosferę tej rozmowy najlepiej opisuje decyzja o wystąpieniu o zakaz wpuszczaniu Bengawira do Polski.
1: To była bardzo krótka rozmowa, 10-15 minut. My przedstawiliśmy nasze stanowisko, nasze wyrazy oburzenia, że nie może być zgody na takie traktowanie polskich obywateli. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
0: Relacjonował Maciej Wewiór. Rzecznik MSZ-u poinformował też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez Izraelczyków na wodach międzynarodowych jest już w drodze na lotnisko, z którego odlecą do Turcji jeszcze dziś, więc oboje będą wolni.
2: Uwaga kierowcy, za litr benzyny 95 zapłacimy jutro maksymalnie 6 zł 48 groszy, to 2 grosze mniej niż dziś. Cena oleju napędowego spadnie o 6 groszy do 6 zł i 91 groszy za litr. 2,5 minuty po godzinie 13 i rozpoczynamy istotną debatę w internetowym radiu RMF24. Jak groźny jest hantawirus w Polsce i na świecie? Łączymy się z jej gospodarzem Michałem Dobrowiczem. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry.
2: O co zapytasz swoich gości?
3: W pierwszej kolejności, czy aktualne wciąż są ostatnie uspokajające komunikaty sanepidu, zgodnie z którymi w Polsce nie ma ani jednej osoby zakażonej tym typem hantawirusa, który pojawił się na wycieczkowcu z Argentyny, i w Polsce
2: Andes.
3: Zgodnie z tymi komunikatami też nie ma gryzoni, które przenoszą ten typ hantawirusa. Patrzę na gości, jest z nami zdalnie główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, który widzę, że potwierdza te uspokajające informacje, że zakażenie i ryzyko zakażenia hantawirusem w Polsce jest wciąż bardzo niskie. Pan inspektor kiwa głową, to można zobaczyć na rmf24.pl. Za chwilę to uszczegółowimy. Także obok mnie w studiu warszawskim RMF FM jest w tej chwili rzecznik sanepidu Marek Waszczewski, ale nie tylko o hantawirusie będziemy rozmawiali i o tym, co dla nas jest ważne z polskiej perspektywy. Wirus Ebola także szaleje w tej chwili w Afryce i tutaj komentarz z perspektywy medycyny podróży profesor Bożeny Walewskiej-Zieleckiej, która jest obok mnie, ale także zastanowimy się nad tym, gdzie będziemy w tym roku podróżowali w czasie wakacji. Jest specjalne zestawienie i najnowsze wyliczenia od Polskiej Izby Turystyki i jej prezesa Pawła Niewiadomskiego. Jak dzisiaj możemy przygotować się do tych wakacyjnych wyjazdów pod kątem zdrowotnym. O tym już za chwilę będziemy rozmawiali. Gorąco zapraszam.
2: Ta arcyciekawa debata już teraz w internetowym radiu RMF24. Możecie ją śledzić także na naszych mediach społecznościowych oraz na rmf24.pl. Polecamy. Najważniejsze wnioski poznacie w popołudniowych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Ważna debata, ważne fakty w radiu RMF FM, ale można sobie z RMF-em także pozwolić na chwilę relaksu i na przykład taką nostalgiczną podróż do lat 90., kiedy na każdej szkolnej dyskotece do tego się bawiliśmy. Ace of Base, Daniel Dyk, byle do piątku. Witajcie.

0: radiowych stronach możecie wygrać podróż pociągiem Erste Wiedeński w naszej zabawie. Podróż na pełen atrakcji City Break w Wiedniu dla waszej ekipy. Dzisiaj z Warszawy wystartował pierwszy z takich pociągów i ponownie w trasie łapiemy Paulinę Sawicką. Cześć, Paulina.
1: Cześć, szykujemy się do kawki z influencerką Sandra Dziura. Cześć.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Widzę, że zostałaś Sisi.
2: Tak, zostałam Sisi. Pierwsze atrakcje już wykorzystane.
1: Jest tu taka specjalna fotobudka, można sobie zrobić zdjęcie.
2: Ładne upięcie.
1: Nasze Nix Pereł, piękna suknia. Można się wcielić w Sisi w pociągu do Wiednia.
2: Tak, mi się wydaje, że w ogóle tak wyglądała Sisi.
1: Viola i Bartosz z nami tutaj już siedzą w pięknej, eleganckiej, wiedeńskiej kawiarni. A nie, wróć, jesteśmy w pociągu.
3: Nadal jesteśmy pod wrażeniem.
1: Jest klimacik.
4: Tak, zdecydowanie tak. Jest klimat i uważam, że to będzie niesamowita przygoda. Zdecydowanie w Wiedniu jest bardzo dużo do zobaczenia. Pałac Schönbrunn na pewno będzie, Wieża Dunajska, Belweder.
3: Ja zaczynam od kawy
1: i od Zachera, czyli pięknej wiedeńskiej kawiarni.
3: Dokładnie tak.
0: Jak pamiętacie, ja miałem okazję sprawdzić dla was atrakcje Wiednia i Pałac Schönbrunn, owszem, i ten tort czekoladowy przetestowałem nader chętnie. Jeszcze tam parę fajnych miejscówek podrzuca ekipie w pociągu. My będziemy się jeszcze z Pauliną i naszymi słuchaczami łączyli i będziemy sprawdzali, jak im mija ta podróż ku przygodzie. Zresztą też możecie to sprawdzić, zajrzyjcie na nasze social media, no i koniecznie odwiedźcie stronę www.rmf.fm. Tam wciąż gramy o miejsca na pokładzie drugiego pociągu Erste Wiedeński, który 4 czerwca wyrusza z Poznania. I również zawiezie może właśnie ciebie i twoich przyjaciół na weekend w Wiedniu.
5: Audycja zawierała lokowanie produktu.
6: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
5: Reklama.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów. 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.

0: jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
1: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
2: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Po reklamie.
0: Ważne chwile w Twoim życiu zawsze z RMF FM.

jeszcze piękniejszy zrobił się ten 21 maja. No właśnie, 21 oczko. Lubimy tę datę, uje. I zaraz polubimy ją jeszcze bardziej. Słuchajcie, tylko 5 minut do pierwszego losowania kumulacji szczęścia. Pierwszy raz zagramy o 1 111 000 zł, więc to będzie genialne, jedyne takie 5 minut. Czas start. Od teraz mnożymy wasze szanse razy 1250. Wystarczy wysłać SMS z hasłem RMF pod numer 7474 i tyle losów padnie do obu dzisiejszych finałów i do dwóch jutrzejszych. I w każdym do wygrania grubo ponad 1 000 000 zł. Ale czekajcie, bo mam jeszcze jeden wyjątkowy pomysł. Skoro tylko 5 minut i skoro dzisiaj 21, no to panie i panowie, ogłaszam szczęśliwy numerek. Najwięcej szczęścia przynosi wam teraz cyfra 2 i cyfra 1. A to oznacza, że kto ma cyfrę 2 i 1 w swoim numerze telefonu, nie musi być po kolei, nie musi być obok siebie, ten już wygrał. Więcej szans. Podwajamy wam ten genialny bonus. I nie 1250 losów, a aż 2500. Tyle szans zyskujecie. Najlepsza okazja. RMF numer 7474. Lepszej chwili, żeby wejść do gry, nie będzie. Można zagrać także na www.rmf.fm. Kto ma szczęśliwy numerek, ma 2500 losów w czterech losowaniach tego tygodnia, a pierwsze już za niespełna 5 minut. Zaraz dzwonimy, trzymam kciuki. Odbierajcie telefon. RMF 7474.

0: szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Kumulacja szczęścia. No jeśli zagraliście dzisiaj, to przed wami 4 razy w tym tygodniu takie emocje jak teraz, że sprawdzacie, czy to nie do was dzwoni nasz telefon. Pierwszy finał tego czwartku i już zaraz możemy mieć pierwszego milionera. Dzwonimy, się przekonamy, czy ktoś zagra ostro, czy bezpiecznie, czy... A, trzasnęły drzwi?
2: O, dzień dobry.
1: Mateusz.
2: Dzień dobry.
1: A wiadomo, jak jest duży pieniądz w grze, to Mateusz Operychał się pojawia.
2: Ja od razu wyczułem, na korytarzu już było czuć, naprawdę.
1: Fajnie, że jesteś, bo pomożesz mi, bo ja liczę, że to będzie naprawdę solidna kwota w sejfie.
2: Licz kasę lepiej.
1: No właśnie.
2: Którą rozdamy komuś.
1: Negocjacje też się porządnie przygotowałem, naprawdę. Tylko trzeba odebrać to połączenie. Ja nie wiem, który to już jest sygnał. Drodzy państwo, telefon dzwoni i to był...
2: Halo?
1: Halo. Czy rzutem na taśmę się udało, czy to był szósty... To był szósty sygnał.
2: To był szósty sygnał. I teraz pytanie, czy ja przyniosłem pecha, czy to przypadek? Mam nadzieję, że to drugie.
1: Drodzy słuchacze, wiedzą, no, że przyniosłeś szczęście. Mm-hmm. Przyniosłeś komuś, kto się nie opracował, a zarobił 1000 zł. Właśnie wpadło naszemu słuchaczowi, który nie odebrał telefonu. 1000 zł, gratulujemy! Gratulujemy.
2: Jeśli pytaliście, co zrobić, żeby się nie narobić, ale zarobić, to właśnie to był ten moment. 1000 zł wysyłamy regulaminowo oczywiście do kogoś z was, ale bardzo nam jest przykro, że nie udało się pogadać.
1: Już ja wiedziałem, że ta osoba wie. Ja wiedziałem, że ta osoba wie, w którym sejfie jest 1 111 000 zł. Ale słuchajcie, skoro się nie udało, to zrobimy tak, żeby się udało w drugim finale. Dobra, żeby było fantastycznie. Po pierwsze, uczulamy was. Jeżeli mówimy, że dzwonimy, to wy sprawdzacie swój telefon, gdzie go macie. Po pierwsze, czy on jest w zasięgu, czy on jest niewyciszony, czy nie jest w trybie samolotowym. Po prostu zróbcie wszystko.
2: Umówmy się tak, żeby sobie wchodzą pomóc do gry teraz ci, którzy wiedzą, że na pewno w finale, jeśli ten telefon zadzwoni, odbiorą i pogadają z nami o kasie.
1: Dobra, a żeby być pewnym, że tylko takie osoby, to ja takim osobom i tylko takim gwarantuję, że teraz przez 5 minut zyskacie aż 1350 losów, nie tylko w dzisiejszym losowaniu, ale także w dwóch jutrzejszych. Po prostu w wszystkich trzech finałach tego tygodnia po 1350 losów.
2: A ile to było?
1: Mało tego, w tym drugim finale trzeba odebrać, bo minimum w sejfie, ja o tym mówiłem, aha, to jest 62 tysiące złotych.
2: No, nie da się... Źle mówiłeś.
1: To się wyjaśniło, po co tutaj przyszedł.
2: Słuchajcie, dlatego też tu jestem. Zrobimy tak, nie dość, żeby ktoś z was odebrał ten telefon, pogadał ze mną o kasie, to jeszcze był najszczęśliwszym słuchaczem lepszej połowy dnia.
1: I bo ma minimum, zagwarantowane ile?
2: No, minimum od teraz 67 tysięcy złotych. Podbijamy! Nie 62.
1: Padaj częściej, mój drogi, to teraz znamy odpowiedź. Mateusz Operychał przynosi szczęście i co najmniej 67 tysięcy w drugim finale. Tym polecam, to trzeba
2: się
1: odebrać.
2: Polecam, no, się, tylko trzeba odebrać, uwaga, przez ile minut?
1: 5 minut
2: razy
1: 1350. Mówię.
2: Każde RMF, które wyślecie pod 7474, gracie też na www.rmf.fm.
1: Finał? Pamiętasz po której? Po 16.
2: Po 16.
1: Trzymamy kciuki, mnożymy szanse. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: sama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Po reklamie.
7: Słuchacie radia RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
2: Trener Puszczyn i Połomice, pan Tomasz Tułacz, uważa, że młodzi zawodnicy zarabiają za dużo. Dzisiaj, mówi pan Tomasz, młody zawodnik z poziomu ekstraklasy czy pierwszej ligi idzie na maturę i zarabia 5 razy więcej od nauczyciela.
3: To prawda, no to się zgadza, ale z drugiej strony, no kto w Polsce zarabia mniej od nauczycieli?
1: Dla nich warto wstać. Już od 5:30 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: This is Jennifer Lopez.
9: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
1: Głosuj na www.rmf.fm. Publis to notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
11: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu?
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
20: Po reklamie.
21: Zbliżamy się do godziny 14, a to oznacza, że gramy sygnał, który rozpoczyna najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.
22: Gramy i informujemy. Paragrafy krępują nam ręce, narzekają policjanci. Ze związkowcami domagającymi się zmiany przepisów rozmawiał dziennikarz RMF FM. Tragedia w internacie w Szczecinie. Nie żyje młody pogranicznik. Dwaj inni są w szpitalu. Słuchawki na uszach mogą rozpraszać uwagę w mieście. Nadmierny pośpiech też bywa zgubny. Niech za przykład posłużą 2 poranne wypadki w Warszawie. Przepisy dotyczące środków przymusu bezpośredniego wymagają zmiany, zwracają uwagę policyjni związkowcy. Ich zdaniem obecne prawo w wielu sytuacjach wiąże funkcjonariuszom ręce. Z policjantami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co według mundurowych powinno się zmienić?
23: Przepisy, zdaniem związkowców, powinny zostać doprecyzowane w taki sposób, żeby policjanci nie bali się używać środków przymusu bezpośredniego. Jak mówi mi młodszy aspirant Jacek Łukasik z Policyjnej Solidarności, dziś nawet całkowicie zasadne użycie pałki wódki czy gazu, może skończyć się dla funkcjonariusza poważnymi konsekwencjami, nawet wtedy, gdy policjant zostanie później uniewinniony.
0: Często się kończy na zasadzie takiej, jeżeli jest postawiony zarzut policjantowi, zaczyna być gorąco wobec policjanta, często komendanci idą drogą na skróty, czyli zwalniają na ważny interes służby i mówią, to już nie jest policjant.
23: Propozycja zmian trafiła już do Sejmowej Komisji Petycji i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resort ma przyjrzeć się propozycjom policjantów.
22: Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwaj inni trafili do szpitala. Tragedia wydarzyła się w nocy z poniedziałku na wtorek w internacie w Szczecinie. Pogranicznicy po służbie pili tam alkohol. Ciało młodego mężczyzny znaleziono rano w łóżku. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. W drodze do Polski są nasi rodacy zatrzymani przez izraelską armię na wodach międzynarodowych, gdy płynęli z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Zakomunikował to rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefior.
2: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji. I to będzie przez Turcję.
22: Rzecznik resortu dyplomacji doprecyzował, że chodzi

0: na ulicy Kondratowicza. Dziewczyna trafiła do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Z kolei nastoletni chłopak, również w wieku 16 lat, wpadł pod tramwaj na skrzyżowaniu ulic Dywizjonu 303 i Powstańców Śląskich. Miał na uszach słuchawki, nie słyszał oraz nie widział nadjeżdżającego tramwaju, gdy chciał przejść na drugą stronę torów. Nastolatek również z obrażeniami trafił do szpitala. W obu przypadkach motorniczy byli trzeźwi.
1: To są fakty ze szkoły.
2: Maturzyści zakończyli już swój maraton, ale przed uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych ostatnia prosta, by wyprostować sytuację. Najwyższy czas poprawić oceny. Został na to miesiąc. Nasz reporter Piotr Bułakowski delikatnie podpytał o planowane poprawki licealistów z mazurskiego Węgorzewa.
3: Wchodząc dzisiaj na elektroniczny dziennik, żeby zobaczyć plan lekcji, zauważyłem niestety jedną świecącą ocenę. No i niestety na jednej się nie skończyło, bo jest ich niestety o wiele więcej.
4: A świecąca ocena co oznacza?
3: Jedynkę.
4: Idziesz do nauczyciela i o co prosisz?
5: O wsparcie, o to, żeby na pewno mnie jakoś podciągnął. No i reszta to w moich rękach. I
4: nauczyciele chętnie podchodzą do tego, żeby poprawiać na sam koniec oceny?
5: Raczej tak. Zazwyczaj są chętni.
4: A jak u ciebie sytuacja?
5: U mnie też jest dobrze, tylko trochę z niemieckim krucho, ale tak to jest okej.
4: Okay. Czyli rozumiem, że przed tobą rozmowa z nauczycielem, nauczycielką.
5: Tak, ładne oczka i się jakoś to zrobi. Będzie ładnie, będzie fajnie.
2: Po niemiecku oczy, sprawdźmy. Augen. Podpowiadamy, może się przydać w rozmówce o świecących ocenach z nauczycielem języka Goethego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Czy to jest ten moment, gdzie po tym, jak z sukcesem ogłosiliśmy w finale kumulacji, że jesteś, że ty teraz już przejmujesz antenę i
7: tak,
6: zaczęła się lepsza
7: dokładnie
6: kładnia?
7: To jest ten moment, Danielu, tak.
6: Ja ten nie moment wiem, kiedy to zleciało. Może ja zostanę też.
7: Możesz, oczywiście.
8: Daniel Dyk, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
7: Takiego duetu w lepszej połowie dnia jeszcze nie było.
6: A jutro będzie wyjątkowy duet.
7: Tak, jutro będzie wyjątkowy duet.
6: Z nadmorza.
8: Dwa olki z nadmorza. I nie będą to olki. Ale to nie uprzedzajmy szczegółów. Dzięki za dzisiaj. Pa.
7: Cześć, witajcie.

pamiętacie o przeboje na lato, to jest w czym wybierać. Teddy Swims na liście i to bardzo, bardzo wysoko. Robię za was plany już na najbliższą przyszłość. Gdzie na czerwcówkę? Czytam o tym w sieci. No Polacy oszaleli na punkcie różnych miejsc, ale na pierwszym miejscu zestawienia niezmiennie Bałtyk, jak tu czytam. No fajnie, ale ja was proszę, ja was błagam. Zostawcie trochę gofrów na wakacje, dobra? To jeszcze coś na trasę. Z dobrym basem, żeby przewietrzyć głośniki Welshly Arms w RMF FM.

0: dajecie znać, że zostawicie gofra, ale nie możecie obiecać, czy z dodatkami. No oczywiście, zaczynają się negocjacje. No dobrze, tak się składa, że jutro wybieramy się do Trójmiasta. Będziecie mogli w ogóle nas zobaczyć na Instagramie i śledzić, co się dzieje. Na Instagramie RMFFM. Oczywiście, jeśli jeszcze nie obserwujecie, to warto nadrobić zaległości. Ja sprawdzę, tak przy okazji, czy te gofry już się nadają do jedzenia. A po co jedziemy do Sopotu? O tym jeszcze w tej godzinie, w lepszej połowie dnia. Bądźcie blisko.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
6: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
0: Co to jest za temat? A musimy?
5: A w piątki mikrofon przejmują radiowe olki.
7: Jak do tego doszło?
8: Nie wiem.
6: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
5: Już dziś po 14.
9: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
16: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Kto najlepiej czyta bajki?
21: Mama!
20: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
21: Mama!
20: A kto najszybciej montuje meble?
21: Mama!
20: Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
22: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
25: Z RMF FM najlepiej.

0: co już?
1: Prawie 15, jeszcze 11 minut w lepszej powiednia zostało. Ja obiecałem, że będziemy w Sopocie, no to będziemy. Polsat Hit Festival, ponownie w Sopocie oczywiście jak co roku, rusza jutro. 3 dni największej imprezy, radiowe hity, prywatki, przeboje Krzysztofa Krawczyka, jubileusze, no i kabarety. A skoro o kabaretach mowa, to warto poćwiczyć mięśnie brzucha, bo mogą się przydać do śmiechu oczywiście. Ja już nie mogę się doczekać, bo będę z wami na tej imprezie w niedzielę. Sopocki hit kabaretowy tu i teraz. Widzimy się przed telewizorami, w telewizji Polsat, ale też na miejscu, jeśli planujecie być, a jeśli bardzo chcieliście, ale nie macie biletu, to ja zrobię tak, żebyście mieli. Co wy na to? Słuchajcie, zbieram zabawne historie z waszej pracy. Takie najzabawniejsze, które wam się przydarzyły. Autorzy tych najzabawniejszych właśnie dostają bilety na sopocki hit kabaretowy tu i teraz. Ode mnie i od RMF FM. Piszcie śmiało. Czekam na wasze SMS-y pod 3322. Czas

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w

0: gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już prawie 15. Jesteśmy ponownie w studiu Faktu w RMF FM. Bogdan Zalewski przy mikrofonie. Witamy.
4: Kłaniam się i zachęcam. Kanclerz Niemiec proponuje ukraińską drogę na skróty do Unii Europejskiej. Jak Polska reaguje na pomysł Friedricha Merca? Dyplomatyczną formułę to kreatywny pomysł, wytłumaczy korespondentka RMF FM w Brukseli. Nie żyje polski turysta, który zasłabł w słowackich Tatrach. Kibice cieszą się z kupna górnika przez Lukasa Podolskiego. To bardzo dobrze, twierdzą w Zabrzu. Polska z dystansem reaguje na propozycję kanclerza Niemiec w sprawie nowej roli Ukrainy. To kreatywny pomysł, ale sprawdzamy, czy zgodne z traktatami Unii Europejskiej. Tak skomentował w rozmowie z naszą brukselską dziennikarką, wysokiej rangą polski dyplomata, inicjatywę Friedricha Merca. Szef niemieckiego rządu zaproponowałby przyznać Ukrainie nowy status członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Umożliwiałby on Kijowowi uczestnictwo praktycznie we wszystkich instytucjach wspólnoty, udział w szczytach, spotkaniach ministerialnych, a także zasiadanie w ławach Parlamentu Europejskiego. Choć bez prawa głosu. Na linii Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginą. Katarzyno, jak rozumieć polską odpowiedź?
5: To oznacza, że Polska ma do tej propozycji spory dystans. W świecie dyplomacji określenie kreatywny pomysł sugeruje rozwiązanie niekonwencjonalne i ryzykowne, wykraczające poza przyjęte standardy. Innymi słowy, Warszawa obawia się, że propozycja Merca to próba stworzenia dla Ukrainy wiecznej poczekalni, statusu, który da Kijowowi prestiż, ale w praktyce może na długo zablokować drogę do pełnego członkostwa w Unii. Natomiast zapowiedź badania zgodności z traktatami to jasny sygnał wątpliwości prawnych. Polska popiera wejście Ukrainy do Unii, ale nie zgadza się na drogę na skróty, która mogłaby stworzyć niebezpieczny precedens i naruszyć polskie interesy narodowe.
4: Nie żyje Polak, który zasłabł w słowackich Tatrach. 64-latek stracił przytomność, schodząc ze schroniska Zbójnickiego w Dolinie Staroleśnej. Słowaccy ratownicy poprosili o pomoc polski topr. Śmigłowiec przewiózł mężczyznę do zakopiańskiego szpitala. Niestety, mimo reanimacji, turysty nie udało się uratować. Kierowcy, uważajcie w Łódzkiem. Pojawiły się utrudnienia na A2 w Seligowie. Zepsute auto osobowe zablokowało pas w kierunku Warszawy.
6: RMF FM. Miejsce na poważną debatę.
4: Ryzyko zarażenia się hantawirusem w Polsce jest bliskie zeru, zapewniali w czasie specjalnej debaty w radiu RMF 24 przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ognisko hantawirusa pojawiło się na wycieczkowcu, który płynął z Argentyny do Holandii. Tam wykryto 8 zakażeń. Zmarły 3 osoby. W studiu gospodarz debaty, nasz dziennikarz Michał Dobrowicz. Witamy ponownie, Michał.
7: Dzień dobry ponownie.
4: Co jeszcze wynika z najnowszych danych polskich służb sanitarnych?
7: W Polsce dzisiaj nie ma ani jednej osoby zakażonej odmianą hantawirusa, która pojawiła się właśnie na statku. 4 osoby są obecnie tylko pod nadzorem sanepidu i wszyscy

0: Cały czas jest Polak, kapitan tego statku, który na ląd zejdzie najwcześniej jutro. Kwarantannę przejdzie albo w Holandii, albo tutaj w Polsce. Decyzja powinna zapaść już niebawem.
1: Na stadionie w Zabrzu podpisano umowę sprzedaży Górnika. Klub od miasta za niespełna 4 miliony złotych kupił Łukasz Podolski, obecnie wciąż piłkarz zabrzeńskiego zespołu. W Zabrzu wierzą, że dla Górnika będzie to nowe otwarcie.
2: Bardzo się cieszymy, bardzo. Jesteśmy za Łukaszem.
3: Można być z takim właścicielem spokojnym o przyszłość klubu.
2: Na pewno, bardziej niż teraz.
4: Pan Łukasz to poukłada jak trzeba, wie jak zarządzać pieniędzmi, biznesem. Jest stąd, jest takim, że tak powiem, żabolem z krwi i kości, w cudzysłowie. Tak naprawdę na papierze wszystko się zgadza.
5: Ja chodzę na Górnik 50 lat. Te zmiany były różne. Właścicieli też. Ten sezon pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, tak? Jest szansa na drugie miejsce, eliminacja Ligi Mistrzów.
1: Z pełnymi wiary i nadziei kibicami Górnika przed stadionem w Zabrzu rozmawiał Wojciech Marczyk, dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Nowy właściciel ma w Górnika w ciągu kilku najbliższych lat zainwestować ponad 12 milionów złotych. O, jak piłki okrągłe te 6-0 przy 12.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
9: Jeśli chodzi o zera na mapach pogodowych, to jest takie jedno przy dwójce i robi 20. 20 stopni to już bardzo lubimy, ale to jest jedna z niższych temperatur, jeśli chodzi o piątek, bo do 23, do 24 stopni nawet na Mazowszu. I rzeczywiście mieliśmy obiecane słońce, nie będzie mowy o deszczu praktycznie w całym kraju przez cały dzień.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: 6 po 15. W tej godzinie w lepszej połowie dnia wskakujemy do pociągu, który jedzie do Wiednia i sprawdzimy, jak tam Paulina Sabicka sobie radzi. No na pewno jest fajnie i oczywiście są duże emocje. Zostańcie koniecznie z nami i z najlepszą muzyką. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: Sezon na przygody się zaczął. Ja przypominam, że możecie wygrać podróż pociągiem Erste Wiedeński na pełen atrakcji City Break w Wiedniu, w przepięknym mieście. Dla waszej ekipy taki City Break. Konkurs trwa zresztą na www.rmf.fm, tam odsyłam. A dziś z Warszawy wystartował pierwszy pociąg. Paulina Sawicka robi kroki po wagonach od samego rana. Zdaje się, że złapałem was, dziewczyny, w przerwie obiadowej. Halo, halo!
1: Hej, tutaj dzieją się czary mary w pociągu. Adriana Marczewska z nami.
2: Cześć, siemaneczko, gotowi na gotowanko? Będziemy robić strudla prawdziwego, zawijanego z mnóstwem warstw delikatnego ciasta, który będzie przełożony jabłkami z cynamonem. I do tego bita śmietana, będzie pysznie.
1: A tuż przed warsztatami wpadłam jeszcze do tego pięknego wagonu restauracyjnego, właściwie kawiarnia wiedeńska w pociągu. Bożena i Iwona ze mną.
3: Cześć. Jest bardzo przyjemnie, bardzo klimatycznie. Był serniczek po wiedeńsku, a teraz niespodzianka w czekoladzie.
1: Czyli dziewczyny kulinarnie przygotowane na Wiedeń.
4: Zdecydowanie.
1: A jakie macie plany jeszcze na zwiedzanie Wiednia?
3: Na pewno Schönbrunn, Café Central, Muzeum Historii Naturalnej.
1: A jak już jesteśmy tak przy pysznościach, to torcik musi być?
4: Musi być torcik, oczywiście. Mamy na liście, tak.
0: Przepiękne smaki, są plany, niebawem cudowne widoki. No na Instagramie RMFFM możecie zobaczyć, co dzieje się na miejscu. Jeśli chcecie wskoczyć do kolejnego pociągu, który już 4 czerwca wyrusza z Poznania, zagrajcie o taki weekend w Wiedniu już teraz na www.rmffm.
5: Audycja zawierała lokowanie produktu.
6: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: Dr. Alban z najlepszą muzyką w lepszej połowie dnia. Jest co świętować, słuchajcie, bo nasza tenisistka Maja Chwalińska pierwszy raz zagra w głównym wielkoszlemowym French Open. O tym będziemy mówić m.in. w faktach już za 3 minuty. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń.

0: Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
10: No weź się, tato.
9: No, spróbuj. Siemianowice.
10: Rosomaki.
9: Skarżysko.
10: Amunicja.
9: No i ostatnie, stalowa wola.
10: Kraby.
9: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Po reklamie.
12: Czas na fakty o 15.30. Bogdan Zalewski.
13: Szef MSWiA Marcin Kierwiński polecił wszcząć formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Taki wniosek złożył szef MSZ Radosław Sikorski. Na opublikowanych nagraniach widać, jak Ben-Gwir szydzi z zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej z pomocą dla Strefy Gazy. Nagranie to spotkało się z krytyką wielu państw. Nasza tenisistka Maja Chwalińska pierwszy raz zagra w głównym wielkoszlemowym French Open. Polka w ostatniej rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Susan Lammens 7-6, 7-5. Paryski turniej rozpoczyna się w niedzielę. Oprócz Chwalińskiej zobaczymy pięcioro polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, czterokrotną zwycięzczynię Rolanda Garrosa. W Krakowie trwa Copernicus Festival, jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń popularyzujących naukę. Tegorocznym tematem festiwalu jest złożoność. I dziś wieczorem wykład wygłosi specjalista od złożoności, profesor David Krakauer, Santa Fe Institute. Opowiem o pochodzeniu tej dziedziny w XIX wieku, podczas rewolucji przemysłowej, kiedy to wszystkie kluczowe koncepcje połączyły się, tworząc to, co później stało się nauką o złożoności. W drugiej części wyjaśnię, czym różni się ona od znanych powszechnie dyscyplin nauki, takich jak fizyka, chemia czy biologia. Opowiem wreszcie o obecnej chwili, kiedy uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja wydają się rywalizować z ludzkim umysłem w rozumieniu świata przyrody i tego, co naprawdę dla nas on oznacza. Wykłady i rozmowy festiwalu można śledzić na bieżąco w internecie, na YouTubie.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
13: Ekonomiści drapią się w głowy i pytają, co się dzieje z polskim przemysłem. Na klub ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek.
16: Polski przemysł stał się niezwykle nieprzewidywalny dla analityków. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane z tego właśnie sektora gospodarki. W kwietniu produkcja wzrosła o 3,1%. To słabiej od oczekiwań. Nie po raz pierwszy przemysł rozczarowuje. Jednocześnie prognozy poszczególnych ekonomistów były bardzo rozstrzelone. Różniły się nawet o prawie 10 punktów.
17: Przemysł nadal pozostaje w Polsce podzielony na dwie części. Z jednej strony mamy bardzo mocno rosnące branże związane z surowcami, energią i produkcją pośrednią, górnictwo, energetyka. plastyka, metale czy produkcja pozostałego sprzętu transportowego. Z drugiej strony słabo wyglądają branże konsumpcyjne, produkcja tekstyliów, odzieży, żywności czy motoryzacji.
16: Zwraca uwagę główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Spory spadek produkcji przemysłu widzimy w skali miesiąca. Między marcem a kwietniem ponad 7% w dół. Tu akurat winny jest kalendarz. Święta wielkanocne oznaczały dodatkowe dni wolne. Do tego marzec stał pod znakiem zwiększonych zakupów w przemyśle. W panice przed sytuacją na Bliskim Wschodzie kupowano na zapas. Wszystkie te dane mogą okazać się istotne z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej i dalszego losu stóp procentowych. Tu najważniejsze są ceny w przemyśle.
17: Ceny hurtowe w kwietniu pierwszy raz od niepamiętnych czasów wzrosły.
16: To może być kolejny argument za podwyższaniem stóp procentowych, by trzymać ceny w ryzach, nie tylko te w przemyśle.
15: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
18: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Popołudnie numer 1 w Polsce.

0: nie wiem, jakie macie wydatki, ale każdy jakieś ma. I mniejsze, większe, bardzo duże, ale załóżmy, że 111 tysięcy spłaci wam większość tego zapotrzebowania i zostaje wam jeszcze milion. Na przykład na czarną godzinę, proszę bardzo. 1 111 000. To jest nagroda główna w jednym z 30 sejfów kumulacji szczęścia. Ale przecież podbiliśmy kwotę minimum. 67 tysięcy to jest nagroda minimum, czyli wybierając sejf macie pewne 67 tysięcy, a potem to już się zobaczy. Oczywiście w drodze do miliona najpewniej. Słuchacze wygrywają codziennie w RMF-ie. Mariola zgarnęła 400 tysięcy, no i mówi, że chyba warto.
1: Muszę powiedzieć, że już bardzo dużo ludzi uwierzyło, bo tyle telefonów było po prostu. Warto, warto grać i warto wysyłać. Już część zadeklarowała się, no, prawie wszyscy, którzy telefonowali, że będą teraz wysyłać SMS-y.
0: No to bardzo proszę. Czy warto? Już wiecie. Sami możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto mieć na koncie 1 111 000. To jest opcja na spłacenie marzeń, zobowiązań, rat kredytu, wszystkiego, co ciąży, a każdy przecież ma jakieś sprawy. Słuchajcie, finał? Ja sprawdzę, bo mam to wszystko rozpisane. Przed 17, ale teraz mam coś wyjątkowego. Uwaga, na 13 szczęśliwych minut zostawiam wam mega bonus razy 1400. Mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. 1400! Dawno nie było tak wysokiego bonusa. Uwaga, gracie na www.rmf.fm albo ślecie RMF pod 7474.
2: Reklama. A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: To jeszcze tylko 10 minut z megabonusem razy 1400 mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474, a to jest gra o 1 411 000.

0: Forget You.
1: Te oklaski na koniec to oczywiście za ten numer Forget You w RMF FM w lepszej połowie dnia. Zaczytałem się, słuchajcie, zakładka naukowcy, właśnie sobie tutaj przeglądam. Oni twierdzą, że jeśli pamiętamy swoje sny po przebudzeniu, to jest to wyjątkowa cecha mózgu. Czy wyjątkowa? A jak sobie przypomnę niektóre sny, to raczej złośliwa cecha. To jeszcze 10 minut, będzie 16 i najnowsze fakty, bądźcie bliska.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Mariolce, pralka się zepsuła.
4: O, i co jej poradziłaś?
3: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
4: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
3: No tak, i to w super cenie.
5: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie 1599 zł.
6: Miłość wisi w powietrzu.
7: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
8: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
9: Siedzę na chodniku i kocham was.
10: A ty? Za ile nas pokochasz?
6: Ponad 1 000 000 złotych.
11: Ile czeka na was w tej gorącej grze?
6: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
12: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Barbara, jaka piękna fryzura.
3: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
15: Proszę, proszę, jedne urządzenia, tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
16: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
17: Szczere odpowiedzi.
18: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
17: Śmiałe wyznania.
19: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
17: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I love you by Ama. Już dziś po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
20: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
21: To już prawie 16:00 na zegarach RMF FM. W studiu pojawili się już Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Witamy.
22: Dzień dobry.
23: Witamy. Spór o to, kto pokieruje Instytutem Pamięci Narodowej.
22: Czy ta sprawa w istotny sposób podzieli rządzącą koalicję?
23: Operacja specjalna na północy Ukrainy.
22: To odpowiedź ukraińskiej armii na rosyjskie ćwiczenia na terenie Białorusi.
23: Z użycia broni jądrowej.
22: Alpaki, dmuchańce i koncerty.
23: Tak się bawią, tak się bawią?
22: Studenci w Szczecinie. Narasta spór w koalicji rządowej w sprawie wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
23: Ludowcy nie odpuszczają i namawiają pozostałych partnerów do głosowania na Mateusza Szpytmę, obecnego wiceprezesa IPN, rekomendowanego przez kolegium Instytutu.
22: W faktach RMF FM nasz dziennikarz Michał Radkowski nie ma szans na porozumienie w koalicji.
24: Oficjalnie żadna ze stron nie chce odpuszczać. Koalicja Obywatelska, Lewica i Klub Centrum mówią podobnie. Mateusz Szpytma odpowiada za czystki kadrowe w IPN i jego upolitycznianie. Wskazują też na miażdżące raport NIK o niegospodarności Instytutu. Ludowcy i część posłów Polski 2050 cenią Szpytmę za dorobek naukowy, wiedzę historyczną i świetne przygotowanie merytoryczne. Ich opinię wspiera opozycja, razem z PiS i Konfederacją mieliby w Sejmie większość. To miało zirytować premiera. Tydzień temu w ostatniej chwili punkt dotyczący głosowania na prezesa IPN zdjęto z porządku obrad. O skreślenie apelowali ludowcy. Powiedzieli, że potrzebują 2 tygodni na przekonanie koalicjantów. Teraz słyszę, że zaczyna się gra na czas, bo nawet jeśli uzbiera się większość dla Szpytmy w Sejmie, to i tak przepadnie on w Senacie, a zgoda Izby Wyższej jest konieczna przy wyborze prezesa IPN. Nieoficjalnie słyszę, że nie wszyscy nawet w PSL chcą umierać za Szpytmę, a i sam PSL w ostateczności się wycofa, by nie drażnić premiera.
0: Aktualny obraz faktów.
23: Kolejny alarm powietrzny na Litwie.
22: Mieszkańców regionu Uciańskiego na wschodzie kraju wezwano, by pilnie zeszli do miejsc schronienia.
23: A powodem ma być dron zaobserwowany w pobliżu litewskiej granicy.
22: Rozległy się syreny, poderwano natowskie myśliwce. Specjalną operację na północy kraju rozpoczęło ukraińskie wojsko oraz służby specjalne.
23: Powodem są obawy zaangażowania Białorusi w wojnę, a także wspólne z Rosją ćwiczenia zużycia broni jądrowej na białoruskim terytorium.
22: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Na czym polega ta specjalna operacja?
2: Chodzi o wzmożone działania kontrwywiadowcze na graniczących z Białorusią obszarach, czyli w obwodach czernichowskim, kijowskim, żytomierskim, rugieńskim i wołyńskim. Funkcjonariusze będą m.in. przeprowadzać kontrole obywateli, patrolować teren, a także przeszukiwać wytypowane lokale, poszukując przedmiotów, którymi obrót jest zakazany. W trakcie operacji mundurowi mogą ograniczać ruch samochodowy i pieszy, sprawdzać dokumenty oraz kontrolować samochody. Te działania, jak tłumaczy dowództwo, mają uniemożliwić wrogowi penetrację terenów przygranicznych, dokonywania na nich aktów sabotażu i dywersji, a także prowadzenia działalności wywiadowczej.
23: Ekonomia, polityka i sprawy międzynarodowe.
22: O tym wszystkim jak co tydzień w gospodarczym tygodniu w Radiu RMF24.
23: Prowadzący ten program Marek Teichman już teraz z nami w faktach. Marku, o czym dziś u ciebie?
4: A dzisiaj w gospodarczym tygodniu o tym, czy Chińczycy trzymają się mocno. Dwie wielkie wizyty w Pekinie, Trump i Putin. Co to znaczy dla światowej gospodarki? Co to znaczy dla europejskiej?

0: Tak, i pion naparty będzie na parkingu.
1: Mogą spotkać się z alpakami na żywo, mogą wejść do zagrody. Mają także dmuchańce, byka rodeo, są konkursy międzywydziałowe.
2: Była cała wielka akcja właśnie z alpakami, z dmuchańcami. Pójdziemy sobie na koncerty, no i w sumie codziennie będziemy chodzić.
3: Czekacie na jakieś koncerty najbardziej?
2: Chyba Mysłowic najbardziej. Właśnie sobota jest taka chillerska.
4: Chill, czyli luz. Ale raczej aktywna to rozrywka, bo szczecińskie Juvenalia to 3 dni koncertów.
5: Dziś zagrają Dawid Kwiatkowski, zespół Wideo i Golec Orkiestra.
4: Hej!
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: Piątek. Piątek. Mam cię, piątku. Tak, i mam też słońce oczywiście dla praktycznie całej Polski. Tak, jutro nie będzie deszczu. Natomiast sprawdzę jeszcze sobotę. Tutaj bez zaskoczeń, też bez deszczu. Niedziela, przelotne opady deszczu w całym kraju i najcieplej do 29 stopni na zachodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: Jak słyszeliśmy w faktach, w Szczecinie impreza Juvenalia się szykują, no to my robimy taką szybką rozgrzewkę dla wszystkich, którzy planują imprezować wieczorem. No, oczywiście z najlepszą muzyką, to tylko w RMF FM, w lepszej połowie dnia można sprawdzać, czy te basy są na tyle głębokie. Mateusz Operchał, cześć ponownie.

Ciekawe informacje z sieci. Coraz więcej Polaków kupuje domy w Hiszpanii. Hiszpański rynek, jak czytam, nieruchomości nie zwalnia. No za chwilę przecież jeszcze jedna oferta. Zdaje się, że Lewy będzie sprzedawał.

0: Shania Twain.
1: W lepszej połowie dnia.
0: Oj, zastanawiałem się, jak mocno będzie biło mi serce tak po 16. No i to są naprawdę ogromne emocje, uwierzcie mi. Za chwilę moment, na który czekaliśmy od rana. Losowanie i drugi finał, a w nim w jednym z sejfów 1 111 000, ale kwota minimalna powala 67 000. Gwarant po wyborze sejfu. Jednym zgłoszeniem, przypomnę, wchodzicie do 3 ostatnich losowań tego tygodnia. I tak, to jest ostatnia szansa, żeby z tej okazji skorzystać. Nie będzie już drugiej takiej. Jedno zgłoszenie, jesteście w 3 losowaniach. Patrzę na zegar. 11 minut zostało do losowania i wiecie co? Tak pomyślałem, że zrobię coś wyjątkowego dla słuchaczy lepszej połowie dnia na tej ostatniej prostej. Uwaga, coś specjalnego. Szczęśliwe numerki, drodzy moi, czyli to, co uwielbiacie. Minimum 67 tysięcy w sejfach, no to niech ta liczba przyniesie wam szczęście, albo nawet jeszcze więcej szczęścia. Szczęśliwe numerki to, uwaga, 6 i 7. Jeśli macie 6 i 7 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Zaraz powiem, jak dużo. Do losowania niecałe 11 minut. Przez ten czas każdy, kto wejdzie do gry, zyskuje teraz 1100 losów. Hasło RMF. Ślecie pod 7474. Ale kto ma 6 i 7 w numerze telefonu, podwajam dla was bonus i macie 2200 szans. Aż 2200 szans. Gracie też na www.rmf.fm. Tam też można skorzystać z tej okazji. 1100 ma każdy, kto wyśle RMF pod 7474. Jeśli macie 6 i 7 w numerze telefonu, macie na tej ostatniej prostej 2200 szans. I wchodzicie do 3 losowań. RMF, ślecie pod 7474. I to naprawdę ostatnie chwile. No to odliczajmy. Ostatnie 10 minut startuje teraz. Trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że poznam nowego milionera za chwilę. RMF, ślecie pod 7474.

0: sama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szesnaście województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Czas na fakty o 16.30. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
3: Dwa drony mogły naruszyć litewską przestrzeń powietrzną, napisał w swych mediach społecznościowych prezydent tego kraju Gitanas Nausėda.
4: Myśliwce NATO już wystartowały i są gotowe je zniszczyć. Proszę po otrzymaniu oficjalnego ostrzeżenia o bezpieczne ukrycie się, dodał.
3: Z kolei litewska premier Inga Ruginienė poinformowała, że jeden z dronów leci na północ kraju w kierunku miasta Podbrodzie.
4: Alarm powietrzny ogłoszono dla mieszkańców części Litwy. Wezwano ich do szukania miejsc schronienia.
3: Kierowcy, kolizja dwóch samochodów osobowych na trasie S8 na węźle Oleśnica Zachód w województwie dolnośląskim.
4: Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. 150 różnych propozycji z 40 dyscyplin naukowych.
3: Ruszył z kopyta Bałtycki Festiwal Nauki na Politechnice Gdańskiej.
5: Robiłam sztuczną skórę. Trzeba było zmieszać właściwe składniki, trzeba było szybko mieszać, wolno mieszać i to było bardzo ciekawe.
6: Złóż ciało człowieka. Trzeba ułożyć, gdzie jest mózg, wątroba, serce, płuca.
7: Opowiadało, jak operacje się robi z tymi implantami i takie tam.
8: Pokazują, jak działają planety tam ze Słońcem. Jak kulki krążą dookoła Słońca.
9: To jest bardziej zabawa czy nauka?
10: 50 na 50.
11: Dokładnie o to tutaj chodzi, żeby pokazać naszemu młodszemu pokoleniu, zaciekawić je różnymi dziedzinami nauki.
4: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Od młodych fanów nauki. Festiwal potrwa do soboty.
4: Pora na fakty kulturalne RMF FM.
3: Magdalena Wojtoń z zaproszeniem na Dni Śląskich Kin Studyjnych.
4: One od jutra w 16 kinach w 14 miastach województw śląskiego i opolskiego. Repertuar różnorodny. Od pokazu Niagary z Marilyn Monroe w kinie Kosmos w Katowicach, po projekcji filmu Genia o mieszkance Rudy Śląskiej w tamtejszej patrii. Organizatorzy zachęcają nie tylko do oglądania filmów, ale także poznawania historii kin.
12: Tak jak jeździmy do miast innych, tak, oglądać kościoły, zabytki, zwiedzać muzea, no to dlaczego by nie zobaczyć, czy tam jest kino, jak wygląda i zobaczyć w nim film.
4: Zachęcała Urszula Biel, prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego. Dni Śląskich Kin Studyjnych potrwają do 27 maja. A najbliższy weekend w Lublinie będzie należał do cypryjskich artystów Teatru Tańca, którzy w kilku spektaklach będą poruszać trudne tematy.
13: No i jest na przykład w takim spektaklu pytanie o koniec świata, czy jesteśmy już u schyłku tego świata. Myślę, że jest duży rozdźwięk między światem dorosłych czy dojrzałych osób i osób młodych. Ja myślę, że oni sygnalizują, że tego świata mają dość.
4: Zapraszał Ryszard Kalinowski z Krajowego Centrum Choreograficznego. A na koniec jeszcze studenckie święto. Juwenalia właśnie rozkręcają się na dobre, a koncertów, scen, artystów jest tyle w całej Polsce, że trudno to wszystko policzyć i wymienić. Także wszystkim studentom życzymy doskonałej zabawy, no i spokojnych powrotów nad ranem.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Drugi dziś finał Kumulacji Szczęścia. Czy to są dwa razy większe emocje? No nie, ja mam tak samo duże emocje w każdym finale, no ale oczywiście jeśli kwoty wzrastają, to te emocje faktycznie są jeszcze wyższe. Kto odbierze ten szczęśliwy telefon? Kto powie halo i kto zmieni swoje życie? Głęboko w to wierzę. Czekam 6 sygnałów. Trzeci za nami. Odbieramy telefon. Czwarty sygnał. Odbieramy telefon. Halo?
2: Halo?
1: Halo, halo, dzień dobry, tu radio RMF FM. Mateusz Opyrchał, odebrałaś w ostatniej chwili, droga słuchaczko, jak masz na imię?
2: To.
1: Halo, halo, dzień dobry, tutaj Kumulacja Szczęścia. Mateusz Opyrchał z tej strony, radio RMF, halo, halo.
2: No witam pana, dzień dobry.
1: No dzień dobry, jak masz na imię, kochana?
2: Krystyna.
1: Krystyno, wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
2: 27.
1: Krystyno, po pierwsze myślałem, że już nie odbierzesz, bo odebrałaś tuż przed 6 sygnałem, a po drugie myślałem, że się rozłączysz po tym halo. Ale dobrze, że jesteś ze mną. Krysiu, gdzie się dodzwoniłem, powiedz?
2: Warszawa.
1: Warszawa. O, proszę bardzo, to jestem niedaleko, a nawet, słuchaj, właśnie w tym mieście dzisiaj akurat. Krystyno, droga, czy ty wiesz w ogóle, o jakie sumy grasz?
2: No już tak mi się trochę to już myli. Nie wiem, 35, 27 tysięcy, nie, coś takiego.
1: Nie, nie. Myli ci się, ale to bardzo dobrze, bo no zaskoczę cię, jak ci powiem, że w tym finale minimum w sejfach, albo inaczej powiem, wybrałaś sejf, co oznacza, że masz co najmniej... Siedzisz?
2: Siedzę, tak.
1: 67 tysięcy złotych.
2: Naprawdę?
1: Tyle masz naprawdę, co najmniej. A możesz mieć jeszcze więcej. Ile byś chciała wygrać w ogóle kasy?
2: Mnie najlepiej by pasowało jakieś 500 tysięcy.
1: No to taka okrągła sumka. Czyli celujemy w 500 000. No dobra, powiem ci tyle. W jednym z sejfów gdzieś tam kryje się 1 111 000 złotych. Ale są różne kwoty. Mniej niż 67 tysięcy nie będziesz miała po tej rozmowie naszej. Natomiast ja za twój sejf numer 27 proponuję 73 tysiące. Co powiesz?
2: 73 tysiące. No zastanawiam się.
1: No pewnie, zastanów się.
2: No, a jak nie wybiorę te 73, co mogę w następny ten sejf?
1: Musisz mi odpowiedzieć, że albo biorę sejf, albo biorę 73 tysiące. Takie są dwie opcje.
2: No to 73 tysiące.
1: Bierzesz 73 tysiące?
2: Tak, tak.
1: Ale wiesz, że w twoim sejfie może być nawet 1 111 000?
2: Może, a jak nie trafię na sejf, to wtedy w ogóle jak wygląda ta sytuacja finansowa?
1: To teraz na spokojnie ci powiem, Krysia. Wybrałaś sejf, w twoim sejfie mniejszej kwoty niż 67 tysięcy nie ma. Aha. Czyli 67 tysięcy masz pewne. I teraz pytanie, czy w twoim sejfie no nie ma więcej, a są różne kwoty, bo na przykład 77 tysięcy, 83 tysiące, 88 tysięcy, no właśnie, albo 1 111 000. Ja ten sejf, który wybrałaś, próbuję teraz odkupić od ciebie i proponuję ci za niego 73 tysiące.
2: 73 tysiące. A mogę jeszcze jakiś sejf wybrać? Już nie.
1: Nie, możesz wybrać jeden i właśnie wybrałaś. Słuchaj, no tak mówi regulamin. Ten sejf jest twój. Pytanie, co z nim zrobisz? Czy będziesz chciała go otworzyć, zobaczyć, co jest w środku, czy skusisz się na jedną z moich propozycji? Na razie wystartowałem z taką okrągłą 73 tysiące, czyli 6 tysięcy więcej niż suma minimalna.
2: Tak, tak. I co ja teraz mam po prostu zadecydować, tak? Co robię? robię? Czy otwieram ten serw, czy nie, tak? Rozumiem?
1: Tak, dokładnie tak. Chociaż bardzo miło mi się gada z tobą, więc moglibyśmy trochę jeszcze pogadać. Krysiu,
2: możemy, tak.
1: Bo czas nas jednak...
2: się bardzo miło rozmawia.
1: Bardzo miło, czas nas jednak goni. Wybierasz,
2: no tak, oczywiście.
1: Wybierasz safe, czy wybierasz 73 tysiące, które ci proponuję?
2: Biorę safe i otworzę i nie wiem, mleka będzie wiele mniej. Może być też tak, prawda?
1: Nie wiadomo, co jest w twoim sejfie. Mniej niż 67 tysięcy na pewno nie ma.
2: Dobra, to wybieram. No ryzyk, fizyk. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, jak to się mówi przysłowie, prawda?
1: Ale powiedz jeszcze, co wybierasz?
2: Wybieram ten jakiś, żeby sprawdzić, jak mówisz, co jest w sejfie, prawda?
1: Czyli zostajesz przy sejfie, który wybrałaś, sejfie numer 27. Czy dobrze rozumiem?
2: No tak, zostaję przy tym, tak.
1: Nie chcesz mojej propozycji, czyli nie chcesz 73 tysięcy. Ja się upewniam tymi pytaniami, bo musimy mieć to jasne,
2: oczywiście.
1: Krysia.
2: No nie, no to po prostu nie, no chcę otworzyć ten sejf.
1: Chcesz otworzyć sejf?
2: Tak.
1: No dobrze. W takim razie wszyscy słyszeliśmy. Ostatecznie jeszcze, to jest moje ostatnie pytanie. Ostatecznie otwieramy safe?
2: Tak, otwieramy.
1: No to otwieramy. Otwieramy safe numer 27. Safe, który wybrała Krysia. Krysia z Warszawy. Tutaj po sąsiedzku dzisiaj. Krysia, a na co zbierasz? Powiedz.
2: A, zbieram na mieszkanie.
1: Na mieszkanie zbierasz. No i to jest konkretny cel, słuchaj.
2: Tak.
1: W Warszawie czy gdzieś poza miastem?
2: A nie, poza Warszawą.
1: Poza Warszawą.
2: Na Półwyspie Iberyjskim.
1: O, proszę bardzo.
2: No właśnie.
1: To będzie piękna cegiełka do tego mieszkania. W twoim sejfie, Krystyno, jest 67 tysięcy złotych.
2: Wow!
1: Wielkie brawa, Krysiu.
2: Dzięki.
1: Cudowny drugi dziś finał kumulacji szczęścia. Krystyna z Warszawy spełnia swoje marzenia, no i dokłada do swojego mieszkania na Półwyspie Iberyjskim 67 tysięcy. Coś pięknego. Krysiu, całuję cię mocno. Trzymaj się.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
1: Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Ależ to były emocje. 67 tysięcy. No i widzicie, jakie to jest piękne. Ja naprawdę się wzruszam i mówię wam to zupełnie szczerze. W takich momentach, jak słuchacze spełniają swoje marzenia, grają o swoje, no i właśnie wygrywają. Tylko tak gra się o te najwyższe sumy. Otwierając safe, Krysia wygrała 67 tysięcy. A skoro... mówiliśmy o tym, że jutro jest finał tygodnia, no to jutro jest piątek, piąteczek tak zwany. Finał tygodnia w kumulacji szczęścia. Dwa finały z sejfami zapowiadane i uwaga, na dzień dobry, rośnie nagroda główna w jednym z sejfów, okrągłe 1 200 000 zł. No i dwie szanse na pobicie rekordu wygranej w RMF FM. Dwie szanse na zostanie milionerem i jeszcze jedna wspaniała informacja jest taka, że jutro w drugim finale... minimum w sejfach, ale się będzie działo, nie mogę się doczekać. To 85 tysięcy złotych. Wybieracie sejf i mniej niż 85 tysięcy wygrać się po prostu nie będzie dało. Ostatnie dwa finały w tym tygodniu przed nami i to jest ta szansa, ten moment, żeby no właśnie, spróbować swojego szczęścia. Gracie wysyłając RMF pod 7474 albo klikacie www.rmf.fm i jesteście w grze. Przez 5 minut pomnożę razy 1285. Każde RMF, które wyślecie pod 7474. Trzymam kciuki. Jutro będzie pięknie. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu Red Carpet TV.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

0: zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Po reklamie.
6: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: Cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
3: Co ty powiesz?
2: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
3: Ta Mariolka to jednak potrafi.
4: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
6: RMFFM.
7: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
12: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
13: No tak, a to tylko dla dorosłych.
14: To będziecie mieć niespodziankę.
5: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
15: Radiowcy bez cenzury.
5: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
16: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Po reklamie.
23: Punktualnie o 17 w RMF FM łączymy się ze Studiem Faktów. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski, ponownie witamy.
24: Zapraszamy.
25: Kłaniamy się.
24: Poligon wojskowy w USA.
25: To miejsce zatrzymania prezesa serwisu cinkciarz.pl.
24: To są nowe ustalenia dziennikarza RMF FM w sprawie pojmania podejrzanego o wielkie oszustwa.
25: Posłuchajcie o polsko-amerykańskiej współpracy w tej sprawie.
24: W faktach także Putin i Łukaszenka o zakończonych wspólnych manewrach nuklearnych.
25: Oraz ambitne globalne plany pary polskich himalaistów.
24: Ścigany przez polską prokuraturę prezes serwisu cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych na jednym z poligonów wojskowych. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM.
25: Przypomnijmy, że Marcin P. jest podejrzany o oszustwo na szkodę ponad 5000 klientów.
24: Krzysztof Zasada z nowymi faktami. Co wiadomo o okolicznościach pojmania ściganego?
26: Zatrzymanie dokonać mieli funkcjonariusze US Marshals przy współpracy z Federalnym Biurem Śledczym oraz policjantami z łowców cieni Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Głównej. Marcin P. wpadł na poligonie wojskowym w stanie Missouri. Jak usłyszałem, brał tam udział w ćwiczeniach. Nie ma jednak bliższych informacji na temat charakteru tych ćwiczeń. Z moich ustaleń wynika też, że polscy funkcjonariusze pracowali nad sprawą od kilku miesięcy, a do zatrzymania doszło na podstawie informacji, które przekazywali amerykańskim partnerom. Marcin P. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Prokuratura regionalna w Poznaniu ścigała go w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw na ogromną skalę i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu w ramach działalności jego firmy walutowej z województwa lubuskiego.
25: Zadania rosyjsko-białoruskich ćwiczeń nuklearnych zostały w pełni zrealizowane, ogłosił Władimir Putin.
24: Rosyjski prezydent zaobserwował zakończenie manewrów razem z Aleksandrem Łukaszenką.
25: Białoruski przywódca zapewnił

0: producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Cały czas mówię o słońcu, ale dla równowagi powiem o deszczu. On się pojawi w niedzielę, oczywiście jest bardzo potrzebny w tym okresie. Deszcz przelotny praktycznie w całym kraju, najwięcej go na Dolnym Śląsku, na to musimy się przygotować. Jeśli chodzi o najbliższą noc, to ta w miarę pogodna, z lekkimi chmurami w Wielkopolsce i na Warmii i Mazurach, do 11 stopni na zachodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem, właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Droga do piątku to już teraz droga na skróty, no bo 6 minut po 17:00, tu RMF FM, lepsza połowa dnia. Jak się nie ubierać na wakacjach? O tym za moment. Mateusz Opierchał. Wszystkie modowe oczywiście trendy, tylko u mnie. Znacie mnie. Cześć ponownie, dajcie głośniej.

0: przyszła ona.
1: Wiecie, o kogo chodzi. No, lubi pić kawę w redakcji, lubi z wami śmieszkować, a najbardziej lubi 12,2 miliony.
2: A to ci numer.
1: No tak, no przecież to ona, gorąca sekretarka. Skoro już jest, to z miłą chęcią odbierze wasze telefony. Możecie dzwonić w każdej sprawie. Absolutnie w każdej sprawie. Co wam się dzisiaj ciekawego przydarzyło w pracy? Dajcie znać. Kogo chcecie pozdrowić? Dajcie znać. Gdzie teraz jesteście? Dajcie znać. 12,2 miliony.

Dua Lipa w lepszej południa w RMF FM. No właśnie, co z tym ubraniem na wakacje? Otóż są kraje w Europie, gdzie zachodzenie w japonkach w wakacje grozi mandat. Tak, czytam o tym w sieci. Właśnie trafiłem na taki artykuł, gdzie zrezygnować z japonek. No, czasem nawet w sezonie nad polskim morzem to tak. No tutaj rzadko się przydają, ale trzymajmy kciuki, słuchajcie, żebyśmy legalnie mogli je wpakować do walizki w tym roku.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tematy, które wywołują społeczne emocje i komentarze do gorących wydarzeń. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Już dziś po 18:00 prezentuje Magda Sakowska.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Barbara, jaka piękna fryzura.
6: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
5: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
7: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Sachetto. Sacher torte.
10: Co to znaczy?
9: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
10: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
11: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
12: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Marzysz o pracy w świecie mody, mediów i marketingu? Konferencja All About Fashion jest właśnie dla Ciebie. Już 12 czerwca poznaj ekspertów branży, zdobądź cenne kontakty i weź udział w warsztatach z kultowymi polskimi markami. Zapraszam, Katarzyna Dąbrowska, redaktorka naczelna Elle.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Czas na fakty o 17.30. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
3: I od razu uwaga kierowcy. Trzy samochody osobowe zdarzyły się na czwórce w pobliżu węzła Pietrzykowice w województwie dolnośląskim.
4: Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Wszyscy zatrzymani na morzu aktywiści z flotylli płynącej z pomocą do strefy Gazy zostali deportowani z Izraela.
3: Rzecznik polskiego MSZ-u informował wcześniej, że zatrzymani przez izraelskie służby dwaj polscy obywateli jeszcze dzisiaj opuszczą ten kraj.
4: Flotylla licząca około 50 jednostek z 430 aktywistami wypłynęła z południowej Turcji.
3: MSZ Izraela nazwał tę akcję chwytem PR-owym na usługach Hamasu.
4: Za pół godziny popołudniowa rozmowa w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
3: A gościem Magdy Sakowskiej będzie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk.
4: Chińscy naukowcy odkryli istotny mechanizm starzenia się zębów.
5: Przekonują, że kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia zębów odgrywają specyficzne komórki macierzyste obecne w miazdze zębowej, ale potrzebują do tego specyficznego białka, którego ilość z wiekiem spada.
3: W studiu Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
3: Redakcja naukowa RMF FM. Grzegorz, jak tę wiedzę będzie można wykorzystać?
5: Naukowcy potwierdzili, że niedobór tego białka przyspiesza starzenie się zębów i ogranicza ich zdolność do regeneracji po urazach. Ale okazuje się, że nawet w przypadku niedoboru tego NFATC1 możliwe było pobudzenie regeneracji zęba z pomocą tak zwanych leków senolitycznych, które eliminują komórki, które uległy procesowi starzenia. To pozwala na przywrócenie zdolności regeneracyjnych. Badania wymagają jeszcze wiele pracy, ale dają nadzieję na rozwój innowacyjnych metod leczenia, które pozwolą zachować zdrowe zęby na dłużej.
4: Mówią to naukowcy, którzy zjedli na tym zęby.
5: Także my się dodam.
3: My się od tego odcinamy.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Wolniej rosną polskie płace.
4: Zapraszam, Michał Zieliński.
7: Dzień dobry. Przeciętne wynagrodzenie w kwietniu mierzone przez GUS wyniosło nieco ponad 9,5 tysiąca złotych. Było wyższe niż rok wcześniej o 5,4%, a prognozy wskazywały na 6%. To i tak niezłe tempo. Problem w tym, że blokada cieśniny Ormus poprzez droższe paliwa ożywiła nam inflację. Realny wzrost płac, czyli podwyżka minus inflacja, spadł przez to do 2% w skali roku. Tym samym jest najniższy od ponad 2,5 roku. Teraz doniesienia z rynku. Złoty bez zmian, euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,66. Na giełdzie w Warszawie lekki spadek. O kilka groszy tańsze, jutro będą paliwa. Ropa na światowym rynku znów natomiast w górę, a na amerykańskiej giełdzie dziś szalone wzrosty firm branży komputerów kwantowych, po tym jak amerykański rząd ogłosił, że dofinansuje je 2 miliardami dolarów. Narodowy Bank Polski potwierdza, że po kwietniowych zakupach ma już prawie 600 ton złota. Polski Bank Centralny może wkrótce znaleźć się wśród 10 z największymi zasobami kruszcu na świecie, co ułatwiają działania tureckiego banku centralnego. Ten ostatnio złoto sprzedaje, by ratować kurs krajowej waluty.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Jest nasz Dawid. No i sezon na jego nowy numer oczywiście. Dawid Podsiadło w RMF FM. Czytam o robotach, bo naukowcy już przesadzają. Roboty z mięśniami jak u człowieka. Uczeni z Harvardu dokonali przełomu. No, było się kiedyś tam na siłowni. Nawet nie raz. No tam jest odwrotnie. Tam to co drugi jak maszyna.

0: sporo też klasyków, lepszej powiednia to Alcazar w RMF FM z najlepszą muzyką. Tymczasem gorąca sekretarka już mówiła, że dzwoniliście. To co tam u was słychać?
1: To gorąca sekretarka RMF FM.
2: Kochanie, zostajesz u mnie do niedzieli i zamawiam ci piosenkę Dziewczyno z moją dziewczyną.
3: Wyobrażam sobie panią gorącą, znaczy chłodzącą sekretarkę z takim wachlarzem z palmy.
4: Mamy jeszcze tylko 10 kilometrów do bazy, do domu i weekend do poniedziałku do 9 rana. Dziękuję.
5: Jutro zaczynam urlop. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
6: Wracam sobie do domu, trasa Leszno i przez Cybulicę. Droga podziurawiona, wycięta po kawałeczku. Świetna droga. Pozdrawiam wszystkich kierowców.
7: Witam serdecznie, Paweł z tej strony. Ja dzwonię w sprawie zakazu chodzenia w lecie w tych japonkach. Przecież wystarczy założyć skarpety białe i to już nie są takie rasowe japonki.
8: Witam serdecznie. Chciałem pozdrowić moją żonę za to, że po malowaniu całego mieszkania jej się nie podobają kolory i trzeba malować jeszcze raz.
0: A tam od razu nie podobają. No, żona po prostu może się martwi, że jedna warstwa nie wystarczy.
9: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
4: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
3: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz?
8: To posłuchaj.
9: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
7: Czeka
5: ponad milion złotych.
7: Zagrasz?
3: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Hi everybody, this is Damiano David.
3: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF.fm.
12: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
13: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Ponownie przenosimy się do studia Faktów RMF FM. Na zegarach już prawie 18:00, a przy mikrofonach Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Witamy.
19: Zachęcamy.
20: CBA zatrzymało byłego posła Jacka Rzet.
19: Poszukuje go prokuratura europejska.
20: W faktach też okoliczności śmierci 19-letniego strażnika granicznego.
19: Młody mężczyzna zmarł w Szczecinie.
20: Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk już za chwilę będzie gościem Magdy Sakowskiej.
19: Serdecznie zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM. Były poseł i były wiceminister Jacek Rzet został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek.
20: Stało się to na wniosek prokuratury europejskiej. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
19: Jacek Rzet nadzorował je jako wiceminister funduszy i polityki regionalnej w rządach Zjednoczonej Prawicy w latach 2020-2023.
20: Szczecińska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 19-letniego strażnika granicznego.
19: Jak już podawaliśmy w faktach RMF FM, mężczyzna w nocy zmarł w internacie.
21: Jak ustalono, 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol w internacie. To było w ich czasie wolnym i poza godzinami pracy. Rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Pokrzywdzony miał lat 19. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu.
20: Informowała Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
19: Pozostałych 2 mężczyzn trafiło do szpitala.
20: Litewskie wojsko odwołało alarm powietrzny dla części kraju.
19: Alert ogłoszono po wykryciu 2 dronów, które nadleciały od strony Białorusi. Poderwano na natowskie myśliwce.
20: Bezzałogowce zniknęły z radarów, teraz trwają ich poszukiwania.
19: 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek stosowania kasków przez osoby do 16 roku życia jadące rowerami i hulajnogami.
20: Za złamanie tego przepisu będzie groził 100-złotowy mandat.
19: Na razie w sklepach rowerowych nie widać zwiększonego zainteresowania kaskami.
0: Z tej strony Lady nie zauważyłem tego, żeby jakieś zainteresowanie większe było kaskami. Może w innych sklepach.
7: Po kaski przychodzą?
8: Nie.
22: Po malutko, ale nie ma tak, że są tłumy.
7: Dużo trzeba wydać.
0: To zależy jaki kask. Może kosztować tam 100-150 zł, może kosztować i kilkaset złotych. Jak ktoś gdzieś spada z roweru czy z hulajnogi, to ta głowa pierwsza leci. No, lepiej, żeby to, co chroni głowę, pękło, jak głowa ma pęknąć.
20: Usłyszał w sklepach rowerowych w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
16: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
19: Magda Sakowska i jej gość.
20: Witamy i zapraszamy.
19: Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam, a z nami z oddali Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, dobry wieczór, panie pośle, czy się słyszymy? O, przed chwilą pan poseł był z nami, ale niestety połączenie nam znowu spadło. Za chwilę spróbujemy ponownie połączyć się z panem posłem, który wraca do Polski po posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. Tematów mamy mnóstwo.
19: Magda, na pewno miałaś wiele pytań do gościa, prawda?
23: No mnóstwo. Przede wszystkim o sprawy wojskowe, dlatego że przecież Michał Dworczyk był kiedyś w Ministerstwie Obrony i zresztą bardzo aktywnie w mediach społecznościowych, szczególnie na portalu X, omawia tę sytuację z opóźnioną rotacją amerykańskich żołnierzy do Polski. 4000, przypomnijmy, takich żołnierzy. Część z nich już nawet była w Polsce. Mieli pojawić się tutaj u nas, przyjechać z Teksasu, ale jak słyszymy, to jest opóźnienie standardowe, mówił tak wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D.
19: A na razie mamy opóźnienie polityka,
23: europoseł,
19: prawda?
23: Michał Dworczyk. Czy teraz się słyszymy, panie pośle? Dzień dobry. Panie pośle, czy pan wierzy, że nie spadnie liczebność kontyngentu amerykańskiego w Polsce i wreszcie doczekamy się i znowu to będzie 10 tysięcy żołnierzy?
24: I jeszcze raz dzień dobry pani, dzień dobry państwu, przepraszam.

0: słuchaczami RMF FM. No niestety problemy techniczne dzisiaj.
1: Zapraszamy zatem na kolejne fakty o 18.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Czasami też tak się zdarza w radiu na żywo, tymczasem lepsza połowa dnia. Zadbamy o to, żeby najlepsza muzyka odbierała was oczywiście jak najlepiej. Mateusz Opierchał, cześć ponownie, jeszcze do 19 z wami, gdziekolwiek jesteście. Warto dać głośniej ATB w RMF FM.

0: Piękna pogoda szykuje się w ten weekend i ja właśnie zainspirowany przychodzę z akcją. No właśnie, w ramach akcji funduszowej Maj przez cały miesiąc sprawdzamy dla Was miejsca, które warto odwiedzić i którym w rozwoju pomogły fundusze unijne. Dzisiaj sprawdzamy rynek w Starym Fordonie w Bydgoszczy. O atrakcjach zresztą tego miejsca opowiada nam Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
1: Powstała tam między innymi piękna, podświetlana fontanna. Wprowadziliśmy więcej zieleni. W uzgodnieniu z mieszkańcami postawiliśmy też między innymi na użycie naturalnych materiałów, takich jak drewno czy kamień, oraz na historyczne akcenty, które nawiązują do tożsamości tego miejsca. Na pewno warto właśnie zajrzeć na rynek w Fordonie, właśnie ze względu na zabytkowy kościół, który się tam znajduje.
0: No chyba, że na przykład w wakacje planujecie odwiedzić okolice, to koniecznie sprawdźcie bulwary nad rzeką Brdą, które już wkrótce dzięki środkom z KPO zyskają m.in. nowe ścieżki do spacerowania, jazdy na rowerze i punkty widokowe. Będzie pięknie. I to będzie idealne miejsce do odpoczynku po intensywnym dniu zwiedzania. Warto w ogóle mieć RMF FM blisko siebie, bo mamy dla Was jeszcze dużo polecajek na rodzinne wypady, a masę inspiracji znajdziecie już teraz na naszej radiowej stronie www.rmf.fm.
2: Audycja finansowana ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano funduszowy MAI, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
3: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Poniedziałek, wtorek,
9: środa,
8: czwartek,
9: szybko zleci,
8: byle do piątku.
10: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
11: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
12: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
13: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
12: I długo tak siedzisz i świecisz?
13: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
14: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie 10 minut z Silkin. Sprawdź maski LED od Silkin w super cenach na mediaexpert.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: Posłuchajmy faktów o 18.30. Marlena Chudzio.
18: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą ratyfikację nowej umowy Polski i Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Nowe przepisy rozszerzają zakres współpracy obu państw nie tylko na przestępczość zorganizowaną, ale na wszystkie przestępstwa przewidziane w prawie obu krajów oraz wybrane wykroczenia. Umowa przewiduje także poszerzenie katalogu organów uprawnionych do współpracy, w tym służb przygranicznych. Indyjskie MSZ ogłosiło, że z powodu epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga przełożono szczyt Indie-Unia Afrykańska. Spotkanie miało odbyć się pod koniec miesiąca w Delhi. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że ryzyko epidemii wirusa Ebola jest wysokie, jeśli chodzi o Afrykę Środkową, ale niskie w skali globalnej. Liczba ofiar śmiertelnych epidemii szacowana jest na 139 spośród prawie 600 prawdopodobnych przypadków. Już wkrótce w Polsce odbędą się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. 1 czerwca w Warszawie ruszają turnieje kobiet i mężczyzn, a areną będzie tymczasowa konstrukcja, która powstaje na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki. Na zawody zaprasza reprezentantka w trzyosobowej koszykówce Aleksandra Ziemborska.
19: Ja serdecznie zapraszam wszystkich. Jeśli nie jesteście pewni, czy jest to coś, co Was zainteresuje, to na sesji porannej nie ma biletów, można wejść za darmo, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, jaki jest klimat, a wieczorem zapraszam na nasze mecze. Będzie się działo, na pewno jest to zupełnie inna koszykówka niż ta tradycyjna 5x5. To jest taka esencja koszykówki, to są same tak naprawdę highlighty. Tutaj nie ma kiepskich zawodników.
18: Rok temu na Mistrzostwach Świata w Ulaanbaatar w Mongolii biało-czerwone zajęły 4. miejsce.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Lepsza połowa dnia teraz w RMF FM.

0: bardzo świeża nowość. Młodość, Remy Sikorski, Artur Sikorski w Lepszej Połowie Dnia. Tymczasem jeszcze jedna informacja, bo po sieci krąży sporo zdjęć z Wojtkiem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim z ostatniej imprezy Barcelony. Nie wiem, czy widzieliście, piłkarze klubu świetnie się bawili, pozowali na ściance, a internauci od razu zwrócili uwagę na koszulę Wojtka Szczęsnego przypalonej żelazkiem. Normalnie na klacie wielki odcisk żelazka. No i tam komentarze, przysnął w trakcie prasowania i tak dalej. Okazało się, że to jest koszula znanej marki z takim wzorem. Cena no absolutnie powala na kolana. Czyli czekajcie, skoro takie rzeczy są teraz w modzie, tak? No to jutro wyjmujemy wszystkie nasze poplamione ciuchy. Internet oszaleje.
1: Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Jennifer Lopez.
5: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
6: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
3: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: A dlaczego Olbratowski nie słucha audiobooków z kryminałami?
4: No dlaczego?
3: Bo lubi śledzić tekst.
5: Wstawaj, szkoda dnia. Rozbawimy was już jutro o 5:30.
6: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolin, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19:55 w Polsacie.
9: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
10: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
11: Były tam takie rzeczywiście bardzo trudne i ciężkie przypadki, które mnie też kosztowały bardzo dużo zdrowia. Dzisiaj tego programu bym nie zrobiła z bardzo wielu różnych powodów.
10: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
12: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
13: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
14: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
15: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
16: Marian, a więcej się nie da?
17: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
20: Mateusz Opierchał, bardzo dziękuję za dziś. To była lepsza połowa dnia, a teraz czas na fakty punktualnie o 19:00. Temat dla nas Marlena Chudzia.
21: Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na pokładzie którego doszło do zakażeń hantawirusem, przejdzie kwarantannę w naszym kraju. Itamar Ben-Gwir, izraelski minister, nie wjedzie do Polski przez 5 lat, przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stop niszczeniu gier wideo. O tej inicjatywie rozmawiano dziś w Parlamencie Europejskim. Kapitan statku Hondius będzie jutro przewieziony z Holandii do Polski, dowiedziała się nasza korespondentka. Jan Dobrogowski to polski kapitan wycieczkowca, na którym wybuchła epidemia hantawirusa. Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą, jak będzie przebiegać jego ewakuacja?
22: Kapitan będzie ewakuowany z Holandii, konkretnie z Rotterdamu, karetką. W Polsce zostanie przebadany i poddany kwarantannie. Jak się dowiedziałam, czuje się dobrze i nie ma objawów. Dopiero zdał jednostkę i opuścił pokład. Większość załogi opuściła natomiast statek w poniedziałek, zaraz po zacumowaniu w porcie w Rotterdamie i została poddana 42-dniowej kwarantannie. Czwórka Holendrów odbywa kwarantannę w swoich domach. Natomiast holenderskie Ministerstwo Zdrowia zaleciło, by na miejscu pozostało 17 filipińskich członków załogi, bo ich kraj nie zapewnia odpowiednich standardów medycznych i sanitarnych. W tym celu wybudowano na nadbrzeżu w porcie odizolowane miasteczko kontenerowe.
21: Izraelski minister Itamar Ben-Gwir ma 5-letni zakaz wjazdu do Polski, poinformował szef MSWiA. Marcin Kierwiński dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Na opublikowanym nagraniu widać, jak Ben-Gwir szydzi z zatrzymanych aktywistów flotylli z pomocą dla Gazy, wśród których byli też Polacy. Podejrzenie cyberataku w czasie głosowań na Krajowym Zjeździe Lekarzy w podwarszawskiej Jachrance. Na zjeździe mają odbyć się wybory nowych władz samorządu lekarskiego. Jak informuje reporter RMF FM, na miejscu interweniowała policja, która wyjaśnia okoliczności cyberataku. Pomimo awarii systemu trwają głosowania analogowe. Głosy liczone są ręcznie. Nowe władze Naczelnej Izby Lekarskiej mamy poznać najpóźniej jutro. Ponad 1 000 000 osób z całej Europy złożyło podpis pod obywatelską inicjatywą pod nazwą Stop niszczeniu gier wideo. Inicjatorzy skarżą się na to, że wydawcy potrafią im odciąć dostęp do gier, jeśli te okażą się być nierentowne albo stracą na popularności. Sprawa trafiła dziś na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie jest nasz dziennikarz Paweł Konieczny. Pawle, o jakie regulacje chodzi?
0: Chodzi o stworzenie przepisów, które pozwolą graczom na cieszenie się produktem dożywotnio lub w terminie, który jasno zostanie wskazany przez producenta lub sprzedającego grę.
2: To znaczy, że jeżeli ktoś kupuje produkt cyfrowy, to wie, na jak długo on będzie działał i że w ogóle architektura gier komputerowych będzie pisana w taki sposób, żeby jeżeli to jest możliwe, gry mogły działać bezterminowo. To znaczy, nawet jeżeli nie będą możliwe na przykład tryby multiplayer czy różnego rodzaju tego typu rozgrywki na serwerach producentów, to żeby można było umożliwiać na przykład tworzenie alternatywnych serwerów lub po prostu tworzenie środowisk takich, które nie będą wymagały połączenia z serwerem twórców gier.
0: Tłumaczył europoseł Piotr Miller. Przepisy mają ukrócić praktyki antykonsumenckie, ale muszą być tak skonstruowane, by nie zabić rynku gier na terenie Unii Europejskiej. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
4: Interesują nas fakty.
21: Rośnie zainteresowanie przydomowymi schronami i ziemiankami, mówią wystawcy na targach ochrony ludności i obrony cywilnej Protega w Poznaniu. W ostatnich latach coraz więcej osób pyta o tego typu rozwiązania instalowane na podwórkach.
23: Najwięcej popytu jest w Niemczech i we Francji. W Polsce też się zwiększa popyt na takie bardziej ukrycie i schrony.
24: Niemcy, Francja, tam bardziej schrony, czy bardziej właśnie piwnice, ziemianki, składowanie produktów takich codziennych?
23: Tam bardziej składowanie produktów codziennych.
24: A w Polsce w drugą stronę.
23: Ja bym powiedział, że schrony tak rośnie, interes. Coraz więcej pytają, piszą nam, dzwonią.
25: Bardzo dużo pytań na zasadzie gotowych rozwiązań, cen tych rozwiązań.
21: Z wystawcami rozmawiał nasz poznański dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. A za godzinę spojrzymy na termometry we Francji. Będzie gorąco.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Męskie granie orkiestra, no nareszcie, z pierwiastkiem kobiecym, no zawsze zabrzmi tak pełniej, subtelniej. Nareszcie, nareszcie startujemy w obliste.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: O tej porze dnia i tygodnia, jeżeli chodzi o nareszcie, to mam jedno skojarzenie. No nareszcie, poplista, before, przed piątkiem. To będzie bardzo dużo tanecznego, nowego i poruszającego. Tu poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie w poszukiwaniu takiego uczucia prawdziwego. Połączenia tak prawdziwego, że aż można go poczuć materialnie. Sienna Spyro, Material Lover.

0: sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

każdym przeboju, jak znamy Alexa Warrena, to dużo, dużo melodii w piosence. Fever Dream na top ten poblisty, a w propozycjach na jest pytanie, już nie wiem. Nie wiem, czy to mistrz poprawia ucznia, czy też, ale chodzi o remix nagrania Milki. Just the way you are, remix Davida Getty w propozycjach do poblisty.

0: Proste akordy, ale ujmujące. Ujmujące, no gitarowe, ogniskowe, sam raz na słoneczne podróże, spotkania, tylko żeby w końcu zagrzało w tym sezonie, bo na razie Kuba i Kuba to lato. Stygnie lato.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go-On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: i panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 18.47.12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki dałt.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
4: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
10: Blisko, bliżej, RMF FM.

Metzner i Gotham. No, przyzwyczailiśmy się, że to pięknie się słucha wieczorową porą i taka nocna ballada miejska doskonale wyszła debiutancko Metznerowi. No to kolejny debiutant, bo to jest poplista jeszcze najwięcej muzyki nikt nie zmieścił w tym programie w tej części Europy. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. Jeżeli tamta była nocna ballada, no to to jest zdecydowanie słoneczny hit. Halo Houston. O, pamiętamy słynną misję kosmiczną. Halo Houston, mamy problem. No, tu może być problem tylko z popularnością nagrania. Jasiek Piwowarczyk w propozycjach do waszej listy.

0: Tem Impala i Jenny Dracula, Dracula w remixie wersji oryginalnej, a więcej było psycho niż dance'owego brzmieniu. No w wersji z kobietą zdecydowanie Dracula już nie straszny.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowid.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Masz już Modivo Club Gold?
16: Nie. A warto?
15: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
16: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
15: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
16: Brzmi super. No to jak dołączyć?
15: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
19: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19:55 w Polsacie.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Trwa Poplista w RMF FM.

Zok, zok, zok, Zokaria na bazie słynnego Zok, zok. Andy Dusty Harris, Zokaria. Jeszcze jedna propozycja w dzisiejszym notowaniu. Poplisty, połączenie dwóch żywiołów, kobieca siła melodii i raperski mocny akcent. Wychodzi pop-rockowa dynamika. Roxy, White 2115. Chciałam ciebie więcej w propozycjach do waszej listy.

Taki skradający się soulowy, ale zawsze z otwartym sercem w muzyce i w wyznaniach w takim starym, dobrym stylu. Mr. No Idol i Teddy Swims na drugim, a na szczycie? No to już przygotowania do lata. Cztery pory roku.

0: Komu miałaby powiedzieć, jak nie nam? Bledka, Poplista, Live Session. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Podobno dzisiaj masz taki dzień, że nie wiesz, co masz o sobie powiedzieć. Ja wszystko wiem, ale co możesz powiedzieć, dlaczego nie możesz nic powiedzieć?
1: No, jakiś dziwny dzisiaj mood, wstałam po prostu nie w nastroju, jakiś taki po prostu...
0: Ale dlatego muzyka, która będzie zupełnie inna brzmiała podczas live sesji, ja nazywam to spotkanie, że to jest taka trochę rozebrana muzyka, bez tych wszystkich aranży. Pierwszy raz w takiej wersji twoje nagrania wybrzmią na antenie RMF FM, no i w całej Polsce.
1: Będzie pierwszy raz taka odsłona.
0: No, o pierwszych razach Bledki może to jest ten moment, żeby porozmawiać, bo wiemy, że zaczęłaś śpiewać wtedy, kiedy jeszcze nie potrafiłaś mówić.
1: Mama tak mówi, no. Że zanim,
0: pamiętasz swoje pierwsze show? Czy to były urodziny? Czy to było przedszkole?
1: Kurde. Na pewno to było jakieś przedszkole, jakieś występy, ale co to było, to nic takiego nie pamiętam, no. Ja kochałam zawsze śpiewać i to było po prostu dla mnie tak naturalne jak mówienie, ale nie lubiłam na maksa wystąpień publicznych. Po prostu nie znosiłam tego. Bardzo czułam się niekomfortowo, kiedy właśnie uwaga była skierowana na przykład na mnie albo jakąś, nie wiem, recytowałam jakiś wiersz. Bardzo, bardzo byłam ostatnia, żeby się zgłosić, żeby wychodzić przed klasą na przykład.
0: Komu miałabym powiedzieć i co chciałaś powiedzieć w tym nagraniu i komu? Oprócz tego, że nam?
1: No, ten numer to taki właśnie dla moich przyjaciół, dla moich bliskich, po prostu dla ludzi, których zawsze mam ze sobą i no komu miałabym im wszystko opowiadać, jak właśnie nie im.
0: To już teraz premierowo Komu miałabym powiedzieć i Bledka w wersji akustycznej na antenie RMF FM Poplista Live Sessions.

0: kiedy po raz pierwszy na antenie RMF FM pojawił się twój numer, to zacząłem nazywać ciebie taką królową przedmieścia, która romansowała z chłopakiem, z chłopakami i z ich muzyką, takimi groźnymi, a teraz Bledka wchodzi na salony muzyki popularnej. Pamiętasz moment, kiedy Kizo zadzwonił do ciebie: hej Bledka, pomyślałem, może zrobimy razem taksówkę.
1: No, oczywiście, pamiętam te wiadomości.
0: Pierwszy mocny twój akcent, jeżeli chodzi o muzykę, szeroko rozumianą i z szerokim dotarciem.
1: Tak, pamiętam te pierwsze wiadomości. Jechałam wtedy do pracy, byłam kelnerką i po prostu w ogóle się nie zastanawiałam na tym. Od razu jazda, pewnie robimy duet. Nawet nie wiedziałam co jeszcze, nie słyszałam tego numeru, ale od razu mówię, jasne, robimy. Także piękne wspomnienie.
0: I to, co podbiło wasze serca, czyli Róż w wersji specjalnej. Już za chwilę.
2: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Kto powiedział, że jest weekend?
2: RMFFM.
3: Że to powiem, najlepsze radio.
1: A, no to wszystko jasne.
4: Jest weekend.
1: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
0: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.
12: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Dzisiaj specjalne wydanie Poplisty, Poplista Live Sessions. Dzisiaj jest z nami Bletka.
1: No jeżeli ktoś chciałby nagrać piosenkę, no to musi pomyśleć Bletka. Mam wrażenie, że teraz jesteś najbardziej pożądanym wokalnym zjawiskiem na polskiej scenie. Jonathan w tobie jest, wtedy już był zakochany.
2: Ja chciałem mieć jeden numer, który będziemy mogli wypuścić na wakacje. Nie, w ogóle nie wiedziałem, z kim to zrobić, nie wiedziałem, jakie to będzie. Przeleciała mi przez głowę inspiracja, mówię, o, to byłoby super taką zagrać Neil Rogers, gitarka, disco, funk, kurczę, kto mógłby to zrobić? I kobiecy głosów, które dla mnie akurat by tutaj pasowały. Mówi, a przecież Bletka.
3: No, duet z Jonathanem to była tak niespodziewana sytuacja i tak przełomowa gdzieś tam w mojej głowie. Wszystko spontanicznie, że w sumie najlepsze rzeczy w moim życiu tak się dzieją właśnie. I spontanicznie zgodziłam się na ten numer i spontanicznie się spotkaliśmy. Wszystko spontanicznie też powstało w tym studio, bez żadnego jakiegoś zastanawiania się, rozkminiania, czy właśnie, nie wiem, pisania jakiejś fabuły, tylko po prostu to wszystko przyszło tak prosto. Tak kocham ten numer. Jest to chyba mój ulubiony numer do śpiewania. Chyba ze względu na tą energię samego utworu i jeszcze z tyłu głowy tą historię tworzenia tego. Że mówię, to wszystko po prostu tak jakby było już kiedyś napisane, a my to po prostu tylko wypluliśmy.
0: No to posłuchajmy Bletka i jej Róż.

0: Kiedy postanowiłaś, że pójdziesz do szkoły muzycznej?
1: Nie miałam lat. 11 lat miałam. No i moja mama już miała po prostu chyba dość tego, że jej wyłam na duchę non-stop. I tylko chodziła i o, ale proszę, już nie wyj. No i mówi, trzeba coś z tym zrobić, bo to tak nie może być. No i zapisała mnie właśnie na... W sensie poszłyśmy na dzień otwarty do szkoły muzycznej i ja się zakochałam wtedy w wiolonczeli. O Jezus. Ale byłam za stara, okazało się, na ten instrument. Gdzieś tam trzeba było zapisywać się w wieku tam 6-5 lat. Im wcześniej, tym w ogóle lepiej. Jak się już dostałam, przeszłam te wszystkie przesłuchania na początku, to okazało się, że gdzieś tam super mam parę, że tak powiem. I zaproponowali mi właśnie wtedy dęty instrument. A ogólnie oprócz instrumentu zawsze też właśnie były chóry, jakieś no wszystko, co z tego świata muzycznego, więc ja byłam totalnie zajawiona tym światem i stwierdziłam, że jakikolwiek instrument mi po prostu podłożą, ja chcę spróbować. No i grałam na waltorni przez 4 lata. Bardzo ciężki i ciekawy instrument, ale po prostu chyba czas tej szkoły muzycznej, te 4 lata, to jeden z najlepszych etapów mojego życia, bo po prostu czułam się właśnie jak ryba w wodzie, że szłam do tej szkoły i z każdej salki jakieś inne dźwięki instrumentów wychodziły, bo sama orkiestra symfoniczna, w której grałam, to było tak niesamowite przeżycie. Wszyscy się łączyli w jedność i łączyli te utwory, które graliśmy po prostu w piękną całość, a jednocześnie też właśnie śpiewałam w chórze, ale dość krótko, więc jakby nie miałam fokusu w tej szkole muzycznej na sam śpiew, tylko na instrumenty i na znajomość gdzieś tam muzycznej wiedzy.
0: Czyli kolejny przebój Bletki możemy się spodziewać z twoim osobistym udziałem na waltorni.
1: Kiedyś o tym myślałam. Musiałabym wrócić do tego instrumentu, bo gdzieś tam tyle lat już się nie grało, ale no, mogłabym zaskoczyć, kiedyś wjechać na scenę z taką waltornią.
0: A my wjedziemy do was ze specjalną muzyką już za chwilę, bo czas na drugą godzinę z Bletką i muzyką absolutnie wyjątkową w nowych aranżacjach w RMF FM oczywiście.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid. U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
7: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899.

0: sportu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Kto najlepiej czyta bajki?
6: Mama!
5: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
6: Mama!
5: A kto najszybciej montuje meble? Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
7: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej, a elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie.
0: RMF FM, twoje ulubione kawałki.

0: sama.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Sachetto. Sachertorte.
4: Co to znaczy?
3: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
4: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
5: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
6: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
8: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
7: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
13: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
14: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
15: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
16: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
15: ci panowie z Media Expert.
16: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
17: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
19: Zbliża się 21. Dyżur Fakta RMF FM przejmuje Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
20: Dobry wieczór, zapraszam. Siły USA w Polsce nie zostaną zmniejszone, zapewnia po rozmowach w Waszyngtonie wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. O tym na początku amerykański korespondent RMF FM. Sprawdzimy też, co dalej z zatrzymanym za oceanem prezesem internetowego kantoru cinkciarz.pl. Powiemy także o sukcesie Micka Jaggera, ale tym razem nie na scenie. Siły USA w Polsce nie zostaną zmniejszone. Rozmawiamy o stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Poinformował o tym wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski po rozmowach w Waszyngtonie. Na jego konferencji prasowej był nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
21: Dobry wieczór. Tak, dopytywałem ministra o sprawę w czasie konferencji prasowej, bo w ostatnich dniach słyszeliśmy o redukcji sił w Europie, wstrzymaniu rotacji do Polski. Minister powiedział mi, że dotąd takiej zgody nie było nigdy wcześniej i Amerykanie nie chcieli dotąd rozmawiać na temat właśnie stałej bazy, zapewniał mnie minister. Teraz ten temat jest na stole. Oczywiście pamiętajmy, że to dla nas ogromne koszty, bo stała obecność wymaga infrastruktury dla żołnierzy. Ich rodzin to niemal potrzeba wybudowania małego miasteczka. W czasie konferencji prasowej minister mówił także, że rozmawiał o sprawie rotacji sił do Polski. Powiedział, że jest ona zawieszona. Na razie nie ma mowy o redukcji sił w Polsce.
20: Prokuratura Regionalna w Poznaniu czeka na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie ekstradycji Marcina P., prezesa internetowego kantoru cinkciarz.pl. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych.
22: Jest to śledztwo, które dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z korzystaniem z platformy wymiany walut cinkciarz. Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. Te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych.
20: Mówi prokurator Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Komisja Europejska przyzna Ukrainie niższe kontyngenty na stal, przekazał korespondentce RMF FM w Brukseli rzecznik komisji. Do tej pory Kijów w związku z wojną korzystał niemal z nieograniczonego eksportu do Unii, w tym do Polski. Nowe środki ochronne wejdą w życie od 1 lipca. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to oznacza dla polskiego hutnictwa?
0: Polska branża hutnicza jest zadowolona z objęcia Ukrainy ograniczeniami, bo krajowe huty bardzo ucierpiały z powodu zalewu ukraińską stalą, gdy Bruksela zniosła cła w zeszłym roku. Jednak jak przekazał mi prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka, to dopiero pierwszy krok w stronę ratowania krajowego przemysłu. Kluczowe znaczenie ma poziom tego bezcłowego kontyngentu i jak zostanie on rozdzielony między poszczególne kategorie produktów. A to jest dopiero negocjowane między Komisją a Ukrainą. Chodzi o to, żeby nie wszystko trafiało na polski rynek.
1: Gwiazda w faktach RMF FM.
20: Mick Jagger zabiera głos, tym razem nie na scenie. Lider grupy The Rolling Stones doprowadził do odrzucenia planów budowy potężnego wieżowca w Londynie. O jaką inwestycję chodzi? O tym nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
2: 82-letni wokalista od lat mieszka w tej okolicy. Gdyby inwestycja doszła do skutku, luksusowy drapacz chmur brutalnie ingerowałby w krajobraz tej części Londynu, rzucając potężny cień na zabytkową architekturę i odbierając mieszkańcom widok na rzekę. Jagger postanowił wykorzystać swoje potężne wpływy i wraz z innymi mieszkańcami dzielnicy oprotestował inwestycję. Sprzeciw artysty, poparty petycjami okolicznych mieszkańców oraz argumentami architektów, ostatecznie zmusił lokalne władze do odrzucenia planów budowy prawie 30-piętrowego wieżowca.
20: Przed faktami sportowymi zaproszenie na 22. Usłyszycie o dużych kontrowersjach na festiwalu filmowym w Cannes.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
23: Rozegranie Superpucharu Polski na stadionie we Wrocławiu nie jest pewne. Jak mówi RMF FM, sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski, jutro związek rozpocznie w tej sprawie rozmowy z klubami, żeby wybrać optymalny wariant. Możliwy jest ten z rozegraniem meczu w Poznaniu. Przeniesieniu meczu do Wrocławia sprzeciwili się dzisiaj kibice Lecha, którzy w takim wypadku zapowiedzieli bojkot. Czytajcie więcej na rmf24.pl. Losowanie tenisowego French Open niezbyt fortunne dla czterokrotnej zwycięzczyni Igi Świątek. Polka już w trzeciej rundzie może trafić na Jelenę Ostapienko, z którą jeszcze nigdy nie wygrała. W czwartej rundzie może zagrać z Martą Kostiuk, a w ćwierćfinale z Eliną Świtoliną. Pierwsza z Ukrainek wygrała niedawno turniej w Madrycie, druga w Rzymie, w półfinale pokonując zresztą Igę. W tegorocznym turnieju Rolanda Garrosa wystąpi sześcioro Polaków. Dziś dołączyła do tego grona Maja Chwalińska, która eliminację przebrnęła po raz pierwszy w karierze. Karol Adamski i Maria Ocioszyńska, himalaiści, właśnie wspinają się na najzimniejszy szczyt świata, Mount McKinley. Gdy byli jeszcze w pierwszym obozie na wysokości około 2500 metrów nad poziomem morza, udało nam się z nimi połączyć i zapytać, co musieli ze sobą zabrać, żeby przetrwać w tak skrajnych warunkach.
24: Maria używała już rękawic, można powiedzieć szczytowych, czyli łapawic, które z wewnętrzną rękawicą powinny nas chronić do minus 50. Śpiwór, który ma ekstremalne temperatury, w których możemy wytrzymać, maksymalna minus 76. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam takiej temperatury.
23: W wyższych partiach McKinley temperatura spada do nawet minus 50 stopni Celsjusza. Zobaczcie, jak wygląda wyprawa na naszej stronie internetowej. Mamy tam rozmowę wideo z himalaistami.
19: Nie, dziewczyna rapera. Akademia Wychowania Fizycznego też się pojawi i dwa dni.

0: Gdybyście dopiero teraz do nas dołączyli, dzisiaj gość specjalny, Bledka, w ramach Poblisty Live Sessions. Zaskakujemy teraz twoją przeszłość zawodową, niekoniecznie artystyczną, ale myślę, że te studia też ci pomagają wejść mocno na scenę muzyczną, bo bycie artystą, wokalistą wymaga od każdego artysty niezłej krzepy i siły fizycznej. A jak wiecie albo nie wiecie, Bledka skończyła Akademię Wychowania Fizycznego. AWF. Masz kierunek, zespół, trener?
1: Wiesz co, ja w ogóle byłam na turystyce i rekreacji, także AWF, ale w tym WF-u nie było zbyt dużo. Byłam na specjalizacji odnowa psychosomatyczna, więc wszelkiego rodzaju właśnie ośrodki odnowy, spa, jakieś tam elementy fizjoterapii, właśnie psychosomatyczne rzeczy. Ale poszłam na te studia ze względu na to, że babcia mi zawsze mówiła, że ja i tak skończę na tym AWF-ie, bo wcześniej gdzieś tam szłam na finanse, rachunkowość, na UEK w Krakowie, ale strasznie mnie to wszystko jakoś nudziło. Nie mogłam siedzieć w miejscu i babcia zawsze mi gdzieś tam z tyłu głowy mówiła, zobaczysz, i tak, ty jesteś taka jak ja, i tak skończysz na WF-ie, bo moja babcia skończyła właśnie WF i mój dziadek.
0: A co przed nami? Zostańcie blisko RMF FM, bo tu specjalne wydanie Poplisty z Bledką.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
2: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
11: Poniedziałek,
12: wtorek,
13: środa,
11: czwartek.
12: Szybko zleci.
3: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
14: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
18: Zdrowid.
19: Po reklamie.
3: Poplista w RMF FM.

0: Nowe dwa dni, nowa kompozycja z Bledką.
1: Czy te dwa dni to jest jakieś wyznanie?
2: To jest numer, który pisałam z myślą o moim ukochanym chłopaku i gdzieś tam o emocjach związanych z poznawaniem go bliżej i właśnie pierwszych miesięcy. Także tutaj miłosny numer. Pierwszy w ogóle taki chyba w moim wydaniu, gdzie właśnie jest też miłowa, uczestniczy w teledysku.
0: Nie, o tym
2: Strawa.
0: Może nikt nie wie, tylko my się dowiadujemy.
2: O, nie.
1: Jak zastanawiasz się nad tym, jak bardzo to szybko się u ciebie zadziało, to masz czas na przeżycia takie własne dla siebie, tylko dla siebie? Czy już jesteś tak nastawiona na nagrania, teledyski, single, koncerty, że teraz masz tylko i wyłącznie power, żeby pójść po swoje?
2: Mam power, żeby pójść po swoje, ale gdzieś tam i tak udaje mi się łapać balans z takim normalnym życiem moim i właśnie z karierą muzyczną, co jest w ogóle super.
0: To bardzo, bardzo doskonale, bo to dwa dni. Bledka akustycznie.

0: Twoje ulubione domowe zajęcie, jak nie jesteś na scenie?
1: Domowe zajęcie, ale z takich, lubię leżeć w łóżku pod kołdrą, oglądać film z pysznym jedzonkiem.
0: Czyli pod kołdrą seriale.
1: Pod kołdrą chyba oglądanie seriali, tak. Albo opalanie się na tarasie.
0: Pamiętasz, jak poznałaś swojego chłopaka?
1: Tak, to było w ogóle podczas trasy koncertowej z Kizo.
0: Wow.
1: Albo nawet jeszcze chwilę wcześniej.
0: Czyli nigdy nie byłaś dziewczyną Kizo, chociaż niektórzy tak mówią.
1: Nie, to nigdy nie byłam ja, ale śmieszyły nas zawsze te spekulacje, bo w sumie co nie mówiliśmy, to ludzie i tak wiedzieli swoje i sami sobie dopisywali tą historię. I sama to też rozumiem, bo często jak widzę duety, no to a czasami ktoś pasuje do siebie, to jakoś tak
0: to są takie
1: sama
0: iskrzące. A my wracamy już za chwilę z Bledką w popliście Live Sessions, więc dajcie głośniej.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na dzień mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto powiedział, że jest weekend?
9: RMFFM.
10: Że to powiem, najlepsze radio.
8: A, no to wszystko jasne.
11: Jest weekend. Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Marian, a więcej się nie da?
17: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

0: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
1: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
2: Co to jest za temat? A musimy?
0: A w piątki mikrofon przejmują radiowe Olki.
3: Jak do tego doszło? Nie wiem.
1: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
0: Już jutro po 14.
4: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
0: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: Dwie rzeczy, o których Bledka nikomu nie mówiła.
1: No na pewno, że umiem trząść oczami. To raczej nie mówię.
0: Ale jest... jak się trzęsie oczami?
1: Musiałabym mieć blisko jakąś twarz i wtedy coś się dzieje takiego. Ciężko to opisać w ogóle. I nie wiem, czy to jest do końca zdrowe, ale... No potrafię uruchomić oczy tak, żeby się trzęsły.
0: Ale swoje czy
1: swoje.
0: Moje?
1: Swoje.
0: Aha.
1: Druga rzecz, to jest ciężkie pytanie. Coś, co nie mówiłam. Umiem też grać na trąbce.
0: A śpiewasz czasami pod prysznicem rano?
1: No, oczywiście, ja cały czas.
0: Już ulubiony cover.
1: Ulubiony cover. Z Polski fajnie mi się właśnie od zawsze coverowało właśnie Sanach, więc tu bym ją podała. Gdzieś tam się odnajduje.
0: Ale teraz mamy wyzwanie live sesji, żeby ten prysznic tu się odbył, żeby zaśpiewała.
1: Oh my god. Stresuję się. Że mam teraz zaśpiewać?
0: No tak.
1: Nie, to
0: spokojnie.
1: Nie. Stresuję się. Nie.
0: Jesteśmy pod prysznicem, jesteśmy na live sesji.
1: Musiałabym słyszeć odgłosy prysznica.
0: Dobrze, mogę spróbować naśladować deszcz.
1: Ale z kolei na przykład zagraniczny, no to Tate McRae uwielbiam. Kocham jej utwory i jestem ogromną fanką. Albo na przykład Ariana Grande. O,
0: to który śpiewamy? Na live sesji?
1: Następne pytanie.
0: Może Natasha Bedingfield, Unwritten, bo to twój ulubiony.
1: O, super, super jest ten numer. Zapomniałam też, że...
0: To zamieniamy się w słów?
1: Nie, jeszcze przekręcę jakieś słowa. The other rain on your
0: skin. Jak się okazuje, trochę stremowana, trochę nieśmiała Bledka podczas live sesji. No to co, życzymy jak zawsze dużo miłości w twojej muzyce, żebyśmy mogli ją słuchać nocami w słuchawkach.
1: Dziękuję pięknie.
0: Taka jest Bledka w live sesji.
1: Bardzo miło, dziękuję pięknie.
0: Dziękuję. Poplista Plus. Live.

0: Złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
2: No nie wiem.
1: Bo porywa publiczność.
3: Panie! Dawaj Szkoda Dnia. Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
4: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Szczere odpowiedzi.
6: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
4: Śmiałe wyznania.
7: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
4: Anna Maria Siekludzka i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już dziś po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid.
11: Czego pragną kobiety?
12: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
4: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
13: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
13: Po reklamie.
16: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
17: Zapraszam. Jest prokuratorskie śledztwo po tragedii w podwarszawskich Ząbkach. W sprawie śmierci dwulatka zatrzymano dwie opiekunki z tamtejszego żłobka. Polskie służby sanitarne przygotowane na objęcie nadzorem epidemiologicznym kapitana wycieczkowca, na którym doszło do zakażenia hantawirusem. W faktach także wielka burza w Cannes po światowej premierze filmu Hellgrind. To dzieło sztucznej inteligencji. Dwie opiekunki prywatnego żłobka zostały zatrzymane w sprawie śmierci dwuletniego chłopca w podwarszawskich Ząbkach. Dziecko utonęło w oczku wodnym na tej samej posesji, co placówka opiekuńcza przy ulicy Kwiatowej. Prokuratura rejonowa w Wołominie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.
18: Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację niezwłocznie. Następnie ta reanimacja została przejęta przez funkcjonariuszy policji, następnie przez ratowników. Jednak okazała się ona bezskuteczna. Stwierdzono zgon chłopca. Przeprowadzono oględziny na miejscu, oględziny zwłok. Te oględziny wstępne nie wykazały obrażeń mogących mieć związek ze zgonem.
17: Informowała prokurator Karolina Staros. Polska jest przygotowana na zorganizowanie kwarantanny kapitana statku, na którym wykryto ognisko hantawirusa. Tak zapewnia w rozmowie z RMF FM rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski. Jak informowaliśmy w faktach, jutro odbędzie się ewakuacja kapitana wycieczkowca MV Hondius Jana Dobrogowskiego karetką z Holandii do Polski.
19: Ta osoba była przez cały czas na statku, no jednak kapitan jest odpowiedzialny za wszystko, co się tam dzieje.
20: To jakie warunki będzie musiał mieć kapitan w Polsce? Co trzeba mu zapewnić?
19: W tej chwili kapitan miał wykonywane, jak cała załoga, miał wykonywane testy. Nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. My, jako Polska, oczywiście jesteśmy przygotowani na to, żeby zapewnić mu właściwe warunki do odbywania kwarantanny.
20: Właściwe warunki, czyli oddzielne mieszkanie?
19: Zgodne z przepisami, bo tutaj wszystko zależy od tego. Jeżeli nie rozwiną się objawy, to zapewne będzie mógł pozostać w swoim miejscu zamieszkania, bo musimy liczyć tę kwarantannę od momentu narażenia. Te 42 dni to nie jest od dzisiaj.
20: To był szósty dzień
19: Więc to już minął pewien czas, więc możemy założyć, że raczej te objawy już się zapewne nie pojawią, jeżeli w najbliższym czasie ich nie będzie.
17: Z rzecznikiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polecamy nasze poranne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF24. Marek Magierowski, były ambasador w Izraelu i USA, będzie gościem Piotra Salaka o 7:00. Z kolei 7:58 Tomasz Terlikowski będzie zadawał pytania Magdalenie Biejat, wicemarszałkini Senatu z Lewicy. Wy też możecie to zrobić poprzez formularz na rmf24.pl.
2: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
17: Fala kontrowersji po światowej premierze pełnometrażowego filmu fabularnego Hellgrind, czyli Piekielna walka, w całości stworzonego przy użyciu sztucznej inteligencji. O tym więcej paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
10: Premiera amerykańskiego filmu Piekielna walka, którego twórcą jest kazachski reżyser Aitore Zoldaskali, odbyła się w Cannes poza ramami międzynarodowego festiwalu, ale bywalcy tej imprezy już się zastanawiają, czy w przyszłości filmy stworzone przez sztuczną inteligencję będą mogły walczyć o Złotą Palmę. Obecny na premierze sławny hollywoodzki reżyser Chuck Russell, twórca znanego filmu Maska, zasugerował, że po raz pierwszy miał wrażenie, iż widzi w tego typu filmie prawdziwych aktorów i że sztuczna inteligencja to przyszłość światowej kinematografii, bo umożliwi ona m.in. znaczne obniżenie kosztów realizacji. Półtoragodzinny film fantastyczno-naukowy pod tytułem Piekielna walka kosztował tylko $500,000 i został stworzony w 2 tygodnie. Are you kidding
17: me? Festiwal filmowy w Cannes zakończy się już w najbliższą sobotę. Jego zwieńczeniem będzie uroczysta gala wręczenia nagród.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Na ostatnie dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
21: A Fimiko Pululu opuszcza Jagiellonię. Gwiazda białostockiego klubu pożegnała się w mediach społecznościowych z fanami i przekazała, że nie przedłuży wygasającej w czerwcu umowy. W ciągu 3 sezonów Pululu rozegrał dla Jagiellonii 133 mecze, w których strzelił 55 goli. W ubiegłym sezonie został królem strzelców Ligi Konferencji. Nieoficjalnie jego następcą może zostać był napastnik Lecha Filip Szymczak. Polskie siatkarki rozpoczynają jutro sezon reprezentacyjny od meczu z Turcją w turnieju towarzyskim w Genui. Dla trenera Stefano Lavariniego to okazja do przetestowania kilku zawodniczek, w tym czekającej na debiut 19-letniej Mai Koput, odkrycia sezonu w Tauron Lidze Siatkarek.
22: Trochę zestresowana, ale też jestem podekscytowana, że w tak młodym wieku, w ogóle, że jestem tutaj, to jest naprawdę dla mnie ogromne osiągnięcie być wśród tych dziewczyn. Zawsze je oglądałam w telewizji i tak je podziwiałam i teraz to jest niesamowite uczucie w ogóle być tutaj.
21: Siatkarki w Genui ruszają do boju o 17:00, nasi siatkarze z kolei w Silesia Cup w Katowicach o 20:00 z Ukrainą. Kara dla Śląska Wrocław za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz pierwszej ligi podtrzymana. Najwyższa komisja odwoławcza PZPN zdecydowała, że klub musi zapłacić okrągły 1 000 000 zł. Śląsk tłumaczył decyzję względami bezpieczeństwa, ale zdaniem komisji rażąco naruszył regulamin rozgrywek. Mecz się nie odbył, bo Wisła w ramach protestu nie przyjechała do Wrocławia, za co Śląsk otrzymał walkover. Na koniec basketliga, w której ważą się losy ćwierćfinałowej rywalizacji Dzików Warszawa i Trefla Sopot. W ostatniej kwarcie tego zaciętego spotkania Dziki prowadzą 73-67. Jeśli wygrają po raz trzeci, to awansują do półfinału.
16: Przed nami pogodna noc. Od 6 na Wyżynie Śląskiej, 9 stopni w centrum, 11 na Podkarpaciu. Piątek zapowiada się z pogodną aurą. Dużo słońca, albo więcej słońca, tylko na południu możliwy słaby przelotny deszcz. 20 na Suwalszczyźnie, 22 kreski w centrum. Najcieplej jutro aż 24 na Dolnym Śląsku. Poblista Plus. Urodziny artysty tajemnicy. Tajemniczego artysty. Książka Robiego Williamsa. Za darmo i inne nowe przeboje. Darek Maciborek. Zapraszamy.

To będzie impreza indie pebrokowa i klasyczna i odwrócona do góry nogami, bo to jest człowiek tajemnica. Dziś obchodzi 46. urodziny Gotye. Tak naprawdę światowy wielki sukces przyszedł wtedy, gdy wydał trzecią płytę, rozstał się ze swoim błędem, zaczął eksperymentować, zaczął mieszać różne style i gatunki. I pamiętamy jego słynne Somebody That I Used To Know razem z Kimbrą. To nagranie przyniosło akurat Kimbrze wielką światową sławę. Natomiast co jest najcenniejsze u Gotyego? Wielokrotnie mówił, że nie interesuje mnie bycie celebrytą. Po tak gigantycznym sukcesie nagrania Somebody That I Used To Know mówi: sukces to dziwna rzecz. Potrafi odciągnąć się od tego, dlaczego w ogóle zacząłeś tworzyć muzykę. Czekamy z niecierpliwością na dalsze dzieła Gotyego.

0: mamy swoich ludzi w telewizyjnym show, programie Kocham Cię Polsko. No, którzy potrafią zagadki. Paulina w programie zadała zagadkę muzyczną. Jaką i komu? Ja mogę podpowiedzieć, że poznałem po głosie Robertowi Jonowskiemu.
1: Zagadka muzyczna. Rekordzistka Fryderyków na imię ma Katarzyna.
2: Cerechicka. Nosowska, przecież wiadomo. Nosowska. No Kasia Nosowska. Kasieńko, buziaczki.
0: No wiadomo, wiadomo. Co tam się zadziało? Kocham Cię Polsko. Zawsze. Tylko w telewizyjnej dwójce.
3: Reklama. Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
4: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
5: Ja urodzony.
3: A w piątki pora na radiowe Olki.
6: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta
4: plotki. A, to myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
3: Już jutro po 14. Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: Super! Dziękuję bardzo.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
9: Czeka
7: ponad milion złotych.
9: Zagrasz?
7: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Poniedziałek,
15: wtorek,
16: środa,
15: czwartek.
16: Szybko zleci.
15: Byle do piątku.
7: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
17: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
18: Chcecie wygrywać więcej?
19: Tak!
18: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
19: Ale to kręci!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie.

bardzo często i bardzo długo pytany. O, już pewnie z 2 dekady. Ale na pewno ostatnie lata. Fani pytali Robiego Williamsa. No ale może byś w końcu napisał książkę. Ogłosił na socialkach. Jest, mamy to dla was specjalnie. Moje HD. ADHD nie ma ochoty usiąść i napisać porządnej książki, ale jest coś w tym formacie. Natychmiastowa satysfakcja. To uzależnia. I to jest moja książka. Tutaj w social mediach. Za darmo. No i no, trzeba przyznać. I z obrazkami, i z filmami.

0: nie tylko o kobiecej sile, bo to zawsze są rozmowy i mocne, i bliskie, i szczere, i zawsze inspirujące. Po 23 będę razem z wami, będziemy razem, no zawsze jesteśmy razem w RMF FM. Będziemy słuchać.
1: Dziś ze mną w studiu kobieta, o której ostatnio dosyć głośno i bardzo wiele ludzi opowiada o jej przemianie, a ja chciałam tak bezpośrednio, po prostu, twarzą w twarz. Ilona Felicjańska.
0: PS I love you. Po 23. Podcast. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: A dlaczego Olbratowski nie słucha audiobooków z kryminałami?
7: No dlaczego?
6: Bo lubi śledzić tekst.
8: Wstawaj, szkoda dnia.
9: Rozbawimy was już jutro o 5:30.
10: Skowronka, Łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kto najlepiej czyta bajki?
16: Mama!
15: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
16: Mama!
15: A kto najszybciej montuje meble? Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
17: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl. Po reklamie.
18: Dobrej, spokojnej nocy. Darek Maciborek do usłyszenia i zapraszam na fakty o 23, które przedstawia Katarzyna Podraza.
19: Na początek najnowsze doniesienia zza oceanu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Donald Trump przekazał, że Stany Zjednoczone wyślą do naszego kraju dodatkowe 5000 żołnierzy. O uwagę prosimy kierowców mazowieckim. Są tam problemy z przejazdem. W tych faktach dowiecie się także, za ile sprzedano w Paryżu fragment schodów z wieży Eiffla. Zaczynamy od pilnej informacji zza oceanu. Prezydent USA Donald Trump przekazał właśnie, tu cytat, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy, przekazał amerykański przywódca. Do tej informacji wrócimy w kolejnych faktach RMF FM. Uwaga kierowcy! Jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki z motocyklem na krajowej 62 w Mazowieckiem. Do wypadku doszło w pobliżu Czarnowa między Nowym Dworem Mazowieckim a Serockiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Nie będzie dodatkowych procedur sanitarnych w Polsce w związku z epidemią wirusa Ebola w Afryce. Takie zapewnienie padło w czasie dzisiejszej debaty w Radiu RMF 24. Tematem były zagrożenia zdrowotne w miejscach, które mogą być celem naszych wakacyjnych podróży. Indyjskie MSZ ogłosiło dzisiaj, że z powodu epidemii wirusa Ebola przełożono szczyt Indie, Unia Afrykańska w Delhi.
20: Jeżeli chodzi o wirus Ebola i o Afrykę, no, mówimy tutaj o bardzo konkretnych lokalizacjach i o miejscach, w których ten wirus co jakiś czas się pojawia.
21: Teraz to Demokratyczna Republika Kongo, Sudan?
20: Tak, Sudan.
21: Uganda?
20: Uganda, czyli tak naprawdę to jest środkowa Afryka. Zagrożenie dla nas, dla regionu europejskiego jest niskie.
21: Co warto wiedzieć dzisiaj z naszej polskiej perspektywy na temat wirusa Ebola?
22: Niestety śmiertelność potrafi sięgnąć 90%. Każdy podróżujący w momencie, kiedy się pojawiają jakiekolwiek objawy, należy się bezpośrednio zgłosić do najbliższego szpitala chorób zakaźnych.
21: Szwecja wydała komunikat i są zamontowane specjalne tablice na szwedzkich lotniskach, a na tych tablicach informacje na temat zagrożenia wirusem Ebola. Czy Polska przygotowuje jakąś reakcję, jakieś działania podobne?
20: Wiemy, co się dzieje na świecie, ale Polska jest w tej chwili zabezpieczona i nie są planowane żadne dodatkowe działania.
19: Z rzecznikiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego Markiem Waszczewskim i lekarką profesor Bożeną Walewską rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Całą debatę możecie obejrzeć na rmf24.pl. Tak wolno pensje nie rosły od lat. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o przeciętnym polskim wynagrodzeniu. W kwietniu wyniosło 9530 zł brutto. Na rękę to nieco ponad 6920 zł. O pensjach Polaków dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
0: W skali roku pensje rosną. W porównaniu z kwietniem 2025 mamy wzrost wynagrodzeń na poziomie nieco powyżej 5%, ale to poniżej prognoz i najniższy wynik od ponad 5 lat. Od lutego 2021 roku inflacja się rozpędzała, a wraz z nią wynagrodzenia. Teraz wydaje się, że ten trend się kończy. W skali roku mamy wzrost, ale w skali miesiąca już nie. W marcu pensje były o 1% wyższe. W rankingu płac w poszczególnych branżach bez zmian. Na czele informacja i komunikacja, średnio na rękę 11 tysięcy złotych. To są średnie zarobki na przykład informatyków. Na drugim końcu tabeli gastronomia i hotelarstwo. 5 tysięcy złotych netto. To pokazuje, że przeciętne polskie wynagrodzenie, wspomniane 6920 zł, wcale nie musi być wynagrodzeniem powszechnym.
19: Prawie 3 lata minęły od przejścia tarczy drążącej tunel pod Łodzią pod ulicą Mielczarskiego, a mieszkańcy kamienicy pod numerem 26 z przerażeniem obserwują pojawiające się nowe pęknięcia ścian i sufitów w ich mieszkaniach. Ich zdaniem konstrukcja budynku została naruszona i obawiają się o swoje bezpieczeństwo.
5: Drzwi też poprawialiśmy, ślusarz musiał przejść, ponieważ nie da rady było wejść do domu po przejściu tarczy.
7: Kiedy zgłaszacie te problemy, to co słyszycie?
5: No to, że będzie z czasem, mają nam to naprawić i zrekompensować, ale zero odzewu i nikt się tym nie interesuje. Nikt u nas od 3 lat nie był, w ogóle nie przyszedł. Wizja lokalna była, zaraz po przejściu tarczy, jak pozwoli nam wrócić do domu, to wtedy tylko przyszli, porobili zdjęcia.
8: Przychodzą tylko ludzie, którzy zakładają jakieś mierniki na szczeliny, które pękają. Nikt tego nie kontroluje tak naprawdę.
19: Z mieszkańcami kamienicy w Łodzi rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
16: Te fakty robią wrażenie.
19: Za 450 160 euro, czyli za niespełna 2 miliony złotych, sprzedano na aukcji w Paryżu fragment schodów z wieży Eiffla, liczące 14 stopni. Chodzi o odcinek, który kiedyś łączył drugą i trzecią kondygnację wieży i został zdemontowany w 1983 roku. Pozostawał on w rękach prywatnych przez ponad 40 lat. Wyceniany był przed aukcją na 120-150 tysięcy euro. I na koniec przypominamy jeszcze pilną informację z oceanu. Donald Trump przekazał, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Do tych informacji wrócimy w kolejnych faktach.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Dobry wieczór. W studiu RMF FM Anna Maria Sieklucka i zaczynamy PS I Love You by Ama. Ze mną dziś Ilona Felicjańska. Wszyscy ostatnio mówią o jej przemianie, o życiu w trzeźwości, o odnalezieniu Boga i każdy ma na ten temat jakąś opinię. A ja postanowiłam zapytać wprost, co zmieniło się u Ilony Felicjańskiej. Zapraszam.

0: Dziś ze mną w studiu kobieta, o której ostatnio dosyć głośno i bardzo wiele ludzi opowiada o jej przemianie, a ja chciałam tak bezpośrednio, po prostu, twarzą w twarz. Ilona Felicjańska.
1: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie do takiego pięknego podcastu o tak pięknym tytule i tak ważnym.
0: Też pytanie, jak się czujesz? Jak się masz?
1: Czuję się znakomicie. Jestem w kompletnie innym miejscu. I dziękuję właśnie za to, że mogę o tym mówić, bo w tym miejscu mojego życia, po tym wszystkim, całym bałaganie, całym zamieszaniu i tym wszystkim trudnym, co musiałam przejść, ja teraz jestem jeszcze bardziej przekonana, że życie właśnie po to jest, żeby szukać siebie. Nam się tak często wydaje, że coś da nam szczęście, da nam radość, coś nas spełni, zrealizuje, robimy sobie te plany, a później jak już to mamy, okazuje się, że chyba to nie to. Także no, dużo miałam takich historii w swoim życiu, które byłam przekonana, że już są tymi ostatecznymi. Nie, nie były. I już nawet nie robię planów, ale wiem, że jestem w miejscu tego szczęścia. Moim szczęściem, w jakim teraz jestem, jest ten spokój, jaki odnalazłam w sobie, w Bogu, jakkolwiek to zwał. Być może w tych wszystkich historiach niełatwych odnalazłam świadomość, że to tutaj jest ten spokój. I jeżeli ja tutaj nie zbuduję go sobie na tych wszystkich gruzach i na tym też szukaniu, kim ja jestem i czego chcę, to nie znajdę go nigdzie. I znalazłam.
0: A kiedy nastąpił u ciebie taki moment ostateczny, że wybrałaś siebie, powiedziałaś, ja dzisiaj chcę rozpocząć inny rozdział w moim życiu?
1: To było już kilka takich sytuacji. Ostatnio takim już absolutnym, ewidentnym powiedzeniem dość, a bardzo trudnym, bo z jednej strony dostałam niesamowitą miłość, taki pakiet miłości i człowieka, którego wydawało mi się, że szukałam, ale w tym pakiecie dostałam jego zaburzenie osobowości, które dawało mi też całkowite przeciwieństwo tego, czego szukałam w relacji, ale też teraz widzę, jak nie do końca rozumiałam miłość. Być może właśnie to, co powiedziałam na początku, musiałam to wszystko przejść, żeby zrozumieć, co miłością nie jest i dalej szukać, co tą miłością jest, bo to, że miłość jest tą energią, która buduje i spaja wszystko, to ja już wiem od dawna, ale właśnie w tej relacji dowiedziałam się, zrozumiałam, poczułam, niestety poczułam, co miłością nie jest. Więc tam było tyle mechanizmów, tam było tyle zaprzeczeń, tam było, och, to była taka często codzienna walka z emocjami, z sytuacjami, z nieradzeniem, że naprawdę niełatwo było odejść. Ale gdzieś w głębi siebie, w głębi tej istoty, tego DNA, które jest tą miłością, poczułam tą miłość najważniejszą, miłość do siebie.

0: Słuchacie PS I Love You by Ama, a ze mną w studiu cały czas była modelka Ilona Felicjańska.
1: PS I Love You w RMF FM. I Love You.
0: Uważasz, że ten rok to był taki kompaktowy, pełen czas, w którym odnalazłaś i odszukałaś siebie?
2: Tak, ja czuję, że tak, bo to nie była pierwsza moja styczność z terapią i z poszukiwaniem siebie. Ja tę podróż zaczęłam dawno temu, ale przez to, że przechodziłam i tak tutaj troszkę zrozumiałam, tam zrozumiałam, to mi się to wszystko zaczęło składać, a na końcu poznałam Boga i poznałam tą świadomość wszystkiego i nawiązałam tą moją wewnętrzną relację. To, co było najważniejsze w tym poznaniu Boga, to jest to, że ja oddałam taki cały ciężar noszenia na sobie tej kontroli i nadodpowiedzialności. I to jest to moje połączenie z Bogiem. Ja mu mówię, ty mnie prowadź, bo ty wiesz, co ja mogę z tej pozycji ziemskiej powiedzieć, zrobić, a on mnie prowadzi.
0: A gdybym właśnie teraz zapytała się, czym dla ciebie jest Bóg, to co byś powiedziała?
2: Twórcą wszystkiego jest całą świadomością i jest absolutną miłością, a miłość jest wolnością. I on nas kocha absolutnie. To nie jest jego wina, że to poszło nie tak. To właśnie w jego miłości absolutnej on pozwala nam popełniać te błędy, jakkolwiek one są niewyobrażalne czasem. I ja to tam poczułam, mówiąc, Boże, ja nie wiem, ale wierzę, że jesteś. Ja już nie mam czasu się gubić i nie chcę się gubić, nie chcę cierpieć. Ty mnie prowadź i on w tej swojej miłości teraz mnie prowadzi. I ja to wiem i ja to czuję i czuję jego opiekę. I to tak samo, i to jest wybór, bo miłość to nie jest tylko emocja, tak jak nam się często wydaje. Miłość to jest wybór.
0: A powiedz w takim razie, jeżeli mogę to tak nazwać, jak spadały ci z oczu zasłony iluzji krok po kroku na przestrzeni ostatniego roku? Jak dochodziłaś do tego, do tej smutnej, ale też takiej bardzo być może rozrywającej nawet serce prawdy o twoim życiu dotychczasowym?
2: Tych prawd rozrywałam już wiele, ponieważ u mnie była terapia, życie, 5 lat około terapia, znowu około 6 lat trzeźwego życia i to był taki duży nawrót. I ta terapia, ja pozwoliłam sobie już pojechać na taką terapię zamkniętą roczną, bo ja wiedziałam, że tak dużo jest tych różnych komplikacji i tak dużo się zadziało i tak bardzo już coraz mniej mam czasu na dobre życie, jakiego pragnę, że czas zrobić definitywny porządek. I tak wyszło, i tak się stało, bo w czasie roku, gdzie jesteśmy zamknięci, gdzie mamy mały kontakt ze światem, gdzie mamy mały kontakt z telefonem, czyli z tym wszystkim, co zaburza nam widzenie siebie i świata, nas w tym świecie, mogłam się przyjrzeć. Ale też pracowałam bardzo mocno nad relacjami, właśnie nad tym, bo jednak nieposiadanie ojca powoduje, że mamy jakiś taki deficyt tej miłości absolutnej.
0: Bliskości. Też takiej, poczucia bezpieczeństwa bardzo być może.
2: Poczucia bezpieczeństwa i to jest to, co mnie gubiło w relacjach. To nie jest tak, że ja obwiniam drugą stronę. Ja też nie potrafiłam. Robiłam, że tak, żeby wdawało mi się, że tak się powinno.

0: Przypominam, że słuchacie PS I Love You by Ama i rozmowy z Iloną Felicjańską.
1: PS I Love You w RMFM. I Love You.
0: Chcę nawiązać jeszcze na chwilę do alkoholu, wiesz, bo w moim przekonaniu on wydobywa z nas to, co jest bardzo uśpione, ale też te emocje nieprzepracowane i takie schowane w środku, wynikające z lęku, ze strachu.
2: Alkohol jest toksyną, która już przy pierwszym kieliszku nas oszukuje.
0: Tak.
2: Często zadaje się mi pytanie, to kiedy jest to nadużywanie, kiedy jest za dużo. Nie ma czegoś takiego. Nie ma.
0: Każda ilość to za dużo.
2: Każda ilość to za dużo. Pierwszy kieliszek wprowadzony oszukuje nasz mózg i tak, no bo pijemy, to nie dlatego pijemy, że jest źle. Pijemy, bo nam się wydaje, że jest lepiej.
0: Tak.
2: Tylko to jest pozornie lepiej. Prawdziwie lepiej i dokładnie to samo możemy zrobić na trzeźwo, doceniając wartość tego wszystkiego, co mamy dookoła. A każdy kieliszek nam odbiera tą możliwość realnego widzenia świata, który jest tak piękny i daje tyle możliwości. Każdy kieliszek odbiera nam to, ale ponieważ daje nam tą ułudę szczęścia, okłamuje nas, to my chcemy, no bo właśnie czujemy się nieszczęśliwi. A czujemy się nieszczęśliwi, bo nie zostaliśmy nauczeni być prawdziwi. To chyba dotknęłaś tego.
0: Te używki, jakiekolwiek, są też trochę ucieczką z rzeczywistości.
2: Ale absolutnie tak. Bycie na rauszu to jest bycie otumanionym. To jest ucieczka od życia, a nie życie. Używka nigdy nie jest pomocna. Ona zawsze zniewala, ale właśnie, no chcę być takim przykładem, że może zniewolić na jakiś czas, ale jeszcze później.
0: Ale to ty decydujesz o tym, czy...
2: Ale to ja decyduję, żeby jednak wyjść.
0: Wychodzisz z tego. Powiedziałaś w ciągu naszej rozmowy o hejcie. Jakiego rodzaju hejt masz na myśli, jeżeli chodzi o twoje doświadczenia, twoje życie?
2: Pierwszy raz doznałam hejtu, gdy będąc naprawdę na piedestale, jedna ze 100 najbardziej wpływowych Polek, jakieś nagrody, naprawdę no, byłam absolutnie u szczytu, to jednak w mojej przestrzeni prywatnej działy się bardzo trudne rzeczy i postąpiłam bardzo źle, ponieważ wsiadłam po alkoholu.
0: Do samochodu po alkoholu.
2: Do samochodu po alkoholu. I to rozwaliło całe moje życie ówczesne. Salusieńkie. I to był ten pierwszy moment, kiedy ja zaczęłam zadawać sobie pytanie, dlaczego? Przecież po pierwsze nie powinnam tak zrobić. Dlaczego tak zrobiłam? Co spowodowało, że doszłam do takiej ściany, że popełniam takie rzeczy i później ten hejt i to, co się działo w mediach, to był chyba pierwszy taki ogromny hejt na mnie, ale w ogóle chyba w przestrzeni medialnej. Myślałam sobie, wow, dlaczego? Dlaczego ludzie, nie znając mnie, nie wiedząc, co doprowadziło do tej sytuacji, piszą takie rzeczy? Ja czytałam wywiady, których nigdy nie udzieliłam. No to było ogromne. Jeszcze ja próbowałam się tłumaczyć bez sensu, bo nie miałam żadnej agencji PR-owej. Popełniałam błędy, ale nauczyłam się na własnych błędach właśnie, co robić, czego nie robić i jaką chcę być.
0: Trwa czwartkowy wieczór z PS I Love You by Ama w RMF FM i do rozmowy z Iloną wracamy za chwilę.

0: Przy mikrofonie Anna Maria Siekludzka i w PS I Love You wracamy do rozmowy z byłą modelką Iloną Felicjańską. PS I Love You w RMF FM. I Love You. A zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że nasi partnerzy są obrazem miłości do nas samych? To jakie my jako ludzie mamy myślenie o sobie, jeżeli chodzi o miłość własną?
1: No jest to postrzeganie siebie w lustrze, ale też no, to, co właśnie, ta taka iluzja, jaka mnie gubiła, to jest to, że miałam absolutne wrażenie, że inni ludzie, a już zwłaszcza osoba, z jaką jestem, mieszkam, kocham i ona też wyraża tą miłość do mnie, to, że ona jest taka jak ja i wszystkie moje dobre cechy jakby chciałam widzieć w tej drugiej osobie, absolutnie negując, że może być inaczej. I to jest właśnie ta iluzja, jaką musiałam z siebie zrzucić. Właśnie, ale teraz dotarłam do miejsca, że już nie mówię, że świat jest idealny, ale też nie mówię, że świat jest zły, bo dotknęłam tego zła i w swoim życiu, dotknęłam tego zła w hejcie, wśród bliższych, dalszych znajomych, ale teraz już widzę, że ten świat, to my nadal nadajemy wartość temu, co nas spotyka. Cokolwiek nie dostanę, nawet jak to jest połamane, to jednak szukam wartości w tym. Więc cokolwiek się w naszym życiu dzieje, to z jednej strony możemy od razu odrzucić, ale z drugiej strony możemy pomyśleć, a czego mnie to może nauczyć? Co mi to może dać? Co ja mogę z tego wziąć?
0: Powiedziałaś o synach, a jak oni, jeżeli mogę cię o to zapytać oczywiście, widzą ciebie dziś jako mamę? Ta wasza relacja na pewno się musiała zmieniać na przestrzeni lat.
1: Oj, zmieniała się bardzo i oczywiście, że w dużej mierze wpłynęła na nich, jacy są, ale są 24-25 lat, są dorośli, dojrzali, są odpowiedzialni, są trzeźwi w pełnym tego słowa znaczeniu i jakkolwiek trudno musiało im być moimi synami, tak myślę, że jest też duży pozytywny wpływ tego, że to jednak zbudowało ich świadomość, pokazało im szkodliwość wszelakich używek, a jednocześnie też to, że ja kolejny raz wstałam, może pokazać im, że potykamy się w życiu i że każdemu to się może zdarzyć, ale nie należy skreślać kogoś, kto się potknął, tylko wyciągnąć do niego rękę i cenić za to, że wstał kolejny raz. Także to jest chyba duża lekcja dla nich. Ale jednocześnie to, jak mówią, że jak mówili i mówią, że cieszą się, że odzyskali mamę, którą znają, która dała im dużo wspomnień, która była przy nich i którą pamiętają, to jest najważniejsze. I to jest, wiesz, takie bycie też w niczym, w rozmowach
0: tu i teraz.
1: Niczym. To jest takie tu i teraz, po prostu bycie razem. I to jest coś, co zanika w tych czasach. To jest coś, co jest tak bardzo nam potrzebne, ta bliskość.
0: A powiedz, co ci dzisiaj sprawia taką przyjemność w życiu? Co sprawia, że ty się uśmiechasz? I czy ty w ogóle się śmiejesz tak, wiesz, z trzewi?
1: Tak, śmieję się. Ale taka radość moja wewnętrzna jest wtedy, jak idę do parku rano i siadam i zdaję sobie sprawę, że jestem tym wszystkim. I że mogłam już nie być, ale jestem. I że nigdy nie byłam tak bardzo. I że te kwiaty, te ptaki i że mam wpływ na to wszystko, co dookoła. I że to ja wybieram, że chcę być szczęśliwym człowiekiem, chcę być dobrym człowiekiem i chcę zauważać to wszystko na trzeźwo. Bo ta trzeźwość w życiu to jest... Człowiek jest stworzony do wolności. A wolność to jest właśnie trzeźwość i obecność.

0: Audycja szczęścia w RMFM.
1: Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz?
3: To posłuchaj.
4: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
0: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Czeka
0: ponad milion złotych.
2: Zagrasz?
5: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Po reklamie. Wybiła północ, to czas na fakty RMF FM. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
10: Zapraszam. Zaczniemy od informacji wieczoru. Donald Trump przekazał, że wyśle do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. Za chwilę połączymy się z waszyngtońskim korespondentem RMF FM. Będą też najnowsze doniesienia z Włoch w sprawie stanu zdrowia Polki rannej w ataku w Modenie. W faktach także niezwykły projekt londyńskich naukowców. W tygodniu dyskusji na temat sił wojskowych USA w Polsce nagły zwrot akcji. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do naszego kraju 5000 żołnierzy. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, proszę o szczegóły.
11: Kłaniam się. Trump ogłosił decyzję na swoim portalu społecznościowym. Napisał: w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump. Nie wiemy, co znaczy kolejnych, czy to decyzja o odwieszeniu rotacji, czy być może prezydent podjął decyzję o zwiększeniu liczby żołnierzy w Polsce. Są już pierwsze komentarze. Republikański kongresmen Don Bacon, który od kilku dni krytykował Pentagon i Donalda Trumpa za zawieszenie rotacji. Napisał: to jest dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników. Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę, dodał Don Bacon. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
10: Prezydent Karol Nawrocki podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Oświadczył na portalu X, że stał i będzie stał na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. O decyzji Trumpa w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce przeczytacie także na rmf24.pl, a do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Jako wciąż poważny określili lekarze stan 53-letniej Polki, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód uderzył w grupę osób. Kobieta przebywa na oddziale intensywnej terapii. Sprawcą zdarzenia jest 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego. Został zatrzymany. Rannych zostało w wypadku łącznie 8 osób, w tym 4 ciężko.
12: Słuchacie faktów w RMF FM.
10: Policyjni związkowcy chcą zmian w przepisach dotyczących środków przymusu bezpośredniego. Ich zdaniem obecnie funkcjonariusze w wielu przypadkach boją się interweniować. Dlaczego według policjantów obecne przepisy wymagają korekty? O tym powie reporter RMF FM Michał Krasoń.
13: Są zbyt ogólne i zostawiają dużą swobodę interpretacji, mówili mi związkowcy. W praktyce każda interwencja z użyciem pałki czy gazu może być później rozpatrywana pod kątem ewentualnego przekroczenia uprawnień. Takie postępowanie toczy się na przykład wobec policjanta z Sopotu.
14: Został oskarżony przez panią prokurator w związku z użyciem gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który miał zostać doprowadzony do prokuratury, nie wykonywał poleceń, miał noże w ręku, stwarzał zagrożenie. Pomimo, że został doprowadzony, w pierwszej instancji został skazany za naruszenie nietykalności policjanta. Pani prokurator stwierdziła, że zostały przekroczone uprawnienia.
13: Mówił młodszy aspirant Jacek Łukasik z Policyjnej Solidarności. Propozycje zmian trafiły do Sejmowej Komisji Petycji oraz do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resort ma przyjrzeć się postulatom policjantów.
10: Uczeni planują przywrócić do życia gigantycznego, mierzącego ponad 3,5 metra ptaka Moa. Chcą tego dokonać przy użyciu sztucznego jaja. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Potężny nielot zniknął z terenów Nowej Zelandii ponad 6 wieków temu. Firma Colossal Biosciences zapowiada, że dysponuje odpowiednią technologią i planuje go ożywić. Umożliwi ona rozwój embrionu w specjalnej komorze od wczesnego etapu rozwoju aż do wyklucia. Ze względu na swoje kolosalne rozmiary, ptak ten z powodzeniem odpierał ataki drapieżników, ale w starciu z człowiekiem okazał się bezbronny. Projekt przywrócenia Moa do życia jest wspierany przez pochodzącego z Nowej Zelandii reżysera filmowej trylogii Władca Pierścieni, Sir Petera Jacksona. Jest on także zagorzałym kolekcjonerem kości wymarłego giganta.
10: Czekamy z niecierpliwością na finał tego naukowego projektu, a z nowymi faktami wracamy o pierwszej.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Pięć minut po północy, więc oficjalnie jesteśmy już po tej spokojniejszej stronie dnia. Dobranocka w RMF FM, bez pośpiechu, bez hałasu. Anita Janczak, cześć.

Jest noc, ale RMF FM nie zwalnia. Teddy Swims. To za nami. 14 minut po północy. Kto tam w trasie? Jesteśmy z wami i prowadzimy bezpiecznie. Jeśli macie za sobą na przykład trudne podróże pociągiem, a raczej próby jazdy nimi, to jestem z wami. Wczoraj, słuchajcie, próbowałam wydostać się z Wrocławia, dziś z Zabrza. Pociągi przeżywają chyba bunt i mają gigantyczne opóźnienia. Dlatego proponuję dać głośniej RMF, bo dziś słuchamy głośniej niż zwykle najlepszej muzyki. Mówię wam, to pomaga. Dlatego proponuję dodać do tego śpiewanie z formacją Nieżywych Schabów i wszystkie stresy.

I tak brzmi najlepsza muzyka nocą. Natalia Kukulska do nocnych obowiązków, a to dobra nocka, 22 minuty po północy. I jak słyszeliście w faktach RMF FM, prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do naszego kraju 5 tysięcy żołnierzy. No i to się teraz klika na wszystkich portalach. My oczywiście odpowiadamy świetnie, tylko niech ktoś im powie, że u nas small talk zaczyna się od narzekania na pogodę.

0: To takie idealne tempo, żeby pójść po kubek z kawą. Przyda się na nocną zmianę. 29 minut po północy. Zostawiamy na chwilę najlepszą muzykę, a sięgamy po tematy ważne, poważne. Tomasz Tetlikowski z Radia RMF24.
1: Zachowanie ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamara Ben-Gwira wobec zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Gazy wywołało międzynarodowe oburzenie. Krytyka popłynęła nawet ze strony USA i premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Polski MSZ również potępiło zachowanie władz Izraela, konkretnie ministra izraelskiego. Równolegle izraelski parlament otworzył drogę do przedterminowych wyborów, a pozycja samego Netanyahu od miesięcy słabnie. Pytanie, czy mamy do czynienia z pojedynczym kryzysem wizerunkowym, czy głębszym politycznym przesileniem w Izraelu. Z nami jest profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie profesorze, zacznijmy od zachowania Itamara Ben-Gwira. Dlaczego jego słowa? Przecież to nie są ani nowe słowa, ani one nie są jakoś, szczególnie biorąc pod uwagę jego zachowania wcześniejsze, szokujące. Dlaczego właśnie to nagranie wywołało tak ostrą reakcję nawet wśród bliskich sojuszników Izraela?
2: No bo oprócz słów są obrazy, a żyjemy w takim świecie, w którym obrazy przemawiają znacznie mocniej niż słowa i te obrazy są bardzo takie uderzające, bo są tam no, skuci obywatele państw europejskich, też pozaeuropejskich, w pozycjach urągających godności i do tak skutych i źle traktowanych, zdehumanizowanych ludzi, którzy są obywatelami i wyborcami w swoich krajach, kieruje swoje słowa Ben-Gwir. I to jest wydaje się, ta różnica w porównaniu z wcześniejszymi wypowiedziami, do których świat przywykł. No, istotne też jest kontekst, prawda? W tym przypadku są te wypowiedzi kierowane właśnie do obywateli państw trzecich, a nie do Palestyńczyków i no niestety, no trzeba powiedzieć, że tutaj no, nie ma równości w uwadze opinii publicznej, w uwadze rządów. Rządy reagują na krzywdę swoich obywateli znacznie bardziej niż na krzywdę innych obywateli, czy wręcz bezpaństwowców, jeżeli patrzymy na Palestyńczyków.
1: Czy rozumiem, że jeśli dobrze rozumiem, to po prostu Netanyahu nie mógł nie zareagować, więc zareagował, ale to nie musi oznaczać żadnego pęknięcia w tej koalicji.
2: Ale rzeczywiście, no przecież to jest cała tradycja Netanyahu i nawet powstają na ten temat prace naukowe mówiące o dwoistości komunikacji Netanyahu, to znaczy co innego jest komunikowane na potrzeby publiki zagranicznej, a co innego jest komunikowane na potrzeby opinii publicznej w Izraelu i różni te komunikaty nie tylko język, tak bezpośrednio, że różni się komunikat angielski od tego w języku hebrajskim, ale jakby cała metaforyka, cała konstrukcja tego języka i no i jakby to Netanyahu gra grę, która dla społeczeństwa izraelskiego jest jasna, że no, jest premierem, więc musi dbać o relacje z państwami zewnętrznymi, więc jest bardziej łagodny, ale tak naprawdę myśli bardzo podobnie do Ben-Gwira. Nawiasem mówiąc, zresztą to nie tylko Ben-Gwir jest jakby postanawia zbić dodatkowe punkty wśród izraelskiej opinii publicznej swoje bezceremonialnym zachowaniem wobec aktywistów europejskich i też pochodzących z innych krajów. No chociażby minister transportu, bardzo bliska współpracownica Netanyahu, nakręciła dość podobny filmik w tym miejscu, w którym jakby zostali zatrzymani i zgromadzeni aktywiści. Więc to Ben-Gwir przykuł uwagę świata, ale jest on raczej pewną regułą niż wyjątkiem, jeżeli mówimy w tym momencie o izraelskiej klasie politycznej.
1: A na ile te zachowania Ben-Gwira i jak one są odbierane w samym Izraelu? To znaczy, na ile to jest rzeczywiście szok dla obywateli izraelskich, a na ile to jest no, już po tych wszystkich wydarzeniach symbolicznych, z którymi mieliśmy do czynienia i profanacjach i traktowaniu samych Palestyńczyków, które przecież się nie zmienia, jest dużo gorsze niż obywateli zachodnich, bo są po prostu czasami zabijani w obecności nawet służb izraelskich. Jak do takich zachowań podchodzi opinia publiczna Izraela?
2: No więc no, opinia publiczna przez ostatnie dwa lata bardzo mocno się przesunęła na stronę pozycji radykalnych. Radykalnych w rozumieniu no, popierających przemoc wobec Palestyńczyków. W izraelskim społeczeństwie zakorzenił się taki mit oblężonej twierdzy i to jest bardzo niepokojące, bo takie przekonanie właśnie o tym, że dany kraj czy dane społeczeństwo jest oblężone przez swoich wrogów, to no, no bardzo sprzyja budowaniu potem autorytarnych systemów politycznych, więc z punktu widzenia polityków takich jak Ben-Gwir to jest no, no oczywiście komunikat bardzo przemyślany, tak? Znaczy on jest też zgodny z jego głębokimi przekonaniami, ale Ben-Gwir wie, że takim zachowaniem poprawia swoje szanse wyborcze, zwiększa perspektywę głosów, które mogą zostać na niego oddane, a nie ogranicza i to jest smutny obraz tego społeczeństwa. No ta baza wyborcza Ben-Gwira to są ludzie, którzy wiedzą, że świat źle patrzy na Izrael, że potępia te działania, wiedzą, ale się tego nie wstydzą. O, może w ten sposób. To jest oddawane takimi tezami, że lepiej być nienawidzonym, ale żywym niż martwym. I tutaj następuje odwołanie do Holokaustu i innych krzywd, które spotykały Żydów jako naród prześladowany przez 2000 lat. Więc to się w tej kulturze politycznej, te bieżące wydarzenia i ich właśnie taki framing, czyli to jak politycy, jak Ben-Gwir nadają im znaczenie, to spaja się z pewnymi takimi tropami zakorzenionymi w kulturze politycznej Izraela.
3: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: Sama blokada Gazy traktowana jest jako dopuszczalne rozstrzygnięcie, w ogóle traktowanie mieszkańców Gazy, dopuszczalna obrona przed terroryzmem Hamasu. Mówię teraz o społeczeństwie izraelskim, a na ile jednak, przynajmniej w części społeczeństwa, jest ona traktowana jako realny problem, jeśli nie moralny, to przynajmniej polityczny.
1: No takich bieżących badań nie widziałem, ale sprzed bodajże półtora roku był taki sondaż, w którym Izraelczycy odpowiadali na to pytanie i tam, o ile pamiętam, 60 kilka procent Izraelczyków popierało tą zbiorową odpowiedzialność, jaka jest stosowana wobec Gazy i działania rządu związane z burzeniem tej enklawy i tak naprawdę stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej za zbrodnie Hamasu na wszystkich Palestyńczykach. Także być może są świeższe badania, natomiast które pamiętam, to pokazywały te 60 kilka procent osób popierających taką politykę.
0: A jakie jest podejście do tego, co się dzieje w autonomii, znaczy na zachodnim brzegu, w drugiej części autonomii palestyńskiej, czyli do działań osadników, do przestępstw popełnianych przez osadników wobec ludności palestyńskiej i, powiedzmy bardzo łagodnie, dość tolerancyjnej polityki służb izraelskich wobec tych zachowań, a czasem wręcz wsparcia przez służby tych działań osadników?
1: Badań takich opinii publicznej w tej kwestii nie czytałem, nie widziałem, być może one istnieją, więc mogę się oprzeć tylko na takim oglądzie medialnym czy mediów społecznościowych i wydaje mi się, że w nim jest nieduża grupa osób, które to potępiają. Wydaje mi się, że to jest mniejszość. Oczywiście takie osoby istnieją, ich głos się liczy, są przecież, zresztą czasami zdarza mi się uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, które starają się podtrzymać dialog palestyńsko-izraelski i Izraelczycy w nich uczestniczący potępiają te działania, więc takie głosy w Izraelu są, ale wydaje się, że większość opinii publicznej jest przekonanych, że kraj znajduje się w sytuacji wyjątkowej, że został zaatakowany, że empatia koncentruje się na swojej własnej grupie etnicznej i wyznaniowej, czyli na izraelskich Żydach, a brakuje tej empatii w takim szerszym obrazie społecznym, żeby obdarzyć nią kogo innego, a już w szczególności Palestyńczyków, którzy są jednak raczej postrzegani jako wrogowie, niezależnie od tego, czy są to Palestyńczycy z Gazy, czy z zachodniego brzegu.
0: Parlament izraelski, Knesset, otworzył drogę do wcześniejszych wyborów. Na ile ta wojna i kryzys wokół bezpieczeństwa osłabia, a na ile wzmacnia pozycję Netanyahu? Bo tu wśród komentatorów zawsze jest ten podział. Jedni mówią, że wzmacnia, bo jak się toczy wojna, to się nie zmienia jej prowadzącego, a drudzy mówią, osłabia, bo jednak ta wojna trwa już bardzo długo i osłabia gospodarczo, ale także społecznie Izrael, bo część tych rezerwistów nie pracuje, bo nie może pracować, bo jest w wojsku.
1: Rzeczywiście, tutaj i dlatego właśnie jest tak trudna odpowiedź na to pytanie, bo wojna trwająca, ten stan nadzwyczajny trwający już trzeci rok, ma wiele wektorów. Z jednej strony właśnie to, o czym pan wspomniał, czyli chociażby kwestia rezerwistów. To, że ludzie są powoływani do wojska, pełnią służbę, nie tylko taką militarną, ale też wartowniczą i z uwagi na zmilitaryzację kraju i nie mogą pracować w tym czasie. To jest bardzo rozbijające dla izraelskiej gospodarki, która zresztą osiąga w zamiast 3%, tak jak prognozowano, ponad wzrostu PKB, wskaźnik jest znacznie niższy, oscylujący wokół 1% przez ostatnie lata.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Federek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: wiosną.
1: Do Polski zostanie wysłanych 5 tysięcy żołnierzy, tak ogłosił Donald Trump. I od tego zaczniemy fakty RMF FM punktualnie o pierwszej. Koniecznie bądźcie z nami. Wcześniej najlepsza muzyka.

0: Zbliża się godzina pierwsza, a to oznacza najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Fala komentarzy za oceanem po wpisie Donalda Trumpa o 5000 żołnierzy USA, którzy przyjadą do naszego kraju. Te głosy zebrał waszyngtoński korespondent RMF FM. Powiemy też o reakcjach polskich polityków. Zmotoryzowani, posłuchajcie, na jakie maksymalne ceny paliw musicie się przygotować. O uwagę prosimy też kibiców Górnika. Prezydent Donald Trump ogłasza, do Polski wysłanych zostanie 5000 żołnierzy. Po ponad tygodniu od pojawienia się informacji o wstrzymaniu rotacji, a nawet zmniejszeniu liczebności wojsk USA w Polsce, prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał, że żołnierze przyjadą do naszego kraju. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, co napisał Trump?
2: W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump. To dokładnie napisał amerykański przywódca na swoim portalu społecznościowym. Decyzja Trumpa spotyka się w Kongresie z dużym zadowoleniem wielu republikańskich i demokratycznych polityków. Podkreśla, że to dobra decyzja i że USA powinny wspierać Polskę. To jest dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników. Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę, podkreślił republikański kongresmen Don Bacon. Komentarze w mediach i portalach społecznościowych są natomiast różne, także takie, że po klęsce Orbana teraz Donald Trump próbuje wzmocnić swojego skrajnie prawicowego sojusznika, prezydenta Polski, kosztem proeuropejskiego, centrowego rządu w Polsce. Niezależnie od komentarzy, ważne jest to, że w Polsce będą stacjonować amerykańscy żołnierze. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Polscy politycy odnieśli się w mediach społecznościowych do ostatniego wpisu Donalda Trumpa w sprawie wojsk USA w Polsce. Jak podawaliśmy w Faktach, prezydent Karol Nawrocki podziękował na portalu X amerykańskiemu przywódcy za, tu cytat, przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Polski prezydent oświadczył, że stał i będzie stał na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. Z kolei wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz również na platformie X napisał, że decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem.
3: Śledzimy fakty.
1: Jest decyzja o zakazie wstępu do Polski izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego. Itamar Ben-Gwir, machając flagą Izraela, szydził z klęczących i skrępowanych zatrzymanych przez siły obrony Izraela aktywistów flotylli Samud, płynącej z pomocą do Strefy Gazy. Szef MSZ-u polecił wezwać w tej sprawie charge d'affaires Izraela w Warszawie i zawnioskował o objęcie Itamara Ben-Gwira zakazem wjazdu do Polski.
4: Decyzja, z którą minister Sikorski zwrócił się do MSWiA, myślę, że jest idealnym sygnałem tego, jak konkretna była ta rozmowa. To była bardzo krótka rozmowa, 10-15 minut. My przedstawiliśmy nasze stanowisko, nasze wyrazy oburzenia, że nie może być zgody na takie traktowanie polskich obywateli. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
1: Relacjonował rozmowę z izraelskim dyplomatą rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Izraelczycy zatrzymali na wodach międzynarodowych m.in. dwoje obywateli polskich. Oboje opuścili już Izrael. W Faktach teraz informacje dla kierowców. Za litr benzyny 95 zapłacimy dzisiaj maksymalnie 6 zł i 48 groszy. To 2 grosze mniej niż wczoraj. Cena oleju napędowego spadnie o 6 groszy do 6 zł i 91 groszy za litr. Na stadionie w Zabrzu podpisano umowę sprzedaży Górnika. Klub od miasta za niespełna 4 miliony złotych kupił Łukasz Podolski, obecnie wciąż piłkarz zabrzańskiego zespołu. W Zabrzu wierzą, że dla Górnika będzie to nowe otwarcie.
5: Bardzo się cieszymy, bardzo. Jesteśmy za Łukaszem.
6: Można być z takim właścicielem spokojnym o przyszłość klubu.
5: Na pewno, bardziej niż teraz.
7: Pan Łukasz to poukłada jak trzeba, jak zarządzać pieniędzmi, biznesem. Jest stąd, jest takim, że tak powiem, żabolem z krwi i kości, w cudzysłowie. Tak naprawdę na papierze wszystko się zgadza.
8: Ja chodzę na Górnik 50 lat. Te zmiany były różne. Właścicieli też. Ten sezon pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, tak? Jest szansa na drugie miejsce, eliminacja Ligi Mistrzów.
1: Z pełnymi wiary i nadziei kibicami Górnika przed stadionem w Zabrzu rozmawiał Wojciech Marczyk, dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Nowy właściciel ma w Górnika w ciągu kilku najbliższych lat zainwestować ponad 12 milionów złotych. I ta informacja kończy te fakty. Na kolejne o drugiej zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć minut po pierwszej, jedziemy dalej. Tu program Dobranocka w RMF FM. Anita Janczak z wami. Kto na nocnej zmianie, a kto kończy ten dzień? Albo jeszcze w trasie, gdzieś tam czmychacie po Polsce, a może robicie nocny trening. Jesteśmy z wami, RMF zawsze z wami, z najlepszą muzyką. No i też przypominam o naszej bramce SMS-owej. 3322 to nasza taka lista obecności. I co zostaje w bramce SMS-owej?

że słuchacie nas po cichu, żeby nikogo nie obudzić. Może na słuchawkach, może w aucie, może w pracy. Jesteśmy tu razem. Dobranocka w RMF FM, 12 minut po pierwszej. Nie chcę was straszyć, ale dzień naszych kochanych mam się zbliża. To już we wtorek, 26 maja. Przeszukuję internet i szukam pomysłu na prezent. Może wam się też przyda. Wysoko w rankingach są słuchawki wygłuszające. No, można naszym mamom zrobić dzień, w którym nikt niczego od niej nie chce przy okazji. Drugą opcją jest masaż. Wiecie, bo przecież mama nosi na plecach cały dom, rodzinę i jeszcze nasze problemy z lat dzieciństwa milenialsów, więc masaż chyba to nie prezent, to taka zaległa rata od życia.

0: kto na nocnym treningu? Są też i tacy szaleńcy. Ale zostawiam na chwilę najlepszą muzykę. Możecie trochę zwolnić, rozprostować się, kości. Bo teraz ważne tematy z Radia RMF 24. Michał Zieliński, posłuchajcie.
1: Zaczniemy od cytatu. Długie, długie lata czekałem na ten moment, żeby znowu razem z Węgrem, Słowakiem, Czechem usiąść przy jednym stole i rozmawiać o tym, co możemy zrobić dla naszych narodów. To są słowa Donalda Tuska, wypowiedziane podczas wizyty Petera Madziara w naszym kraju. Czy to jest rzeczywiście szansa na znaczące nowe otwarcie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej? O tym porozmawiam teraz z Krzysztofem Dębcem, zastępcą kierownika w Zespole Środkowoeuropejskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kiedyś było takie hasło Budapeszt-Warszawa, wspólna sprawa. To było wtedy, kiedy w Polsce i na Węgrzech władze objęły zbliżone ideologicznie obozy. Potem się te obozy przestały schodzić ostatnio. Przez długi czas właściwie, tak? Oprócz różnic twardych nie było też chemii, można by powiedzieć. Teraz znów jest ta wspólna sprawa, ale czy te deklaracje bardzo gorące to jest tylko taka właśnie zbieżność polityczna, czy są takie obiektywne synergie, że tak powiem szumnie, innymi słowy, czy interesy faktycznie zbliżają się tych czterech stolic tak, żeby można było liczyć faktycznie na rewitalizację tej Grupy Wyszehradzkiej?
2: Tak, no z pewnością te interesy się zbliżają. Nie jest tajemnicą, że tą główną przeszkodą płynniejszej czy jakkolwiek funkcjonalnej Grupy Wyszehradzkiej były właśnie te napięcia między Polską a Węgrami na tle stosunku Węgier do Rosji. To się zmienia wraz ze zmianą rządu w Budapeszcie. Ta polityka rządu Petera Madziara będzie z pewnością inna, choć może nie aż tak radykalnie inna, jak może niektórzy się spodziewają. Natomiast to zbliżenie będzie duże. No ale to też po pierwsze nie oznacza, że te inne kierunki dla Polski czy dla innych członków V4 przestają mieć znaczenie, a z drugiej strony, że też nie będą jakieś inne tutaj przeszkody na tle do tego restartu, bo oprócz tych napięć polsko-węgierskich, wcześniej mieliśmy napięcia czesko-słowackie, a teraz chociażby mamy napięcia słowacko-węgierskie, o których możemy sobie powiedzieć. A w każdym razie no, tych konfiguracji tutaj jest znacznie więcej. No, dla Polski mimo wszystko, tak mi się wydaje, ta zbieżność interesów z państwami bałtyckimi, czy w ogóle z państwami basenu Morza Bałtyckiego, bo tutaj też mówię o Finlandii i Szwecji, które przystąpiły nie tak dawno, kilka lat temu do NATO, jest większa, zwłaszcza w kontekście tego egzystencjalnego, potencjalnego zagrożenia na wschodzie.
1: A jak w Polsce będą wybory kolejne, które przyniosą też mocny, załóżmy na chwilę, mocny skręt polityczny, myśli pan, że ideologia znowu nie stanie na przeszkodzie? Jakieś takie ideologiczne fundamenty na przeszkodzie tej współpracy?
2: No oczywiście tutaj ten cykl polityczny zawsze ma znaczenie w każdym z tych państw, bo można powiedzieć, że inaczej zupełnie jeszcze 5-6 lat temu postrzegano w ogóle cały ten układ na przykład w Pradze. Ja najbliżej śledzę sytuację w Czechach i na Słowacji i wtedy był taki moment, że bardziej liberalne, bardziej prozachodnie rządy były w Pradze i Bratysławie, a bardziej eurosceptyczne w Warszawie i Budapeszcie. No teraz ta sytuacja się, można powiedzieć, odwróciła o 180 stopni, ale mimo wszystko wydaje mi się, że też taką wartością Grupy Wyszehradzkiej, przynajmniej no, przez naszą część jej historii, pomijam te ostatnie kilka lat praktycznego zamrożenia tego najwyższego szczebla, było to, że potrafiliśmy po pierwsze oddzielić pewne interesy obiektywne od interesów partyjnych i ten temat współpracy wyszehradzkiej nie stawał się tematem polityki krajowej. To się się niestety w ostatnich latach zmieniło i to w zasadzie we wszystkich tych państwach się to zmieniło. I był to, wydaje mi się, jeden z powodów, dla których ta współpraca wyszehradzka jeszcze nie dokonała restartu.
3: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: I tak można odpłynąć w fotelu. PZ Parama FFM, tu dobranocka. Jeśli pogubiliście się w tematach politycznych albo potrzebujecie nadrobić ważne tematy, to oczywiście dobrze trafiliście. Michał Zieliński z Radia RMF24 już teraz.
1: Zauważył pan, że zmiana władzy na Węgrzech może nie zmienić kursu Budapesztu, tak jak wielu mogłoby się spodziewać obserwatorów, przynajmniej pewnie obserwatorów takich, powiedzmy, pobieżnych obserwatorów. Także ten kurs nie zmieni się o 180, 100 kilkadziesiąt stopni, mówiąc obrazowo, pewnie o kilkadziesiąt albo nawet kilkanaście na różnych polach. Chciałem zapytać, no bo te kraje różnią się jednak, mają różne położenie, różny profil gospodarczy, społeczny i tak dalej. Co najbardziej może je dzielić, a co spajać? Gdzie są te interesy zbieżne, a gdzie rozbieżne? Niezależnie od tego, kto rządzi. Tak, jeśli chodzi o najważniejsze punkty.
2: No oczywiście, jeśli chodzi o te interesy wspólne, no mamy pewną wspólną przeszłość i z tą przeszłością są związane pewne wspólne uwarunkowania, chociażby jeśli chodzi tutaj o transformację energetyczną i tutaj czy poziom zamożności, on jest oczywiście relatywnie najwyższy V4 w Republice Czeskiej, ale powiedzmy, że jeszcze mamy tutaj sporo do nadrobienia do zachodu i w tym sensie mamy pewne wspólne interesy, chociażby w negocjacjach w Brukseli. Mamy interesy rozbudowania też pewnych połączeń infrastrukturalnych, czy to mowa o infrastrukturze energetycznej, czy drogowej, kolejowej. Ostatnio takim głośnym tematem jest budowa kolei dużych prędkości. Interesem Polski jest też to, aby ta infrastruktura była dopasowana do naszych polskich portów. Co nas różni? No, tutaj zaznaczyłem wcześniej, że te społeczeństwa, one mają pewne wspólne dziedzictwo socjalizmu, natomiast gdzieś jeśli popatrzymy w dłuższej perspektywie, ta historia jednak wykazuje większe różnice i z tym związane są pewne sentymenty. Te sentymenty prorosyjskie są najsilniejsze właśnie na Słowacji. Jeśli popatrzymy chociażby na sektor energetyczny, no to widzimy, że Polska jest jedynym państwem, które nie rozwija, czy nie rozwinęło do tej pory, nie wybudowało elektrowni jądrowych. Słowacja z drugiej strony jest państwem, które no, prawdopodobnie w przyszłym roku będzie państwem z największym na świecie odsetkiem w ogóle prądu wyprodukowanego przez właśnie elektrownie tego typu. Więc tutaj Słowacja nie ma aż takiego problemu odchodzenia od węgla, czy Węgry nie mają takiego problemu odchodzenia od węgla, jak chociażby Polska czy Czechy nawet. Ale z drugiej strony Polska czy Czechy są państwami, którym udało się skutecznie odciąć od rosyjskich surowców, a tutaj problem czy wyzwanie to stoi wciąż przed, w dużej mierze stoi wciąż przed Słowacją, czy zwłaszcza Węgrami, gdzie te różne kontrakty zawierane przez rząd Orbana zaszły dość daleko, zwłaszcza tutaj mówimy o budowie nowego bloku elektrowni Paks 2 dokładnie. Także tutaj są pewne oczywiście synergie i warto je wykorzystywać, ale warto być świadomym też ograniczeń, które tej współpracy towarzyszą.
1: Jeśli wzięlibyśmy taki większy fragment mapy świata i w tym kontekście przyglądali się Grupie Wyszehradzkiej, no to widzimy wspomnianą już przez pana wspólnotę interesów determinowaną przez obecność agresywnego państwa rosyjskiego na wschodzie i z tym chyba związane są głównie te głosy, te postulaty ewentualnego powiększenia Grupy Wyszehradzkiej. Jak to by się mogło odbywać? Jest ten format Nordic Baltic Gate, prawda, obejmujący kraje skandynawskie, bałtyckie. Jak pan widzi szansę na to, żeby rzeczywiście jakiś taki format zawiązać szerszy, oparty na tej Grupie Wyszehradzkiej? Są na to szanse, czy to nie ma sensu?
2: Nie chciałbym tutaj psuć zabawy związanej z rozpoczynającą się na nowo dyskusją. Mówię na nowo, dlatego że to nie jest wbrew pozorom nowy temat. Kwestia powiększenia Grupy Wyszehradzkiej. W przeszłości pojawiały się takie propozycje, dotyczyły Austrii, Słowenii, Rumunii. Te kwestie, tego typu propozycje były raczej niezbyt dobrze odbierane zwykle w pozostałych stolicach jako rozwadnianie pewnego ekskluzywnego charakteru Grupy Wyszehradzkiej i prawdę powiedziawszy nie widzę wielkich szans, by było inaczej także tym razem.
1: Rozmawiałem z Krzysztofem Dębcem, zastępcą kierownika w Zespole Środkowoeuropejskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękujemy za tę opinię.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
3: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF24.

na noc niezmiennie najlepszą muzyką. Dajemy wam najpiękniejsze wspomnienia, ale nowości też dla was gramy. Jeśli nie słyszeliście jeszcze, jak brzmi damska część Kwiatu Jabłoni solo, to dajcie teraz głośniej. Kasia się

Tak brzmi piątek w RMF FM. To dobranocka, a my cały czas śledzimy dla Was najważniejsze informacje ze świata, tak żebyście byli najlepiej poinformowani o każdej porze dnia i nocy. Dziś tematem numer jeden są relacje polsko-amerykańskie i od tego zaczniemy najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Punktualnie o drugiej. Wcześniej najlepsza muzyka, bracia Metzner, Rita Ora, to scenariusz na najbliższe minuty.

0: Wybiła druga, a to oznacza fakty w RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Karol Płaczkiewicz. Witamy.
1: Zgadza się, jestem. Witam. Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. To najważniejsza informacja tej nocy. Zaczniemy od komentarzy po decyzji Donalda Trumpa. Unia Europejska wprowadzi limity na ukraińską stal. Nowe zasady wejdą w życie 1 lipca. Powiemy też o niesamowitym wyczynie lekarzy jednego z poznańskich szpitali. Jest druga. Zaczynamy. Szczegóły dotyczące wysyłania dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski będą ustalane w rozmowach z dowództwem wojsk USA w Europie. Te informacje przekazał wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk. Jak podkreślił, decyzja Donalda Trumpa jest efektem polskiej ofensywy dyplomatycznej w Waszyngtonie. Tomczyk zaznaczył, że Polska ma wielu przyjaciół w USA, a rozmowy z administracją amerykańską doprowadziły do rewizji wcześniejszych planów ograniczenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w regionie. Przypomnijmy, wcześniej Pentagon rozważał wycofanie części sił z Europy, w tym brygady pancernej planowanej dla Polski. A Polska wyróżnia się jako modelowy sojusznik i lider w NATO, tak stwierdził wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Po spotkaniu z wiceministrem obrony Pawłem Zalewskim w Waszyngtonie podkreślił, że Stany Zjednoczone chcą utrzymać silną i trwałą obecność wojskową w Polsce. Podczas spotkania podpisano też porozumienie dające Polsce dostęp do amerykańskiej platformy dotyczącej technologii dronowych i systemów antydronowych. Ma ona ułatwić współpracę wojskową oraz rozwój nowoczesnych systemów bezpieczeństwa. Komisja Europejska ogranicza import stali z Ukrainy. Jak przekazał korespondentce RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej, od 1 lipca Kijów będzie miał niższe kontyngenty na eksport stali do Unii Europejskiej, w tym do Polski. Dotychczas ze względu na wojnę Ukraina korzystała z niemal nieograniczonych możliwości eksportowych. Co to oznacza dla polskiego hutnictwa, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Polska branża hutnicza jest zadowolona z objęcia Ukrainy ograniczeniami, bo krajowe huty bardzo ucierpiały z powodu zalewu ukraińskiego stalą, gdy Bruksela zniosła cła w zeszłym roku. Jednak jak przekazał mi prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka, to dopiero pierwszy krok w stronę ratowania krajowego przemysłu. Kluczowe znaczenie ma poziom tego bezcłowego kontyngentu i jak zostanie on rozdzielony między poszczególne kategorie produktów. A to jest dopiero negocjowane między Komisją a Ukrainą. Chodzi o to, żeby nie wszystko trafiało na polski rynek.
1: Na zegarach 2,5 minuty po drugiej to są fakty w RMF FM. Uprowadzona Polka uwolniona w Niemczech. Te w tym pomogli policjanci ze Starogardu. Według informacji przekazanych mundurowym, kobietę miał przetrzymywać inny obywatel Polski. Została siłą wciągnięta do pojazdu, pobita i zamknięta w mieszkaniu. We współpracy z niemiecką policją Polkę udało się uwolnić.
3: Pod wskazanym adresem odnaleziono 38-letnią kobietę pozbawioną wolności, a sprawca, 43-letni obywatel Polski, został zatrzymany. W mieszkaniu ujawniono również narkotyki oraz przedmiot przypominający broń. Kobiecie została udzielona pomoc i obecnie jest już bezpieczna.
1: Mówi aspirant Wojciech Jędryk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Stargardzie. Okazało się, że zatrzymany mężczyzna był poszukiwany przez niemiecką prokuraturę, a także przez polskie organy ścigania.
4: To stało się faktem.
1: Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu uratowali życie 40-latka w głębokiej hipotermii. Serce mężczyzny przestało bić, a temperatura ciała wskazywała zaledwie 22 stopnie. Mężczyznę udało się uratować dzięki zastosowaniu ESMO, czyli krążenia pozaustrojowego.
5: Krew z organizmu za pomocą zewnętrznego urządzenia się natlenowuje, w tym przypadku również ogrzewa i taką podaje z powrotem do organizmu. Zapewnia to sprawne, bezpieczne ogrzanie chorego. Skuteczność defibrylacji w przypadku hipotermii jest bardzo słaba, w związku z tym w pierwszej kolejności należy doprowadzić chorego do odpowiedniej temperatury i dopiero kolejne próby defibrylacji podejmować.
1: Tłumaczył dr Tomasz Kłosiewicz. 150 różnych propozycji z 40 dyscyplin naukowych. Na Politechnice Gdańskiej rozpoczął się Bałtycki Festiwal Nauki.